0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witam współtowarzyszki i współtowarzyszy podróży. Dzisiaj w programie ważna kwestia cyberbezpieczeństwa w samochodach i kondycja baterii w elektrykach po 100 tysiącach kilometrów przebiegu. Arek Włodarski, zaczynamy.
2: Autoradio.
1: Przez lata trwałość akumulatorów była jedną z największych niewiadomych związanych z elektromobilnością. Wielu kierowców obawiało się, że po kilku latach eksploatacji bateria będzie w elektryku wymagała kosztownej wymiany, a auto straci znaczną część zasięgu. Tak się nie dzieje. Potwierdzają to m.in. szwedzkie badania. W latach 2022-2026 przeprowadzono blisko 10 tysięcy niezależnych testów baterii w tym kraju. Najlepiej w całym zestawieniu wypadła Kia Niro EV z akumulatorem 64 kWh. Po przejechaniu 100 tysięcy kilometrów samochód zachował średnio ponad 97% fabrycznej pojemności baterii.
2: Aktualności.
1: Drugie miejsce zajął Hyundai Kona Electric, na trzecim miejscu Kia EV6, osiągając niemal 96% pierwotnej pojemności. W zestawieniu uwzględniono również samochody koncernu Volkswagen. Choć ich wyniki były nieco słabsze od liderów, to wszystkie zachowały ponad 91% pojemności akumulatora po przebiegu 100 tysięcy kilometrów. Według autorów analizy jednym z powodów tak dobrych rezultatów jest stosowanie przez producentów odpowiedniego bufora bezpieczeństwa. Kierowca nie ma dostępu po prostu do całej energii zgromadzonej w akumulatorze, dzięki czemu początkowa degradacja ogniw jest znacznie mniej odczuwalna. Obawy o akumulatory w elektrykach okazują się w dużej mierze mitem. Nowoczesne baterie starzeją się znacznie wolniej niż przewidywano to jeszcze kilka lat temu. To ważna informacja dla osób rozważających zakup używanego samochodu elektrycznego. Mniejsza degradacja baterii oznacza bardziej przewidywalne koszty eksploatacji oraz większą wartość samochodu na rynku wtórnym. Teraz kolejna ważna kwestia – cyberbezpieczeństwo w samochodach.
2: Ciekawostki.
1: Współczesne auta mają bardzo wydajne komputery i procesory, nie tylko baterie, komunikują się z chmurą oraz otrzymują aktualizacje OTA, czyli Over the Air. Technologie już dzisiaj wykonują pracę, która kilka lat temu była nie do pomyślenia. Jedną z nich są wspomniane już zdalne aktualizacje oprogramowania OTA. Pozwalają one w krótkim czasie wprowadzić nowe funkcje i rozwijać systemy infotainment we wszystkich kompatybilnych samochodach bez konieczności wizyty w salonie czy serwisie. Ostatnio w taki sposób Volvo zaktualizowało system w 2,5 miliona samochodów, które zostały wyprodukowane od 2020 roku i są użytkowane w 85 krajach. To pokazuje skalę możliwości tego rozwiązania. Równie dynamicznie rozwijają się systemy wspomagania kierowcy, które nieustannie analizują dane z kamer i radarów. Dzięki nim samochody stają się coraz bezpieczniejsze i łatwiejsze w prowadzeniu. Te systemy będą nadal rozwijane, a kolejnym etapem będzie stopniowo rosnący poziom autonomii. Wszystkie te rozwiązania wymagają odpowiednich zabezpieczeń, dlatego standardy dotyczące cyberbezpieczeństwa w motoryzacji są bardzo rygorystyczne. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Po wakacjach ruszy wielki remont na zaporze zbiornika Mietków. Zmiany w organizacji ruchu w Świdnicy od najbliższego poniedziałku.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
4: A na początek słonie, których tropem podąża Andrzej Stefańczyk. Jak już informowaliśmy, powróciły niedawno do Bolesławca, gdzie przez lata były charakterystycznym elementem miejskiego krajobrazu. Okazuje się jednak, że motyw słoni do promocji swojej miejscowości wykorzystuje też gmina Radwanice w powiecie polkowickim. Tam pojawiła się już cała słoniowa rodzina. W przeciwieństwie do Bolesławca, Radwanice postawiły na 3 naturalnej wielkości figury słoni afrykańskich. Co więcej, każdy z nich otrzymał imię nawiązujące do okolicznych miejscowości. W Radwanicach był Andrzej Stefańczyk.
6: Czy słonie są symbolem gminy Radwanice?
7: Tak, słonie są zdecydowanie symbolem gminy Radwanice, ale są symbolem nie tylko szczęścia, jak to zwykle bywa, ale przede wszystkim symbolem gospodarności. Małgorzata Stroka, zastępca wójta gminy Radwanice, sekretarz gminy. Pierwszy słoń powstał w latach 70. i właśnie był symbolem gospodarności i uhonorowaniem takiej nagrody, którą otrzymała w tamtych latach gmina, krajowego wicemistrza gospodarności. No i w związku z tym ten słoń pierwszy powstał, drugi powstał w latach 80., a trzeci w 2018 roku.
6: W sumie to już ponad 50 lat i co, przynoszą te słonie szczęście gminie Radwanice?
7: Myślę, że tak i myślę, że są właśnie zarówno symbolem szczęścia, jak i symbolem gospodarności w czasach takich dzisiejszych również. Słonie mają imiona Jakubek, Buczynka i Radwanek. Są to imiona, które zostały nadane przez naszych mieszkańców. Zorganizowaliśmy konkurs na właśnie imiona dla tych słoni i imiona pochodzą od nazw naszych miejscowości największych. Słoń, który stroi od strony Jakubowa, właśnie jest nazywany Jakubkiem, ten, który stoi od strony Buczyny, nazywany jest Buczynką, a w środku, środkowy słoń to Radwanek.
6: Bo wy macie słonie afrykańskie w skali 1:1.
7: Tak, zdecydowanie one są takiej naturalnej wielkości.
6: Jak reagują turyści przyjezdni?
7: To znaczy tak, no właśnie mieszkańcy są raczej przyzwyczajeni już do tego widoku, natomiast osoby odwiedzające gminę, nasi goście, no często pytają o to, tak? Pytają o to, jaka jest ich historia i dlaczego właśnie te słonie. No na pewno atrakcja, no bo gdzieś tam wzbudza uwagę i zachęca turystów do nas, ale czy największa? No mamy teraz Dom Kultury piękny, mamy piękne inwestycje, które się toczą, mamy piękny zabytkowy park.
6: Trudno sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe na tle Domu Kultury, ale na tle słoni już tak.
7: No myślę, że tak.
6: Będzie ciąg dalszy? Są 3 słonie? Czy ta rodzina słoni się powiększy kiedyś?
7: Nie planujemy na dzień dzisiejszy.
4: Na przykład jak 2 dolnośląskie samorządy wykorzystują ten sam motyw. W Bolesławcu słonie nawiązują do tradycji kwietnych klombów, natomiast w Radwanicach stały się oficjalnym symbolem gminy. Doczekały się własnej legendy, imion, rodzinnej historii, a nawet muzealnej ekspozycji. Zdjęcia słoni z Radwanic można obejrzeć na naszej stronie internetowej.
2: Muzyczne Radio.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Po wakacjach ruszy wielki remont na zaporze zbiornika Mietków. Wody Polskie zapewniają, że nie powtórzy się sytuacja z Pilchowic. Adrianna Szurman.
8: Zalew w Mietkowie to dla mieszkańców regionu ulubione miejsce letniego wypoczynku i największy zbiornik wodny na Dolnym Śląsku. To jednak nie jego turystyczna funkcja jest najważniejsza, a ochrony przeciwpowodziowej. Właśnie po to będzie prowadzony remont, który zaplanowano do grudnia 2026 roku i pochłonie blisko 5 700 000 zł. Decyzja o remoncie zbiornika zapadła po okresowych kontrolach technicznych. Choć stan zapory nie zagraża bezpieczeństwu, eksperci wykazali, że trzeba wdrożyć prace naprawcze. Wody Polskie zleciły już opracowanie tymczasowych instrukcji gospodarowania wodą oraz eksploatacji zbiornika. Remont obejmie m.in. blok zrzutowy i system sterowania. Wśród najważniejszych zadań jest wzmocnienie konstrukcji, remont zasów, segmentów i klap przelewu oraz unowocześnienie sterowania, czyli montaż nowych siłowników, układów hydraulicznych oraz aparatury pomiarowej. Odmulone zostaną też wloty do upustów dennych i wyremontowane zaasfaltowany budynek techniczny i bariery ochronne. Prace zaplanowano z poszanowaniem przyrody. Zbiornik Mietków to jedno z kluczowych siedlisk ptactwa wodnego w Polsce, dlatego prace rozpoczną się po zakończeniu okresu lęgowego. Wody Polskie zapewniają, że nie powtórzy się sytuacja z zapory w Pilchowicach, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb i katastrofy. W Mietkowie zaostrzono wymogi dotyczące procedur awaryjnych, harmonogramów prac oraz nadzoru technicznego. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia całodobowego monitoringu parametrów zapory, a ewentualne ryzyko związane z pracami zostało zminimalizowane już na etapie projektu. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
4: Zmiany w organizacji ruchu w Świdnicy od najbliższego poniedziałku na osiedlu Zawiszów będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu w związku z remontem ronda. Zmiany obejmą zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej, o czym informuje Jacek Rogulski.
9: Niemożliwe będzie wjazd na rondo od ulicy Łukasińskiego i ulicy Henryka Pobożnego. Odcinek ulicy Łukasińskiego od ronda do wjazdu w drogę krajową nr 35 będzie dwukierunkowy, a wyjazd z tej ulicy będzie odbywał się dotychczasowym zjazdem przez ulicę Kazimierza Odnowiciela. Dojazd do ulicy Kazimierza Wielkiego będzie możliwy od strony ulicy Stęczyńskiego. Natomiast w dniach od 10 do 26 sierpnia podczas pierwszego i drugiego etapu remontu na odcinku między ulicą Stęczyńskiego a ulicą Kazimierza Wielkiego będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Zmienią się także trasy kilku linii autobusowych. Na czas prowadzonych prac uruchomiona zostanie zastępcza linia nr 36, która będzie kursowała co 60 minut. W połączeniu z liniami nr 2 i 4 zapewni mieszkańcom osiedla Zawiszów dojazd do centrum miasta z częstotliwością co 20 minut w dni robocze w godzinach szczytu komunikacyjnego. Na czas remontu wyłączone z użytkowania zostaną także przystanki Łukasińskiego Cmentarz i Henryka Pobożnego. Jednocześnie uruchomiony zostanie przystanek zastępczy w rejonie skrzyżowania ulic Henryka Pobożnego i Kazimierza Odnowiciela. Remont ronda imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Świdnicy ma potrwać do końca sierpnia. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
4: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Burze, potem trochę spokoju i znów upalnie. Za chwilę o pogodzie. Potem rok prezydentury oczami prezydenta Karola Nawrockiego. Zajrzymy też na korty w Toronto i areny europejskich rozgrywek piłkarskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Południe i wschód kraju nadal z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami. Chodzi nie tylko o wyładowania, ale też ulewy, bardzo silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać w zależności od regionu albo do rana, albo do popołudnia. W weekend odpoczniemy od zmiennej pogody, choć upały nadal będą możliwe, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
3: W całym kraju sporo słońca i sucho, bez opadów. W sobotę też tutaj chłodniej, maksymalnie też na południu kraju w okolicach 25-27 stopni. Trochę cieplej znowu się zrobi w niedzielę, do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju.
2: W poniedziałek upał zagości w większości kraju, wraz z nim na zachodzie pojawią się burze. A u naszych południowych sąsiadów, Słowaków, wczoraj padł kolejny rekord temperatury, 42,2. Tyle zanotowano w miejscowości Dolne Plachtince na południu. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił wczoraj przemówienie. Karol Nawrocki wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
4: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
2: Prezydent w czasie wystąpienia wytknął rządowi brak wizji, a jedynie gaszenie pożarów, jak w przypadku afery w Szpitalu Południowym. Senat tymczasem wczoraj odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Senat nie zgodził się też na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura wyboru szefa instytucji rozpocznie się od nowa. To też drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim. Pogrzeb dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się za tydzień, 14 sierpnia w Warszawie. Po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych, dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Sport. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubicz ze Szwajcarii 6-2, 6-1. W 1/8 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Piłkarze Jagiellonii i Białystok wygrali u siebie ze szkockim Glasgow Rangers 2-1. To pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Także w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy zwycięstwo zanotował Lech Poznań. Pokonał u siebie KL Klaksvik z Wysp Owczych 1-0. Piłkarze Rakowa Częstochowa tylko bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby. To trzecia runda eliminacji Ligi Konferencji. A GKS Katowice przegrał na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw 0-2. Mecze rewanżowe w przyszłym tygodniu. Piąty etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne poprowadzi dziś z Opola na górę Kocierz w Beskidzie Małym. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, zwycięzca wczorajszego odcinka na Orlinku w Karpaczu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: Tak jest, Bart Lemmen pojedzie dzisiaj w żółtej koszulce lidera, a wczoraj to on był wielką niespodzianką na etapie z Żagania do Karpacza. Wielkie emocje w Karkonoszach, tak jak wielki deszcz spadł przez moment i wszyscy, wielu kolarzy w peletonie nagle poślizgnęło się na tym karkonoskim śliskim odcinku i 25 minut stali. Czego my wam dzisiaj nie życzymy, żebyście z jakiegoś powodu musieli stanąć i przerwać swoje działania na całe 25 minut, a później to musieli nadrabiać. Radek Bajer, kłaniam się nisko, jest piątek.

0: Słuchajcie, są tacy, którzy mówią, że w radiu to jest po prostu tragedia. Tam lecą tylko te piosenki po angielsku i tylko po angielsku. Dajcie wreszcie coś dla ludzi, dajcie wreszcie coś po niemiecku. I tak postanowiliśmy dać i u nas się pojawił Polkreis 18. Allein, jakkolwiek to brzmi dziwnie. O tej porze, 8 minut po 6, kłaniamy się raz jeszcze niezwykle nisko. Muzyczne Radio Lato.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: No tak, z dziewczynami nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle, podobnie jest z pogodą, z nią to nigdy nic nie wiadomo, albo gorąco, albo chłodno, albo mnóstwo słońca, jakby nie było nic pośrodku, a nie, czekaj, dzisiaj będzie pośrodku, jakichś strzałowych temperatur nie będzie, słoneczko będzie i deszczyk też może być, ale tylko na ziemi wałbrzyskiej o poranku. 16 minut po godzinie 6.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Zaczynamy od zajrzenia do kalendarza. Jest piątek, jest 7 sierpnia, jest 146 dni do końca roku, a imieniny dzisiaj mają Dorota, Klaudia i Konrad. Drogie panie, drodzy panowie, wszystkiego najlepszego życzy Muzyczne Radio. Wstajesz rano bardzo wcześnie i okazuje się, że chcesz iść spać dalej, bo dalej jest ciemno. To jest możliwe, bo wschód słońca coraz później o 5.32 dziś, a zajdzie to słońce o 20.33. Matematycznie wychodzi nam, że dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 31 minut i to zdecydowanie już czuć, jesień się zbliża. Jeśli chodzi o ważne wydarzenia ze świata muzyki z tego dnia, to informujemy wszem wobec, że w roku 1946 tego dnia urodził się właśnie Janusz Kruk, lider i wokalista zespołu 2+1. Odszedł w roku 1992, miał wtedy raptem 45 lat. W 1958 roku urodził się Bruce Dickinson, wokalista formacji Iron Maiden w latach 81-93, a następnie od 1999 roku. W 1960 zaś urodziła się Jackie O'Sullivan, wokalistka formacji Bananarama w latach 1988-1991. Debiutancki album Johna Bon Jovi pojawił się na świecie 7 sierpnia roku 1990. Nosił tytuł Blaze of Glory. A do największej orkiestry świata odeszli. W 1991 Kalina Jędrusik, aktorka polska i piosenkarka urodzona w roku 1931, która gdy odeszła miała lat 60. Dennis Thomas w roku 2021 to saksofonista i wokalista w formacji Cool and the Gang w latach 1964-2021. Dennis Thomas urodził się w lutym 1951 roku, a odchodząc miał lat 70.
1: Kalendarium regionu.
0: Siódmy sierpnia, pod tą datą zapisano, że w 1366 roku w dokumencie sprzedaży huty szkła wymieniona została pierwszy raz nazwa Szklarska Poręba. W 1909 roku w Legnicy odbyły się pierwsze śląskie zawody balonowe. Impreza zgromadziła olbrzymią liczbę 20 tysięcy widzów. Niestety kronikarz nie zapisał, ile balonów wtedy poszybowało w niebo. Nie zapisali też, ile wylądowało. W sposób naturalny. W 2006 roku po 5-dniowych opadach deszczu w Sudetach nastąpiła powódź. Największe straty odnotowano w Świeradowie Zdroju i Mirsku w Jakuszycach. Opady osiągnęły poziom 204 mm na dobę.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hey guys, my name is Graham Candy and you are listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: Końca bez końca.
1: Nie wiadomo, czy preferować oczy szeroko otwarte o poranku, czy szeroko zamknięte, czyli wersja śpioch. My wybieramy oczy od Oliwii Sochy na 25 po 6. Dzień dobry.

Nie widzę, bo mam oczy szeroko zamknięte, bo mi się chce spać i zdecydowanie większość z nas jednak przyjmuje taką pozycję o tej porze. Johnny Hates, Jesse, Heart of Gold. Za moment prognoza pogody, raport regionalny. Polecamy się.

0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: 13 do 19 stopni teraz na naszych termometrach, później w ciągu dnia od 24 do 26 stopni na niebie. Dzisiaj możemy zobaczyć mnóstwo słońca, teraz jeszcze tego nie widać, bo jest chmur, też troszkę, ale z tych chmur dzisiaj już raczej padać nam nie powinno. Opady na ziemi wałbrzyskiej teraz się zakończyły i jak pada, to gdzieś na północnym wschodzie i wschodzie regionu. Jeśli chodzi o wiatr, to on dzisiaj będzie słaby i umiarkowany i będzie nam wiał z kierunków północnych.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie, to wynosi 1018 hektopaskali i w ciągu dnia delikatnie pójdzie do góry. Biometr mamy obojętny, przynajmniej o poranku, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. Cała mapa smogowa w kolorach zielonych. A teraz Beata Nowicka i poranny, piątkowy raport regionalny.
3: Schronisko dla zwierząt w Świdnicy pęka w szwach, pracownicy proszą o pomoc.
4: Będzie otwarta kocia woliera, będzie księga adopcyjna, a przede wszystkim realne spacery z podopiecznymi, których być może wybierzecie.
3: Wilcza Góra obok Złotoryi połączy geologię, sztukę i muzykę. To na finał wakacji.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
3: A na początek finisz czwartego etapu tegorocznego 83. Tour de Pologne. Wczoraj kolarze mierzyli się z wymagającymi i malowniczymi trasami Dolnego Śląska. Finiszowali w trudnych warunkach w Karpaczu na Orlinku. Ich zmaganiom przyglądał się Radosław Bajor.
5: Góry zmieniają wszystko. Tak jest też na wyścigach kolarskich. 42 km przed metą czwartego etapu 83. Tour de Pologne. Tuż przed Karpaczem doszło do dużej kraksy. Wyścig został zatrzymany, zneutralizowany. Przez kilkadziesiąt minut kolarze stali w deszczu, który powoli przestawał padać. Było zbyt ślisko, by jechać, a zabrakło karetek do zabezpieczenia, bo te, które były do dyspozycji, pojechały do szpitali. 16:05 to godzina, kiedy wyścig znów ruszył i skończył się niespodzianką. Jak było w Karpaczu? Na pewno pochmurno, deszczowo i ślisko, ale emocji nie brakowało. Dyrektor wyścigu Czesław Lang, niespodzianka była. Naprawdę wielka niespodzianka i wielkie emocje, tak jak wielka była kraksa na 42 kilometrze.
6: Musiałem podejmować decyzję, co dalej robić. W związku z tym, że kraksa była tak duża i by wypaczyło to wynik wyścigu, dużo kolarzy tam nawet się zatrzymało, nie leżąc, nie, ale prawie 40 kolarzy nie było już w peletonie, więc podjąłem taką decyzję, żeby wyścig zneutralizować, zatrzymać ucieczkę, zatrzymać też wyścig, aż się wszyscy pozbierają, dojechałem. Tak naprawdę to tam jeden kolarz ucierpiał, że pojechał do szpitala coś tam z nogą, a reszta dołączyła do peletonu. Odczekaliśmy chwilkę, no bo też taka była propozycja kolarzy, żeby może zrezygnować z tego zjazdu, z Sosnówki, bo no ślisko jest, więc zrezygnowaliśmy, skróciliśmy etap 15 km, no i widzieliśmy piękne ściganie tutaj na Orlinku.
5: Właśnie, panie Czesławie, dlaczego Orlinek jest tak legendarny?
6: Dlatego jest tak legendarny. Ja jeździłem go jeszcze jako kolarz i ścigałem się tutaj Mistrzostwa Polski i inne wyścigi. No jest to góra pięknie położona w mieście, jedzie się przez całe miasto, prawda, i tak dalej. I ten nie jest to jakaś góra taka do nieba, no ale jest wymagająca i tutaj trzeba być świetnie przygotowanym, żeby wygrać.
5: Dariusz Maląg, speaker wyścigu i komentator kolarski, znawca kolarstwa. Dariusz, tu była niespodzianka. Tutaj zaczęło się prawdziwe ściganie i było emocjonująco.
7: Etap pełen niespodzianek, etap z przygodami takimi może niepozytywnymi, bo mówię tutaj o tej ulewie i o tym zdarzeniu, o tej kraksie, która wykluczyła kilku zawodników, no ale potem było już tylko lepiej, bo też przestał padać, droga się osuszyła, no i finisz absolutnie niespodziewany. Bart Lemmen, holenderski zawodnik, który tutaj sięga po najważniejsze palmarę w swojej karierze, po raz pierwszy w jego karierze kolarskiej wygrywa etap klasy UCI World Tour, tak więc on na pewno ten Karpacz zapamięta, on dzisiaj bierze wszystko, bierze pełną pulę, bierze koszulkę najlepszego górala, koszulkę lidera klasyfikacji generalnej, no i oczywiście to zwycięstwo etapowe. Tak więc dzisiaj wyścig zaczyna się, jeśli chodzi o klasyfikację generalną, bo tę klasyfikację punktową, sprinterską zdominował włoski kolarz Jonathan Milan. On wygrał 3 pierwsze etapy i był absolutnie bezkonkurencyjny na płaskich finiszach.
1: kto wygra tur?
7: Nikt nie jest w stanie tego obstawić. To jest najbardziej nieprzewidywalny wyścig na świecie. Czy ktoś dzisiaj obstawiał Barta Lemena? Nikt go nie obstawiał. Rano na starcie w Żaganiu eksperci, tacy jak Rafał Majka czy Tomek Marczyński, mówili, że to może być Christian Scaroni, Jan Christen, że to może być João Almeida. Nikt nie pokazywał nam Barta Lemena. To jest absolutna niespodzianka i pełne zaskoczenie w Karpaczu.
3: Piątego dnia zmagań w 83. Tour de Pologne. Kolarze pokonają 218 km. Etap rozpocznie się dziś w Opolu. A teraz Świdnica, gdzie miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt pęka w szwach. Pracownicy proszą o pomoc i choćby tymczasowe do jesieni przygarnięcie czworonoga. Materiał Jacka Zycha.
8: Tak jak powiedziała mi Anna Światowa, tegoroczne lato jest wyjątkowe w schronisku, gdzie dziś znajduje się prawie 200 zwierzaków, 118 psów i 80 kotów. To zdecydowanie za dużo, mówią pracownicy i proszą o pomoc w tymczasowej opiece nad zwierzętami.
4: Dlatego decydujemy się wyjść z tego, co do tej pory robiliśmy i zapraszamy wszystkich Państwa, nie będących wolontariuszami naszymi, na spacery ze zwierzakami, żeby można było poznać się bliżej. Będzie otwarta kocia woliera, będzie księga adopcyjna, a przede wszystkim realne spacery z podopiecznymi, których być może wybierzecie.
8: To właśnie Anna Światowa, która podkreśla, że sam udział w akcji, przyjście w tym dniu do schroniska nie obliguje, ani nie jest nawet wstępną deklaracją do zapewnienia domu tymczasowego czy adopcji. Ma być okazją do poznania się i być może takiej właśnie decyzji, ale przede wszystkim krótkiego, kilkunastominutowego spaceru.
4: Bo taka jest główna idea, żeby te psiaki wyszły z kojców, jest ich aż 118. Mimo dużych chęci wolontariuszy i pracowników, dzisiaj nie dajemy rady wyprowadzić wszystkich psów, więc dlatego uśmiechamy się bardzo szeroko do Państwa, abyście przyjechali, a wcześniej wypełnili formularz rejestracyjny, ponieważ spacery będą odbywać się co godzinę według podanych, zapisanych danych.
8: No i na koniec najważniejsza informacja. Weekend Wielkich Serc w Świdnickim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt to sobota i niedziela 15 i 16 sierpnia. Wszystkie szczegóły w mediach społecznościowych Świdnickiego Schroniska. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Warto zaplanować sobie odwiedzenie Wilczej Góry tuż obok Złotoryi. 15 sierpnia to niezwykłe miejsce stanie się jeszcze bardziej niezwykłe.
9: 15 sierpnia Wilcza Góra w gminie Złotoryja zamieni się w miejsce, jakiego nie ma nigdzie indziej na Dolnym Śląsku. Dawny wulkan ożyje dzięki muzyce, sztuce i geologicznym atrakcjom. Organizatorzy Magma Art Fest 2026 zapowiadają hitowe, wakacyjne wydarzenie, które połączy geologię, sztukę i muzykę. Teren Wilczej Góry doskonale się do tego nadaje. Pierwsze ruszą warsztaty związane z wulkaniczną przeszłością tego miejsca. Własnoręcznie stworzone naturalne kolory ziemi, biżuteria wykonana z lawy, pokazowe płukanie złota na pewno zostaną na długo w pamięci. Odbędą się także spacery po Wilczej Górze z przewodnikami, znającymi nie tylko wulkaniczne tajemnice krainy wygasłych wulkanów. Wieczorem 15 sierpnia teren dawnego kamieniołomu stanie się sceną koncertową od 17 do 22. To nie jedyne wydarzenie, które odbędzie się na Wilczej Górze jeszcze w trakcie wakacji. 29 sierpnia odbędzie się czwarta edycja Nocnego Marszu Wilkołaka. Wydarzenia, które z roku na rok zyskuje coraz większą popularność wśród osób szukających aktywnego i klimatycznego zakończenia wakacji.
3: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczne Radio.

0: poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie. Muzyczne radio o poranku.
2: Sprawdzamy godzinę.
3: Jest 6:40, być może to jest ta pora, żeby sobie powiedzieć niczym Grzegorz Chyży i tak, wstaję, bo do pracy na przykład na 7:00.

0: No i ciekawe, czy wstały teraz za ile? Za 14 minut siódme.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No i co ciekawe, ruch niespecjalnie duży, taki zupełnie jakby to nie był piątek i wygląda na to, że dokądkolwiek byście nie chcieli jechać z Dolnego Śląska, czy nad morze, czy na Warszawę, czy na Rzeszów, to bez większych kłopotów to się teraz odbywa. Jedna wszakże wiadomość jest taka, że między węzłami Buściszów a Gościsław na drodze krajowej numer A4, czyli na autostradzie A4, kilometr 112, na odcinku 8 km. Koszenie traw na pasie rozdziału, zajęty jest lewy pas w kierunku Zgorzelca, ruch odbywa się pasem prawym. To się oczywiście może korkować i to będzie znowu powodowało, że ludzie zaczną uciekać na Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Na razie nie jest to potrzebne. Droga Krajowa 94, informacje od naszych przyjaciół z Dolnośląskiej alarmowo między Środą Śląską a Wrocławiem. Zwężki i slalomy, tam też się może dzisiaj zatykać bardziej niż zazwyczaj. Słuchajcie, zwężki i slalomy lepiej teraz niż we wrześniu, jakby mieli to wszystko łatać i wyrównywać. A gdybyście wy, drogi i drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, no to dajcie znać koniecznie. 757-646-646. No i druga opcja, nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: A to jest już Zari Waiting, a za moment u nas też po chwili oczekiwania pojawi się najświeższy, sprawdzony, bezreklamacyjny horoskop na ten piątek.

0: napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Dobrze, sprawdźmy, jak ten dzień będzie wyglądał. Zaczynamy jak zwykle od baranów, bo tak to już jest ułożone w znakach zodiaku, że barany są na jedynce. Czeka sympatyczny dzień te barany, choć samopoczucie przez aurę może być nie najlepsze. Byki już dziś rozpoczną weekend, możliwy fajny wyjazd, podróż lub spotkanie z przyjaciółmi. Bliźnięta będą dziś działały trochę nerwowo, mimo to uda się zrobić duży krok naprzód. Raki, możliwe jakieś rozterki, trzeba zachować spokój oraz trzeźwe i jasne spojrzenie. Lwy, zwłaszcza tym urodzonym pod koniec sierpnia, gwiazdy wróżą pomyślny dzień i weekend. Panny będą radosne, wypełnione pozytywną energią. Część osób może być tym zaskoczona. Wagi czeka nerwowy i pełen pośpiechu piątek. Obowiązki, a nawet kłopoty spiętrzą się. Skorpiony będą zdystansowane do rzeczywistości i łatwiej znosić będą pośpiech i zamęt. Strzelcy mogą być w gorącej wodzie kąpane, a co nagle, to nie tylko dziś, wiadomo, po diable. Koziorożce powinny postępować elastycznie, w razie przeszkód nie wpadać w panikę. Wodniki czeka weekend pełen spotkań, bardziej ożywionego życia towarzysko-kulturalnego. Ryby muszą uważać, by sprawy nie wymknęły się spod kontroli. Atmosfera może być napięta. A dzisiaj jest piątek, weekendu początek, 7 sierpnia, 146 dni do końca roku, a imieniny mają Dorota, wszechstronna, wnikliwa i krytyczna, Klaudia, opanowana, ale niepewna siebie i niecierpliwa, a także Konrad, odważny, śmiały w wypowiadaniu sądów i dobry radca. A osoby urodzone 7 sierpnia są optymistami i idealistami. Chętnie podejmują się obrony słusznych idei, bo boli ich każda krzywda i niesprawiedliwość. Łatwo zdobywają sympatię innych, a nawet popularność. Mają powodzenie w miłości. W życiu mogą przeżyć ekscytujący romans, który zmieni ich życie. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny, różowy kwarca, sprzyjający im znak zodiaku Wodnik.
0: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Cześć, tu Marcin Ciurapiński z zespołu Big Day. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Tak jest i kochamy też lato. W końcu to muzyczne radio Lato. O poranku na 4 minuty przed 7 wiadomościami. Ten dzień gorącego lata, piosenka ikoniczna, taki hymn wakacji od 100 lat, a może i 200 nawet. Dzisiaj to jakby nie będzie miał większego sensu.
2: Powietrze lekko drgało tak.
3: Dzień gorącego lata.
1: Ale dalej dzisiaj słucha z przyjemnością.

0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
3: 40 domów bez prądu, podejrzenia padają na wojskowy śmigłowiec. Wichura wywracała żaglówki na jeziorze Nawałnice w Warmińsko-Mazurskiem. Mniej smażonego, więcej warzyw. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy to śmigłowiec zerwał linię energetyczną? Sprawę bada żandarmeria wojskowa. W województwie podlaskim doszło do zerwania linii energetycznej średniego napięcia, a służby sprawdzają, czy miał z tym związek wojskowy Mi-2. Maszyna wykonywała w okolicy lot szkoleniowy i po zdarzeniu wróciła do bazy. W wyniku awarii bez prądu zostało około 40 domów. Nagły szkwał wywrócił żaglówki. 39 osób wylądowało w jeziorze Seksty. Silny podmuch przewrócił 4 łodzie, jedna z nich zatonęła. Wszystkie osoby, które wpadły do wody, udało się uratować. To efekt gwałtownych burz, jakie przeszły przez Warmię i Mazury. Strażacy interweniowali 250 razy. W Lubominie grat uszkodził 9 budynków oraz wiele samochodów. Jedna osoba została ranna po tym, jak na auto, którym jechała, przewróciło się drzewo. Wyjątkowo dużo zasłabnięć, problemów kardiologicznych, zgłoszeń bólu w klatce piersiowej. 13 tysięcy takich zgłoszeń dostało pogotowie w tym tygodniu. To zapewne wynik ekstremalnych upałów. Najczęściej pomocy potrzebują osoby w podeszłym wieku, z chorobami przewlekłymi, bezdomni i ci, którzy są narażeni na wysoką temperaturę w trakcie pracy, mówi kierowniczka SOR-u w krakowskim szpitalu wojskowym dr Małgorzata Krakowska-Stasiak.
4: Pracownicy budowlani to są właśnie najczęściej upadki z wysokości, gdzieś tam właśnie z rusztowania. No i z racji tego, że jesteśmy szpitalem wojskowym, oczywiście zaopatrujemy żołnierzy po omdleniach, po wyczerpaniu, długim marszem czy też ćwiczeniami na poligonie.
3: Pomocy wymagali też często młodzi ludzie uprawiający sporty w trakcie upałów. Donald Trump przekazał, że rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie idą w dobrym kierunku i widać już pierwsze efekty. Amerykański prezydent nie zdradził jednak, co ma na myśli. Jednocześnie ocenił, że konflikt z Iranem może zakończyć się szybciej niż wielu się spodziewa. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone mają duże zapasy uzbrojenia i stale zwiększają produkcję broni. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Od września dzieci przechodzą na nową dietę. Posiłki dla uczniów i przedszkolaków mają być przygotowywane według najnowszych zaleceń żywieniowych, opartych m.in. na diecie tzw. planetarnej, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji ProWeg.
5: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
3: Z posiłków nie zniknie mięso.
5: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
3: A dzieci nie jedzące mięsa będą miały zapewniony inny posiłek. Tymczasem polska kiełbasa zyskała uznanie w Europie. Kiełbasa pradziada z Dukli znalazła się w unijnym rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych. Oznacza to ochronę nazwy na terenie całej wspólnoty i prestiżowe miejsce wśród najbardziej charakterystycznych regionalnych produktów. Kiełbasa z Dukli jest 51. polskim produktem na tej liście.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ze zmiennym szczęściem grały nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Najlepsze nastroje w Białymstoku, tam bowiem Jagiellonia pokonała Glasgow Rangers. Wynik ustalono już po 20 minutach meczu, a bramki zdobywali tylko piłkarze Jagiellonii. Skończyło się na 2-1, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
7: Mimo tego niefortunnego początku, bo ten mecz nie zaczął się dla nas dobrze, to szybko do tego meczu wróciliśmy i przy trochę lepszych decyzjach, trochę więcej może spokoju, może trochę więcej precyzji w niektórych sytuacjach i ten wynik mógłby być jeszcze lepszy.
6: W Lidze Europy ze zwycięstwa może się też cieszyć Lech Poznań, ale już nie ze stylu gry. Po męczarniach pokonał 1-0 KL Klaksvik z Wysp Owczych. Gorzej było za to w Lidze Konferencji, tam Raków zaliczył bezbramkowy remis ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice przegrał 0-2 z HPL-em Tel Awiw. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka bez żadnych chłopotów Polaków pokonała 51. w rankingu WTA Wiktorię Golubić ze Szwajcarii, wygrywając 6-2, 6-1 w zaledwie godzinę i 7 minut. A w meczu o ćwierćfinał zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Z powodu gigantycznej kraksy na trasie Tour de Pologne czwarty etap trzeba było skrócić. Najlepszy na mecie w Karpaczu był holenderski kolarz Bart Lemen, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 24, a dziś kolarzy czeka także górski etap i podjazd pod Kocierz, a start do piątego etapu odbędzie się w Opolu. Wielkie ściganie rozpocznie się o 11.30. Z kolei na trasie Tour de France kobiet dziewiąta była Dominika Włodarczyk, wygrała Kimberly Lacorte z Mauritiusu, ale trzecie miejsce w generalce utrzymała Katarzyna Niewiadoma.
1: Podczas Touru nie ma po prostu spokojnych etapów. Może przedostatni będzie luźniejszy.
6: A ten przedostatni etap dopiero w sobotę. W klasyfikacji generalnej wyścigu prowadzi Szwajcarka Marlen Reuser.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: Dzień dobry, raz jeszcze. To jest Nicola Fasano, Pat Rich, 76 Ocean Drive. Taki to adres, a u nas adres jest 1, plac kardynała Stefana Wyszyńskiego, 45/1, 58500 Jeleja Góra, czyli siedziba muzycznego radia. Dzień dobry, kłaniamy się niezwykle nisko. Piątek, weekendu początek, większość z was ma wakacje, ale mimo tego większość z was też musi śmigać, wielu z was też musi śmigać do pracy. Nas cieszy na przykład to, że nieważne, co tam w tym dużym Tour de Pologne się dzieje. Ważne, że w nieco mniejszym Tour de France kobiety, Dominika Włodarczyk wczoraj była na miejscu 9, a Katarzyna, jak wiadomo, Polka jest 3 w klasyfikacji generalnej, jak słyszeliście. A swoją drogą przejechałem wczoraj na trasę, kawałek trasy do Karpacza na metę 4 etapu i powiem wam, jakie my tu mamy piękne tereny. Po co jechać nad morze, jak tu jest tak ładnie.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Przebojem. Serio, ten piękny śląski, sudecki krajobraz naprawdę jest cudowny. Tylko przyjdzie gdzieś wyjechać na dłużej, żeby go później docenić. Tak to już w życiu jest. 6:30.
2: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22:00 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Gargol, podaj się do plota.
7: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla was na

0: Man on the Run, DJs from Mars, White Shirts, kwadrans po siódmej jest i to jest właściwa pora na to, żeby teraz nie na Marsa, ale w podróż do świata motoryzacji wyruszyć.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
2: Witam współtowarzyszki i współtowarzyszy podróży. Dzisiaj w programie ważna kwestia: cyberbezpieczeństwo w samochodach i kondycja baterii w elektrykach po 100 tysiącach kilometrów przebiegu. Arek Włodarski, zaczynamy.
1: Autoradio.
2: Przez lata trwałość akumulatorów była jedną z największych niewiadomych związanych z elektromobilnością. Wielu kierowców obawiało się, że po kilku latach eksploatacji bateria będzie w elektryku wymagała kosztownej wymiany, a auto straci znaczną część zasięgu. Tak się nie dzieje. Potwierdzają to m.in. szwedzkie badania. W latach 2022-2026 przeprowadzono blisko 10 tysięcy niezależnych testów baterii w tym kraju. Najlepiej w całym zestawieniu wypadła Kia Niro EV z akumulatorem 64 kWh. Po przejechaniu 100 tysięcy kilometrów samochód zachował średnio ponad 97% fabrycznej pojemności baterii.
1: Aktualności.
2: Drugie miejsce zajął Hyundai Kona Electric, na trzecim miejscu Kia EV6, osiągając niemal 96% pierwotnej pojemności. W zestawieniu uwzględniono również samochody koncernu Volkswagen. Choć ich wyniki były nieco słabsze od liderów, to wszystkie zachowały ponad 91% pojemności akumulatora po przebiegu 100 tysięcy kilometrów. Według autorów analizy jednym z powodów tak dobrych rezultatów jest stosowanie przez producentów odpowiedniego bufora bezpieczeństwa. Kierowca nie ma dostępu po prostu do całej energii zgromadzonej w akumulatorze, dzięki czemu początkowa degradacja ogniw jest znacznie mniej odczuwalna. Obawy o akumulatory w elektrykach okazują się w dużej mierze mitem. Nowoczesne baterie starzeją się znacznie wolniej niż przewidywano to jeszcze kilka lat temu. To ważna informacja dla osób rozważających zakup używanego samochodu elektrycznego. Mniejsza degradacja baterii oznacza bardziej przewidywalne koszty eksploatacji oraz większą wartość samochodu na rynku wtórnym. Teraz kolejna ważna kwestia: cyberbezpieczeństwo w samochodach.
1: Ciekawostki.
2: Współczesne auta mają bardzo wydajne komputery i procesory, nie tylko baterie, komunikują się z chmurą oraz otrzymują aktualizację OTA, czyli Over the Air. Technologie już dzisiaj wykonują pracę, która kilka lat temu była nie do pomyślenia. Jedną z nich są wspomniane już zdalne aktualizacje oprogramowania OTA. Pozwalają one w krótkim czasie wprowadzić nowe funkcje i rozwijać systemy infotainment we wszystkich kompatybilnych samochodach bez konieczności wizyty w salonie czy serwisie. Ostatnio w taki sposób Volvo zaktualizowało system w 2,5 miliona samochodów, które zostały wyprodukowane od 2020 roku i są użytkowane w 85 krajach. To pokazuje skalę możliwości tego rozwiązania. Równie dynamicznie rozwijają się systemy wspomagania kierowcy, które nieustannie analizują dane z kamer i radarów. Dzięki nim samochody stają się coraz bezpieczniejsze i łatwiejsze w prowadzeniu. Te systemy będą nadal rozwijane, a kolejnym etapem będzie stopniowo rosnący poziom autonomii. Wszystkie te rozwiązania wymagają odpowiednich zabezpieczeń, dlatego standardy dotyczące cyberbezpieczeństwa w motoryzacji są bardzo rygorystyczne. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

Słuchajcie, różne rzeczy do nas przychodzą. Na przykład przyszedł taki mail. Nasza firma, oni pracują od rana, słuchajcie, chyba od 6:00. Prosi jakiś kawałek rodem z Karaibów, jakaś muzyka, chociaż jeden kawałek, tak żeby moi koledzy mogli się poczuć jak na Dominikanie. No dobrze, Pitbull i Gente di Dezona, przepraszam, i Piensas, taki numer się u nas pojawił. Nie wiemy, czy on jest wystarczająco karaibski, ale salsę tańczyć można. Tylko nie wiem, czy w tej firmie panowie, którzy będą tańczyli salsę niczym na Dominikanie, będą wyglądali dobrze i co szef na to powie. Znaczy oni dobrze będą wyglądali, ale szef może się zdziwić. Chyba że szef jest fanem tańca, a panowie tańczą w jakiś sposób taki, że albo jest wesoło, albo tańczą perfekcyjnie, ale to może się okazać, że najpierw się uśmieje, później się jeszcze bardziej uśmieje, a na koniec tak się uśmieje, że da wszystkim podwyżkę. Czego im serdecznie życzymy. 26 po 7.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: 7.31, nawet najzimniej w Polsce według IMGW o godzinie 7 było w Jeleniej Górze. 14,5 stopnia Celsjusza notowały termometry elektroniczne pewnie na lotnisku jeleniogórskiego aeroklubu. Najwyższa temperatura w regionie teraz do 19 stopni, a ten dzień będzie chłodniejszy od wczorajszego. 24 do 26, aż musiałem sprawdzić, bo nie wierzę. Całkiem komfortowe temperatury, mnóstwo słońca, trochę chmur, ale z nich dzisiaj padać nie powinno, chociaż miało padać o poranku na ziemi Wałbrzyskiej. Wiatr słaby i umiarkowany. Będzie wiał z północy.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie, to wydaje się być optymalne. 1018 hektopaskali na barometrach w stolicy regionu. Biometr o poranku jest obojętny, a jakość powietrza w całym regionie wręcz idealna, z wyjątkiem aglomeracji wrocławskiej, gdzie w ciągu ostatniej godziny przybyło kilka punktów z jasno-żółtymi odczytami wskazań. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
8: Dzień dobry, dzisiaj od upałów mamy szansę trochę odpocząć, ale wczorajsza pogoda na przykład dała się nie tylko nam we znaki. Jak już informowaliśmy, Bart Lemmen wygrał czwarty etap Tour de Pologne, zakończony w czwartek na Orlinku w Karpaczu. Holender wyprzedził Christiana Scaroniego i zapewnił sobie żółtą koszulkę lidera. Nie było łatwo, deszcz i niebezpieczne warunki na trasie doprowadziły do dużej kraksy, a wyścig przerwano. Z tego powodu etap skrócono 15 km. Na prośbę kolarzy zrezygnowano z pętli prowadzącej przez Sosnówkę. Dzisiaj piąty etap 83. Tour de Pologne. Kolarze będą mieli do pokonania 218 km. Start w Opolu, mówi Czesław Lang, dyrektor wyścigu.
9: Meta będzie na Kocierzy. Jedziemy przez cały Śląsk, też tam Bielsko-Biała, Wilhamowice. To naprawdę ładne tereny. Tutaj Przemek Niemiec przygotował ten etap, bo on tam mieszka. Więc tutaj jemu zleciłem zadanie, żeby przygotować to jak najlepiej. No i później szósty etap to można powiedzieć już królewski etap. Bardzo dobrze znany wszystkim kibicom, przede wszystkim Gliczarów, ścianka w Gliczarowie, gdzie zawodowcy będą pokonywali ją trzy razy, ale wcześniej będą jechali pod Ząb, pod Słodyczki, pod Pitoniówkę, po drugiej stronie Zakopianki, później wrócą trzy razy ścianka Gliczarów i finisz w samym centrum Bukowiny. Niedługi etap, 120 km, ale myślę, że to będzie taki etap, gdzie będzie od startu do mety bardzo, bardzo dużo działo. No i kończymy, można powiedzieć, takim pięknym etapem, etapem prawdy, bo jazda indywidualna na czas to jest etap prawdy. Jesteś ty, twój rower i twój czas. I tutaj start i meta z kopalni soli Wieliczka, i co, o czym ciągle mówimy i będziemy mówili, że oczywiście od strony sportowej to jest naprawdę top topu, ale cały czas chcemy pokazywać i promować Polskę przy okazji tego wyścigu, ponieważ no, sygnał, który tu produkujemy, trafia do 70 państw na świecie, gdzie możemy pokazywać, jak Polska się zmienia, jak Polska jest piękna, że do Polski warto przyjeżdżać, że można być dumnym, że jest się Polakiem, i na tym bardzo, bardzo się mocno skupiamy.
8: W klasyfikacji generalnej Lemmen ma obecnie 6 sekund przewagi nad Scaronim i 26 nad Brennerem. Kwiatkowski awansował na 14 miejsce i traci do litera 33 sekundy, ale liczymy na to, że będzie lepiej.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Teraz Jugowice koło Zagórza Śląskiego, gdzie po niemal dwóch latach od powodzi rozpoczęły się prace remontowe mające ostatecznie zabezpieczyć mur oporowy koryta rzeki Bystrzyca i drogę zniszczone podczas powodzi w 2024 roku. Materiał Jacka Zycha.
4: Tak, ja tylko wyjaśnię słuchaczom spoza regionu, że droga Jugowice-Zagórze Śląskie to najpopularniejsza trasa znad wijącego się między górami Jeziora Bystrzyckiego a Walimiem i Przełęczą Sokolą. Zniszczony przez powódź fragment drogi jest tam częściowo zamknięty od niemal dwóch lat.
10: Podczas powodzi została zniszczona skarpa, zawalił się mur oporowy i w związku z tym przez pewien czas była zablokowana droga, w związku z czym był bardzo duży objazd. Postaraliśmy się jak najszybciej na tyle zabezpieczyć drogę i wyremontować przynajmniej jeden pas. Był ruch wahadłowy po to, żeby mieszkańcy nie musieli jeździć objazdami.
4: Powiedział Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego, który dodaje, że przeszkodą stojącą na drodze do rozpoczęcia remontu drogi były trwające miesiącami ustalenia z Wodami Polskimi dotyczące zakresu, terminu i finansowania remontu koryta rzeki.
10: Oni to odbudują częściowo, my trochę finansujemy, większość kosztów pokrywają oni. Odbudowujemy mur oporowy, a także odbudowujemy drogę. Myślimy, że po tej naprawie ten mur już wytrzyma wiele lat i nic się z nim nie będzie działo.
4: Bo tu też przypomnę, Wody Polskie już raz zabezpieczyły feralny zniszczony przez wodę fragment muru i koryta. Naprawy wytrzymały do pierwszej dużej ulewy. Pracom, które mają się zakończyć jesienią, będę się przyglądał. Z Jugowic, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: A na koniec ważna wiadomość dla osób szukających mieszkania na rynku wtórnym. W najbliższych miesiącach ceny najprawdopodobniej będą się stabilizować. Jak wynika z badań, połowa pośredników prognozuje, że ceny lokali mieszkalnych pozostaną bez zmian, mówi ekspert rynku Rafał Binkowski.
11: Prognozy wyłaniające się z naszego najnowszego badania wskazują, że w najbliższych miesiącach na rynku wtórnym mieszkań raczej czeka nas stabilizacja. Co to oznacza w praktyce dla kupującego? Nie musi on obawiać się, że z miesiąca na miesiąc nieruchomości nagle podrożeją, a dobre oferty szybko uciekną. Daje to poszukującym przestrzeń do podjęcia przemyślanej decyzji bez presji czasu. A nasze prognozy na najbliższy czas to także czytelny sygnał dla osób planujących sprzedaż. Właściciele mieszkań, którzy będą chcieli sprawnie zamknąć transakcje w najbliższych miesiącach, muszą liczyć się z koniecznością urealnienia swoich oczekiwań cenowych i otwarcia na negocjacje. Nadchodzące miesiące zapowiadają się więc jako czas cenowej przewidywalności. W prognozach pośredników nie widać zapowiedzi skokowych zmian cen.
8: Na kolejny raport zapraszamy o 8:30.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Cześć, z tej strony Gromi. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
10: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
11: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
12: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
13: Po reklamie.
14: Muzyczne radio.
15: Dzień dobry wszystkim.

0: To jest wideo, tak nazwać zespół, to powiem wam, to jest jakieś szaleństwo istne. Grają, więc powinni się nazywać Fonia, a nie żadne wideo. Po polsku, Fonia, znaczy też nie do końca. Poszli na plażę, nie wrócili, a jak wrócą, to może wrócą z portfelem znalezionym gdzieś tam, na 14 minut przed 8.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Już tylko od decyzji prezydenta zależy, czy od stycznia będziemy oszczędzać na osobistych kontach inwestycyjnych. Ustawa trafiła na biurko w pałacu, a analitycy zastanawiają się, jakie może przynieść skutki. Według PKO BP w pierwszym roku konta uruchomić może nawet 800 tysięcy osób, a trafić na nie mogą 24 miliardy złotych, głównie przeniesione z lokat bankowych. W OKI premiowane będzie bowiem trzymanie środków w akcjach, obligacjach i funduszach inwestycyjnych. Będą one zwolnione z nowego podatku od wartości aktywów aż do kwoty 100 tysięcy złotych. W przypadku obligacji i lokat ulga będzie obowiązywać tylko do kwoty 25 tysięcy. Decyzję w sprawie OKI prezydent ma ogłosić w najbliższych dniach. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy działają na wyobraźnię. Według Rzeczpospolitej w ciągu miesiąca do instytucji tej wpłynęło ponad 500 skarg na pozorne umowy cywilnoprawne. Autorzy zgłoszeń mają nadzieję, że inspektorzy PIP zrobią w końcu porządek, czyli polecą przekształcić nadużywane śmieciówki w normalne umowy o pracę, zgodnie z przyjętą niedawno ustawą. Nowe przepisy pozwalają wywrzeć większy nacisk na nieuczciwych pracodawców. W spornych przypadkach zostawiają jednak przestrzeń na odwołanie się do decyzji sądu. Pierwsze efekty ustawy były jednak niewesołe dla zatrudnionych. Wiele firm zdecydowało się ograniczyć liczbę umów cywilnych i źródło utrzymania tracą głównie ludzie młodzi. Polska jest już 6. największą gospodarką w Unii Europejskiej pod względem nominalnej wartości PKB. Z najnowszego raportu Eurostatu wynika, że nad Wisłą powstaje blisko 1/20 unijnego bogactwa, a w rankingu krajów wyprzedzamy już m.in. Belgię, Szwecję, Irlandię i Austrię. Oczywiście pomaga nam to, że Polaków jest po prostu więcej. Po przeliczeniu PKB na głowę mieszkańca nasza pozycja w Europie jest dużo gorsza. Największą gospodarką na kontynencie są Niemcy, które wyprzedzają Francję, Włochy i Hiszpanię. W zestawieniu Eurostatu w związku z Brexitem nie jest uwzględniana Wielka Brytania.
1: Pora dla inwestora.
2: Po krótkiej przerwie indeksy warszawskiej giełdy znów ruszyły w górę. W czwartek najlepiej radził sobie WIG20, który zyskał 0,94% i po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 4000 punktów. Największy wzrost wartości akcji zanotowało Allegro, ale dobrze wypadły też dolnośląskie spółki KGHM i Modivo. Na rynku walutowym bez zmian euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,32 zł, dolar 3,75 zł, a funt 5,04 zł. Za szwajcarskiego franka w kantorach zapłacimy zwykle 4,61 zł, a za 100 czeskich koron 17,85 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Korki? Nie ma. To jest, powiem wam, zaskakująca rzecz. Autostrada A4, no może zjazd na Legnicę w kierunku Wrocławia, tam delikatny jakiś koreczek, ale Bielany Wrocławskie, cisza, spokój, nic się nie dzieje. Opolszczyzna, Gliwice, Katowice, aglomeracja cała Śląska, a także Kraków i dalej do Rzeszowa. Cisza i spokój, tylko żeby tak zostało do końca dnia, to byłoby idealnie. Słuchajcie, zupełnie jakby to nie był piątek, tylko jakaś niedziela i to tak mocno o drugiej w nocy. Jeśli chodzi o trasę nad morze, też cisza i spokój. Jeśli chodzi o A8, a następnie S8 w kierunku Warszawy, cisza i spokój. Na wschód też pojedziecie, cisza i spokój. Na czwórce tylko trzeba pamiętać o tym, że między węzłami Budziszów a Gościsław w kierunku na Zgorzelec od Wrocławia jadąc tam trwa koszenie traw na pasie rozdziału i może być dzisiaj do 13 zajęty pas lewy. Właśnie w kierunku Zgorzelca ruch może się odbywać tylko pasem prawym. A gdybyście wy, drogie i drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, dajcie znać 757-646-646 albo prosimy ładnie głosóweczka w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C plus E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
10: Po reklamie.
11: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
12: 8.
11: Czas na wiadomości.
13: To była burzowa noc. Konar spadł na pielgrzymów. Wiatr wywracał łodzie. Oceny dziecka sprawdzimy za darmo. Państwowy dziennik coraz bliżej. Prezydent zaprosił Polaków na dziedziniec pałacu. Podsumował pierwszy rok kadencji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gwałtowne burze i ulewy przeszły w nocy w wielu częściach kraju. Są doniesienia o co najmniej 4 poszkodowanych. Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. 2 kobiety zostały poszkodowane. Na jeziorze Seksty pod Piszem na skutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego. Coraz bliżej państwowego e-dziennika w szkołach ma zastąpić obecne dziś płatne aplikacje do sprawdzania ocen uczniów. Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt, Sejm go przegłosował, a Senat przyjął bez poprawek. Najpierw będzie pilotaż, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
14: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie. Natomiast mówimy o 40 szkołach w skali kraju.
13: Po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół od września przyszłego roku, o ile tylko pod ustawą podpisze się prezydent. Udzielam rządowi korepetycji z pisania ustaw, oświadczył wczoraj Karol Nawrocki w swoim przemówieniu z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia na stanowisko głowy państwa.
15: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
13: Prezydent zawetował w pierwszym roku 41 101 ustaw, podpisał 255. Sam złożył do Sejmu 22 projekty, prawie wszystkie trafiły do sejmowej zamrażarki. Na spotkanie z Karolem Nawrockim przyszło przed Pałac Prezydencki wiele osób, wśród nich przeważali jego zwolennicy, rozmawiał z nimi reporter Ben O'Connor.
10: Jakby pan ocenił ten rok Karola Nawrockiego?
12: Nie był moim kandydatem, ale rok, mimo paru potknięć małych, dla mnie na te czasy najlepszy prezydent, jaki mógł się nam trafić.
10: A ułaskawienie starucha?
16: Karol Nawrocki też nie jest idealny, każdy ma swoje wady.
17: Rząd zwala winę na Karola Nawrockiego, a pan Nawrocki mówi zupełnie inaczej, więc no mówię, świętego tu trzeba, żeby to wypośrodkował.
13: Prezydent zapowiedział, że w ciągu kilku miesięcy zostanie zaprezentowana prezydencka strategia rozwoju. Policja i Straż Miejska w Kielcach zlikwidowały pseudohodowlę. Było w niej ponad 200 zaniedbanych psów. Służby odkryły tam także 3 martwe szczenięta. Policja zatrzymała 35-letniego właściciela pseudohodowli, a trwa ocena stanu zdrowia czworonogów. Część zwierząt trafiła już do schroniska i fundacji. Władze miasta apelują o pomoc dla uratowanych psów. Koniec wakacji nie musi być końcem sezonu urlopowego. We wrześniu noclegi są o 11% tańsze niż przed rokiem, zauważa Eugeniusz Triasun z portalu Travelist.pl.
18: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2% wzrost.
13: Wyjazd we wrześniu wciąż jest tańszy niż w czasie wakacyjnego szczytu. Noclegi w górach kosztują o 20% mniej, a nad Bałtykiem o ponad 30%.
19: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Jednobramkowe zaliczki przed rewanżem w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zanotowały Lech oraz Jagiellonia. Nerwowo było znów przy Bułgarskiej w Poznaniu, bo tam aż 81 minut trzeba było czekać, aż mistrz Polski strzeli bramkę mistrzowi z Wysp Owczych, KL Klaksvik, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen.
20: Wiedzieliśmy, że nie jest to łatwy rywal, bo grał wiele meczów w europejskich pucharach. Mieliśmy jakieś 4 duże okazje, ale to nie wystarczyło. Nie jest to więc świetny rezultat, ale nie jest też zły. Trudniejsze zadanie miała Jaga, tym bardziej, że już w czwartej minucie piłkę do własnej bramki w meczu z Rangersami skierował Guillerme Montoya. Kolejne 16 minut okazało się jednak decydujące, bo dwukrotnie na listę strzelców wpisywał się Kajetan Schmidt, a Jaga wygrała 2-1. Bez zaliczki za to w lidze konferencji Raków bezbramkowo zremisował ze szwedzkim Hammarby, a trener Dawid Kroczek na pomeczowej konferencji dostrzegał mankamenty w grze swojego zespołu.
21: Mecz może nie był wielkim widowiskiem z dwóch stron, ale bardzo mocno ukierunkowany na to, żeby strzelić bramkę i tutaj obie drużyny pod kątem właśnie organizacji gry i zadań na mecz, no myślę, że przygotowane były na równym poziomie.
19: Trener medalików myślami jest już przy rewanżu, w którym najprawdopodobniej zabraknie kapitana drużyny Frana Tudora, który odniósł kontuzję barku. Tylko rewanż na szczęście przed własną publicznością pozostał piłkarzom GKS-u Katowice, którzy przegrali 0-2 z Hapoelem Tel Awiw. Hubert Hurkacz dziś wieczorem powalczy o trzecie zwycięstwo w tenisowym turnieju w Montrealu. Jego rywalem będzie Holender Boutique van de Zandschulp. Obaj panowie do tej pory mierzyli się tylko raz 5 lat temu na francuskich kortach w Paryżu podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Po pięciosetowej batalii lepszy wówczas był Holender. Aleksandra Błażowska i Kaja Skrzek zajęły 5. miejsce w Paryżu na Mistrzostwach Europy w skokach synchronicznych do wody z trampoliny 3-metrowej. Najlepszym okazał się duet z Włoch.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Piątek to jest dzień, kiedy już na horyzoncie mamy fakt, żeby odpocząć. Słońce sobie zrobiło i upał ten dzień odpoczynku wcześniej, bo od samego poranka temperatury nie jakoś specjalnie wysokie, dzisiaj komfortowo będzie 24 do 26 stopni. Człowiek się nie uparzy, ale też nie zmarznie, chociaż rano nie jest jakoś czołowo ciepło. 14,5 stopnia o godzinie 7 było w Jeleniej Górze na punkcie pomiarowym na lotnisku. Tak, mnóstwo słońca, trochę chmur też będzie. Dzisiaj i jutro dzień podobny, a od niedzieli znowu gorąco, ale tam myślał indyk o niedzieli.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Jak tu trzeba jakoś w pracy wytrzymać, bo wielu z nas to nadal nie ma wakacji. Dopiero będzie miało albo już miało, a jak będzie nawet miało, to będzie miało remont i tak jakoś to się kręci. 9:30.
1: Reklama.
3: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Człowiek lubi nowości, niestety nowości, na jakie ma szansę, to są nowości z muzycznej jedynie, tak jak ta Deep Empty Sunset, Comfort Zone. Nowość w muzycznym radiu to jest chyba dopiero trzeci albo czwarty raz, kiedy się ten utwór pojawia na naszej antenie. Na poranku myślę, że drugi albo trzeci właśnie. 14 minut po godzinie 8 i słuchajcie, dlaczego mówimy, że nowości niestety, bo człowiek na przykład by chciał, nie wiem, nowy samochód, nowe mieszkanie, nową posadę, ciepłą, a tak z ciepłych rzeczy to jedynie kawa o poranku i ewentualnie słoneczko trochę później. I na tym się kończy nasza strefa komfortu. Dziewczęta i chłopcy, panie i panowie, teraz zespół, który jest znany, lubiany, wręcz kochany i przez niektórych określany legendarnym. I takie jest w istocie.
1: Cześć, tu Lady Punk, słuchacie muzycznego radia.
0: Słońcem opętani polecają się do porannego, letniego słuchania.

muzyczne radiolato o poranku. Słuchajcie, dzięki temu utworowi to człowiek ma wybór, czy jest w teamie Vito Bambino, czy jest w teamie Disco Bambino. Serio, jeden z twórców tego numeru nazywa się Disco Bambino, razem z nim Neil Rogers, a głos, który słyszycie, należy do Sophie Alice Baxter i to jest głos taki kojący, sympatyczny, w który się człowiek wsłuchuje. A ten charakterystyczny motyw zagrany na stringach, wróć, tak się to nazywa w slangu muzycznym, czyli na skrzypcach i na instrumentach strunowych, no to brzmi dosłownie tak, jakby to był wzięty z jakiegoś festiwalu gdzieś daleko we Włoszech. Ale się człowiek rozmarzył. A tu to jest Polska, a tu jest poranek, a tu 22 minuty po 8, a tu słoneczko za oknami, piękny klimat Polski, najpiękniejszy na świecie. W ogóle fajny. Dobrze, Sosia, Ritmo Sensuale teraz. Dzień dobry raz jeszcze.

0: Jeśli coś tego dnia nie będzie szło w sposób właściwy, jeśli coś nie będzie szło zgodnie z instrukcją, no to pamiętajcie, bo jak nie my, to kto? Jak nie my, to kto to zepsuje? A nie, już zepsuł, to trzeba teraz to naprawić i tylko my mamy na to szansę. Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? No właśnie, bardzo dobre pytanie. 8.29.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Za sekundkę u nas prognoza pogody, raport regionalny, polecamy już teraz.
1: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny. Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: A o tej porze na naszych termometrach od 18 do 20 stopni to są bardzo przyjemne temperatury. Żar już nie leje się z nieba, słońce zrobiło sobie wolne na chwilę. Chociaż na niebie jest go całkiem sporo, ale nie przygrzewa tak jak jeszcze wczoraj. Dzisiaj 24 stopnie w Wałbrzychu i w Jeleniej Górze, do 26 w Legnicy i Wrocławiu. Mnóstwo słońca będzie na niebie, trochę tylko chmur, ale z nich dzisiaj padać nie powinno. Wiatr słaby i umiarkowany będzie nam wiał z kierunku głównie północnych.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com. Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. 1019 hektopaskali. Delikatnie już powolutku idzie do góry. Jeśli chodzi o biometr, to mamy i... obojętny, tak jest. Człowiek nie może odczytać o poranku, co sam napisał. Idealne za to powietrze jest. W ciągu ostatniej godziny liczba tych punktów w okolicy Wrocławia, które były na żółto, zmniejszyła się. Teraz dominuje zdecydowanie kolor zielony na mapie smogowej regionu. Jacek Rogulski, raport regionalny. Dzień dobry.
3: Ja myślę, że jeszcze można dodać, że dzisiaj synoptycy milczą. Nie wydali żadnych ostrzeżeń pogodowych dla Dolnego Śląska.
0: Nie kracz, nie kracz.
3: I to jest dobra wiadomość. Zaczynamy raport na początek. Katastrofa budowlana. Wczoraj wieczorem w miejscowości Siekierczyn w powiecie lubańskim zawalił się dach niezamieszkałego budynku. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce natychmiast zadysponowaliśmy 4 zastępy strażaków. Wspomagały nas 2 jednostki OSP z Siekierczyna, druhowie z Pisarzowic oraz specjalistyczne jednostki ratownicze, które przeszukały rumowisko, relacjonuje starszy kapitan Marek Kret, oficer prasowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.
4: Po przybyciu na miejsce i po rozpoznaniu ustalono, że zawaliła się konstrukcja dachu tego budynku. Też zawalił się strop częściowo pomiędzy pierwszym piętrem a parterem. Z racji osób będących na miejscu uzyskano informację, że lokatorzy, czyli właściciele tego budynku, nie użytkują go na co dzień, że tutaj nikogo w środku powinno nie być. Niemniej jednak również też padły informacje, że wokół budynku czasami po prostu kręciły się jakieś osoby postronne. Z uwagi, że konstrukcja budynku była mocno naruszona, nie mogliśmy bezpiecznie przeszukać całego budynku. Na miejsce zostały zadysponowane specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze. Była to grupa z Wałbrzycha, z Lubina i z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatyni. Grupy te przywiozły ze sobą 2 pieski, które przeszukały nam ten budynek. Żaden z słów nie wskazał obecność osób wewnątrz. I następnie zabezpieczono budynek jeszcze przed dostępem osób postronnych. No i nasze działania zostały tak naprawdę zakończone.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Zapadł już prawomocny wyrok wobec Benjamina W., który ukradł ważący blisko 100 kg krzyż z kopuły cerkwi grekokatolickiej w Legnicy. W marcu tego roku sąd rejonowy w Legnicy skazał mężczyznę na 3 lata więzienia za kradzież, do której doszło 13 września ubiegłego roku, choć jak przypomina Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Legnicy, sprawca próbował dostać się na kopułę już kilka dni wcześniej.
6: Wówczas jednak spłoszył go uruchomiony alarm. Złodziej jednak nie zrezygnował z planu i przy kolejnej próbie wrócił wyposażony w solidną drabinę oraz narzędzia, którymi odciął i zabrał krzyż.
7: Zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez proboszcza tejże parafii. Proboszcz zgłosił, że zostało uszkodzone mienie w postaci kopuły tejże cerkwi. Oprócz tego został wycięty krzyż, który ma wymiary 2 na 2 metry i ważył prawie 100 kg. Krzyż ten został wycięty, następnie przetransportowany na ziemię. Tam go pocięto o mniejsze kawałki i ukradziono. Prokurator ocenił, że zachowanie sprawcy realizuje kumulatywnie pod względem prawnokarnym zamiona przestępstw i zniszczenia mienia, i kradzieży mienia, i właśnie obrazy uczuć religijnych tejże wspólnoty grekokatolickiej w Legnicy.
6: Obrona Benjamina W. zaskarżyła marcowy wyrok skazujący. Jednak sąd okręgowy podtrzymał ustalenia sądu pierwszej instancji w zakresie winy, jak i wymiaru kary. Oznacza to, że 3-letni wyrok więzienia pozostaje bez zmian. Sąd zmniejszył natomiast łączną kwotę odszkodowań, które skazany ma wypłacić pokrzywdzonym. Wyniesie ona niespełna 300 tysięcy złotych. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: A teraz uwaga kierowcy, w ten weekend na drogach w okolicach Wałbrzycha można spodziewać się sporych utrudnień. Tym razem wyjątkowo nie z powodu prac drogowych. O szczegółach Jacek Zych.
8: Tak, rzeczywiście od piątku do niedzieli na drogi w regionie Wałbrzyskim wyjedzie ponad 50 załóg, które wezmą udział w 14. już rajdzie samochodów zabytkowych. Część z tych aut to niemal 100-letnie klasyki, które nie rozwijają zawrotnych prędkości. Jeśli trafi się kilka jadących pod rząd, mogą na niektórych odcinkach zdecydowanie spowolnić ruch.
9: Najstarsze auto będziemy mieć Fiata 508 z 1930 roku. Natomiast jeżeli chodzi o perełki, no to będą Simki, i będą Skody, bo będziemy mieć gości z Czech i będziemy mieć gości z Niemiec. Auto Union, Mustang będzie Porsche 911, będzie amerykańska motoryzacja, wiadomo Mustang, ale też jest inne, jeżeli chodzi o Chevrolety. Będzie co podziwiać.
8: Powiedział Grzegorz Zając, komandor rajdu, który w tym roku wystartuje w sobotę z Jedliny Zdroju.
9: W sobotę, a może już nawet w piątek rozpoczynamy w Pałacu Jedlinka. Nasza baza będzie się znajdować. Stamtąd samochody przejadą trasą widokową do Sztolni Walimskich. Później odwiedzimy Muzeum Militariów w Witoszowie.
10: W godzinie 16:30 u nas w Siebudzicach. Po raz pierwszy będzie meta i tu u nas w Siebudzicach będziemy mogli oglądać. Zapraszamy już serdecznie wszystkich naszych mieszkańców na to, żeby przyjść tutaj.
8: A to już Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic. Ci, którzy do Świebodzic nie dotrą, będą mogli podziwiać klasyki jeszcze w niedzielę w Szczawnie Zdroju pod uzdrowiskową halą spacerową. Ze Świebodzic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Kolejny raport o 9:30, a teraz przenosimy się tam, gdzie wybierają się turyści lubiący górskie wycieczki, czyli po prostu w Karkonosze.
11: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry ze stacji centralnej Gobyr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 7 do 13 stopni, wiatr zachodni 11 metrów na sekundę, widzialność ponad 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów. Szlaki turystyczne mokre, śliskie po nocnych opadach deszczu. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 16 do 24 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Proszę zwrócić uwagę przy wędrówce grzbietem Karkonoszy na szlaku czerwonym między Słonecznikiem a Odrodzeniem jest remont. Są prace budowlane przeprowadzane, więc tak, aby sobie nie przeszkadzać, ekipa remontowa turystom, a turyści ekipie remontowej. Życzę miłego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
11: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hi, I am Landscape and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. My dream.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
3: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jayku w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu o Moda i Jayku Ultima Auto. Do zobaczenia po reklamie.
2: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.

0: Skubas, tak się nazywa ten młody artysta z takim troszkę takim melodyjnie smutnym głosem. Życie jest piękne, tak jest, chociaż jedna gazeta, tak głosi stary dowcip, napisała kiedyś na jedynce, że życie jest piękne, a na następny dzień musieli zamieścić sprostowanie. Dobrze, piękne życie, piękna piosenka i mamy nadzieję, że w waszych portfelach są same piękne rzeczy dzisiaj w postaci biletów Narodowego Banku Polskiego, będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. 13 przed 9.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Już tylko od decyzji prezydenta zależy, czy od stycznia będziemy oszczędzać na osobistych kontach inwestycyjnych. Ustawa trafiła na biurko w pałacu, a analitycy zastanawiają się, jakie może przynieść skutki. Według PKO BP w pierwszym roku konta uruchomić może nawet 800 tysięcy osób, a trafić na nie mogą 24 miliardy złotych, głównie przeniesione z lokat bankowych. W OKI premiowane będzie bowiem trzymanie środków w akcjach, obligacjach i funduszach inwestycyjnych. Będą one zwolnione z nowego podatku od wartości aktywów aż do kwoty 100 tysięcy złotych. W przypadku obligacji i lokat ulga będzie obowiązywać tylko do kwoty 25 tysięcy. Decyzję w sprawie OKI prezydent ma ogłosić w najbliższych dniach. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy działają na wyobraźnię. Według Rzeczpospolitej w ciągu miesiąca do instytucji tej wpłynęło ponad 500 skarg na pozorne umowy cywilnoprawne. Autorzy zgłoszeń mają nadzieję, że inspektorzy PIP zrobią w końcu porządek, czyli polecą przekształcić nadużywane śmieciówki w normalne umowy o pracę, zgodnie z przyjętą niedawno ustawą. Nowe przepisy pozwalają wywrzeć większy nacisk na nieuczciwych pracodawców. W spornych przypadkach zostawiają jednak przestrzeń na odwołanie się do decyzji sądu. Pierwsze efekty ustawy były jednak niewesołe dla zatrudnionych. Wiele firm zdecydowało się ograniczyć liczbę umów cywilnych i źródło utrzymania tracą głównie ludzie młodzi. Polska jest już 6. największą gospodarką w Unii Europejskiej pod względem nominalnej wartości PKB. Z najnowszego raportu Eurostatu wynika, że nad Wisłą powstaje blisko 1/20 unijnego bogactwa, a w rankingu krajów wyprzedzamy już m.in. Belgię, Szwecję, Irlandię i Austrię. Oczywiście pomaga nam to, że Polaków jest po prostu więcej. Po przeliczeniu PKB na głowę mieszkańca nasza pozycja w Europie jest dużo gorsza. Największą gospodarką na kontynencie są Niemcy, które wyprzedzają Francję, Włochy i Hiszpanię. W zestawieniu Eurostatu w związku z Brexitem nie jest uwzględniana Wielka Brytania.
1: Pora dla inwestora.
2: Po krótkiej przerwie indeksy warszawskiej giełdy znów ruszyły w górę. W czwartek najlepiej radził sobie WIG20, który zyskał 0,94% i po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 4000 punktów. Największy wzrost wartości akcji zanotowało Allegro, ale dobrze wypadły też dolnośląskie spółki KGHM i Modivo. Na rynku walutowym bez zmian. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,32 zł, dolar 3,75 zł, a funt 5,04 zł. Za szwajcarskiego franka w kantorach zapłacimy zwykle 4,61 zł, a za 100 czeskich koron 17,85 zł. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Kim, aha, maja, ho. Jeszcze Hajduk jest do tego, kimkolwiek jest Hajduk. Ozone i Dragostedin Tej, to jest taka piosenka, że większość nie powie, że lubi, ale każdy będzie podśpiewywał albo potupywał. Tak, tak zwana piosenka użytkowa. Ile to brakuje? 7 minut do godziny 9. Słuchajcie, zaglądamy sobie w to miejsce.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Nic tak człowieka za kierownicą nie obudzi jak ten sygnał klaksonu w tym dżinglu. Prawda taka. Słuchajcie, ruch niewielki, znaczy mniejszy niż zazwyczaj o tej porze. Autostrada A4 jadąc od Zgorzelca, no to 101 kilometr. Tutaj możecie mieć utrudnienie w postaci dzwonu. Dzwon sobie znajduje się na pasie prawym, najechanie na tył ciężarówki, zjechali do zatoczki, o tak napisali właśnie nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo. Aglomeracja wrocławska, dojeżdżając za kątami wrocławskimi do węzła Bielany, delikatne spowolnienie, ale delikatne, a nie że stoi na Dębowo. Autostradowa obwodnica Wrocławia bez większych utrudnień, a później S8 śmigając do stolicy naszej pięknej, tam też bez większych utrudnień. W okolicach Pruszkowa dopiero przed samą Warszawą będziecie mogli stać. Droga nad morze od Dolnego Śląska też bez kłopotów, bez utrudnień. Proszę bardzo, nawet w Szczecinie zjazd na 8 bez utrudnień, bez korka, bez stania na Dębowo. Chyba że jest coś, o czym my nie wiemy, no to dajcie znać. 757-646-646 albo wysyłacie głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Tilaf tudzież i młodziutka Kasia, bo jeszcze Kasia, a nie Katarzyna Sienkiewicz. Pochodnia, ta piosenka to już niemalże za nami, a cały dzień przed nami. Niech zatem będzie piękny. Oto postara się za moment młody, zdolny, opalony, wypoczęty Arek Włodarski. A ja, Radek Bajor, mówię wam, trzymajcie się ciepło, bądźcie uśmiechnięci i pożyczajcie sobie pieniądze.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
1: Czas na wiadomości.
5: Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek. Kierowcy utknęli pod Bydgoszczą. Burze na wschodzie i południu Polski. Ulewy i grad. Najważniejsze, by dobrze się wyspać. Za chwilę teoria kalifornijskich naukowców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek koło Bydgoszczy na trasie S5. Jedna ciężarówka wjechała na drugą, stojącą na pasie awaryjnym. Jedna osoba w tym wypadku zginęła. Na drodze do Poznania są duże utrudnienia. Ruch odbywa się jednym pasem. Pożegnaliśmy skwar, ale pogoda nadal będzie dawać się we znaki, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Są alerty drugiego średniego stopnia przed gwałtownymi burzami, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
6: Szereg tutaj oczywiście niebezpiecznych zjawisk w postaci i gradu, silnych porywów wiatru, ale tutaj mogą dochodzić nawet do 90 czy lokalnie nawet do 100 km na godzinę punktowo.
5: Do tego sporo deszczu. Po przejściu burz mocno spadnie temperatura. Przyszła noc to tylko od 9 do 16 stopni nad morzem, a w sobotę, mimo że będzie słonecznie, maksymalnie do 25 stopni w cieniu. Prawo i Sprawiedliwość planuje deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. PiS przedstawił swoją politykę migracyjną, którą zamierza wdrożyć w przypadku powrotu do władzy. Maciej Kluczka.
7: Mimo że rząd regularnie podaje dane na temat deportowanych cudzoziemców. Wśród nich dużą grupę stanowią m.in. Gruzini i Ukraińcy. To PiS chce iść dalej i wprowadzić centra deportacji oraz aplikację monitorującą życie migranta. Przemysław Czarnek zaproponował stworzenie nowej służby.
8: Będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
7: Po konwencji próbowałem dopytać o szczegóły tego rozwiązania. Czy ta służba byłaby w ogóle zgodna z konstytucją?
9: Rozwiniemy to na następnych konwencjach i pokażemy, z czego zmontujemy taką służbę.
5: Tymczasem Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami zwołał na niedzielę demonstrację przeciw przemocy wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Przewodniczący KOD-u Jakub Karyś zwraca uwagę na rosnące nastroje ksenofobiczne.
10: Zebrało się wiele organizacji, jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, w miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczyna, która mówi po ukraińsku na ulicy, i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści, to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
5: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o 17:00. Demonstranci zbiorą się jeszcze w 20 innych miastach. Arabskie piękności wracają do Janowa Podlaskiego. Zaczyna się słynny pokaz koni arabskich. Zaprezentuje się ponad 120 najpiękniejszych koni z Polski. Najlepsze z nich powalczą o prestiżowe tytuły czempionów, a kulminacją będzie aukcja Pride of Poland. Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. Uwagę przyciągają też El Bella i Ogier Erantis. Dobry sen ważniejszy niż dieta. Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii twierdzą, że jakość snu ma większe znaczenie niż dieta, aktywność fizyczna czy ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Zależność była szczególnie widoczna u młodych osób zmagających się z lękiem i depresją. Nastolatkowie, którzy dobrze śpią, osiągają lepsze wyniki w szkole i mają mniej problemów w relacjach z rówieśnikami.
11: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek w efektownym stylu awansowała do czwartej rundy turnieju tenisowego w Toronto. W godzinę i 7 minut pokonała Wiktorię Golubic ze Szwajcarii. Rozstawiona z numerem 7 Polka miała problemy jedynie w pierwszym przegranym gemie. Potem wychodziło już na korcie praktycznie wszystko i Polka ku uciesze Polonii w Toronto wygrała 6-2, 6-1.
3: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
11: Mówiła tuż po spotkaniu świątek. Teraz poprzeczka idzie znacznie wyżej, bo rywalką Polki będzie Ukrainka Marta Kostiuk, z którą przegrała w Paryżu podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Jak kończyć karierę, to tylko w finale. Tak może o sobie powiedzieć Alicja Rosolska. Wraz z Martyną Kubką awansowały do finału gry podwójnej podczas tenisowego Polish Open, rozgrywanego na kortach Legii w Warszawie. W półfinale Kubka i Rosolska wygrały z japońską parą Momoko Kobori i Ayano Shimizu 6-4, 5-7 i 10-7. W finale rywalkami Kubki Rosolskiej będą Weronika Falkowska i Amerykanka Alana Smith. Ze zmiennym szczęściem grały za to nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Z kompletu punktów i małej zaliczki przed rewanżem mogą się cieszyć Jagiellonia oraz Lech. Gorzej było w lidze konferencji. Raków zremisował, a GKS Katowice zaliczył wyjazdową porażkę. Przed nami za to trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Trochę okrojona, bo część klubów grających właśnie w europejskich pucharach poprosiła o przełożenie spotkań. I tak do skutku nie dojdą zaplanowane na niedzielę potyczki Rakowa Częstochowa z Zagłębiem Lubin oraz GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków. Mecz chciałby przełożyć także trener Lecha Nils Frederiksen. Dziś za to jedno spotkanie, pojedynek Wiślaków. Ci z Krakowa zagrają z Wisłą Płock. Pierwszy gwizdek w Krakowie przy Reymonta o 20:30.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki?

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę!
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek, tu kupuje.
12: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
13: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
14: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
15: Po reklamie.
16: Muzyczne Radio Lato.
17: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca. Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Już zapewne wiecie, jaki to dzień. Nasz ulubiony piątek, 7 dzień sierpnia dzisiaj. Arek Budarski, dzień dobry. Już wystartowaliśmy od 9 z południowym programem Muzycznego Radia i na dobry początek zawsze właśnie tego pasma mamy dla Was. Horoskop plus do tego kilka słów o solenizantach, jubilatach. No ale zaczynamy jak zawsze od wszystkich urodzonych w znaku barana. Te osoby czeka sympatyczny dzień, choć samopoczucie przez aurę może być nie najlepsze. Byki już dziś rozpoczną weekend, nawet możliwy fajny wyjazd, podróż lub spotkanie z przyjaciółmi. Bliźnięta będą działały dzisiaj trochę nerwowo, pod presją, mimo to uda się zrobić duży krok naprzód. Raki, możliwe są jakieś małe rozterki, trzeba zachować spokój oraz trzeźwe i jasne myślenie i spojrzenie. Lwy, zwłaszcza te urodzone pod koniec sierpnia, tym urodzonym pod koniec sierpnia gwiazdy wróżą pomyślny dzień oraz weekend. Panny będą radosne, wypełnione pozytywną energią. Część osób może być tym zaskoczona. A wagi czeka nerwowy i pełen pośpiechu piątek. Obowiązki, a nawet kłopoty małe mogą się spiętrzyć. Skorpiony będą starać się być zdystansowane do rzeczywistości, łatwiej znosić będą pośpiech i zamęt. Strzelcy mogą być w gorącej wodzie kąpane, a co nagle, to nie tylko dziś, wiadomo, po diable. Koziorożce powinny postępować elastycznie, w razie przeszkód nie wpadać w panikę. Wodniki czeka weekend pełen spotkań, bardziej ożywionego ogólnie życia towarzysko-kulturalnego, i ryby muszą uważać, aby sprawy nie wymknęły się spod kontroli. Atmosfera chwilami może być napięta dzisiaj. Osoby urodzone 7 sierpnia są optymistami i idealistami, chętnie podejmują się obrony słusznych idei. Boli ich każda krzywda i niesprawiedliwość, łatwo zdobywają sympatię innych, a nawet popularność, mają powodzenie w miłości, w życiu, mogą przeżyć na przykład ekscytujący romans, czy nawet romanse, który może zmienić ich życie. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny, różowy kwarc, sprzyjający znak zodiaku, wodnik. Solenizanci: Dorota, wszechstronna, wnikliwa, krytyczna. Klaudia, opanowana, czasami niepewna siebie i niecierpliwa. Konrad, odważny, śmiały w wypowiadaniu sądów, osądów, dobry doradca. Ponadto świętują Kajetan, Albert Edmund, Wincenty, Jagna, Donat, Edmunda, Konrada, Sykstus, Andromeda i Doryda. Wszystkiego najlepszego. Do końca astronomicznego lata jeszcze 46 dni. Cieszmy się nim. Dzień krótszy o godzinę i 31 minut. No to już sporo naprawdę i to odczuwamy, no ale wciąż dłuższy. Niech będzie ta szklanka do połowy pełna. Dłuższy od najkrótszego, 7 godzin i 5 minut. O tych krótkich dniach nie chcemy teraz myśleć. Cieszymy się słońcem, ładną aurą, latem i wciąż wakacjami. O pogodzie więcej za 10 minut przed startem kolejnego raportu regionalnego. A w muzyce będzie kosmos, teraz będzie lekko, w międzyczasie m.in. Mimi Web.
2: Cześć, tu Monika Lewczuk. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: Lecisz razem z nią tak daleko. Ona tylko chce pobić rekord. Ona jest jak przeciąg, mówili. Wszyscy moi koledzy z nią tańczyli. Marcin, dałeś się oszukać.
1: Nieźle.
0: Szybciej niż przebiega się 200. I cudowne plaże ruchome i kosmiczne wojaże w jedną stronę. Tu zazwyczaj się kończy źle. Nie ma grawitacji, kończy się tlen. Teraz chciałbyś na ziemię

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Reklama.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Spadnij! Będzie odlotowo!
1: Zogerlitz, Citauer Strasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.
3: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
4: Po reklamie.
5: Minęła 9:30.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Przed nami bardzo ładny dzień. W końcu nie będzie już jakichś męczących upałów, nie będzie tak burzowo, duszno, parno, słonecznie, ciepło, bez wspomnianych burz i bez opadów deszczu raczej. Temperatury maksymalne, no dość wysokie oczywiście dalej będą, ale jednak odpoczniemy od wspomnianego upału, który nas męczył ostatnio. Na południu regionu to na przykład 24 stopnie Celsjusza.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A na nizinnych terenach Dolnego Śląska dziś maksymalnie 25-26 stopni Celsjusza. Raport regionalny Jacek Rogulski.
6: Na początek echa wczorajszych wydarzeń. Jak już informowaliśmy, Bart Lemen wygrał czwarty etap Tour de Pologne, zakończony w czwartek na Orlinku w Karpaczu. Holender wyprzedził Christiana Scaroniego i zapewnił sobie żółtą koszulkę lidera. Deszcz i niebezpieczne warunki na trasie doprowadziły do dużej kraksy, a wyścig przerwano. Z tego powodu etap skrócono o 15 km. Na prośbę kolarzy zrezygnowano z pętli prowadzącej przez Sosnówkę. Dzisiaj piąty etap 83. Tour de Pologne. Kolarze będą mieli do pokonania 218 km. Start w Opolu, mówi Czesław Lang, dyrektor wyścigu.
7: Meta będzie na Kocierzy. Jedziemy przez cały Śląsk, też tam Bielsko-Biała, Wilhamowice. No naprawdę ładne tereny. Tutaj Przemek Niemiec przygotował ten etap, bo on tam mieszka, więc tutaj jemu zleciłem zadanie, żeby przygotować to jak najlepiej. No i później szósty etap to można powiedzieć już królewski etap, bardzo dobrze znany wszystkim kibicom, przede wszystkim Gliczarów, Ścianka w Gliczarowie, gdzie zawodowcy będą pokonywali ją trzy razy, ale wcześniej będą jechali pod Ząb, pod Słodyczki, pod Pitoniówkę, po drugiej stronie Zakopianki, później wrócą. Trzy razy Ścianka Gliczarów i finisz w samym centrum Bukowiny. Niedługi etap, 120 km, ale myślę, że to będzie taki etap, gdzie będzie od startu do mety bardzo, bardzo dużo działo. No i kończymy, można powiedzieć, takim pięknym etapem, etapem prawdy, bo jazda indywidualna na czas to jest etap prawdy. Jesteś ty, twój rower i twój czas. I tutaj start i meta z kopalni soli Wieliczka. I co, o czym ciągle mówimy i będziemy mówić, że oczywiście od strony sportowej to jest naprawdę top topu, ale cały czas chcemy pokazywać i promować Polskę przy okazji tego wyścigu, ponieważ no, sygnał, który tu produkujemy, trafia do 70 państw na świecie, gdzie możemy pokazywać, jak Polska się zmienia, jak Polska jest piękna, że do Polski warto przyjeżdżać, że można być dumnym, że jest się Polakiem i na tym bardzo, bardzo się mocno skupiamy.
6: klasyfikacji generalnej Tour de Pologne Lemen ma obecnie 6 sekund przewagi nad Skaronim i 26 nad Brennerem. Kwiatkowski awansował na 14 miejsce i traci do lidera 33 sekundy.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Teraz przenosimy się na szczyt wznoszącego się 850 metrów nad poziom morza Chełmca, gdzie kilkadziesiąt osób świętowało 138 urodziny stojącej tam wieży widokowej. Na miejscu był nasz reporter Jacek Zych.
8: Rzeczywiście i to pomimo istnienia tropikalnej aury. Przekraczająca 35 stopni temperatura i sięgająca 90% wilgotność powietrza nie sprzyjały wędrówkom. Mimo to na szczyt weszli mieszkańcy Szczawna Zdroju, Boguszowa Gorc, Wałbrzycha, a nawet turyści z oddalonych od Dolnego Śląska regionów. Część świadomie na urodziny, część przypadkowo dołączyła do imprezy.
9: Po prostu sobie weszliśmy na szczyt. Nie wiedzieliśmy, że coś takiego jest.
8: A jak się podoba przebieranki, urodziny wieży?
9: No zaskoczenie. Nie spodziewaliśmy się, że coś takiego jest.
10: Zdobywamy koronę gór Polski. No i właśnie akurat dzisiaj żeśmy się znaleźli tutaj.
8: A znaliście Chełmiec wcześniej?
11: Nie.
10: My jesteśmy ze Świętokrzyskiego. Łysica.
8: Jak się sama wieża podoba?
10: Nie, fajnie. Stara widać, że jest, że ma swoje lata. No i właśnie wchodzimy zaraz na nią, zobaczymy, jak będzie widać właśnie z góry.
8: To właśnie turyści, z którymi rozmawiałem tuż po oficjalnej części wczorajszego dnia. A wieża na Chełmcu rzeczywiście robi wrażenie. Wybudowana w 1888 roku jest najstarszą sudecką wieżą widokową. I co ciekawe, pomimo 138 lat od jej wybudowania, po raz pierwszy świętowano rocznicę jej uruchomienia.
11: Bardzo się cieszę, że tak wiele osób odwiedziło dzisiaj to miejsce. Pracujemy tutaj wspólnie z gospodarzem tego miejsca, z panem Jackiem Pielichem, nad tym, żeby jak najbardziej podkreślić to, że ta wieża jest w Szczawnie, że to jest miejsce warte odwiedzenia.
12: Przebieramy się w takie stroje historyczne i opowiadamy o tym, bo to jest najważniejsza rzecz, żeby przypominać historię. Szczególnie, że ta historia tutaj jest bardzo długa, 138 lat, to nie kidmuchał, jest to jedna z najstarszych, ciągle czynnych wież widokowych w Polsce.
8: A to Magdalena Tarnawska, zastępca burmistrza Szczawna Zdroju i Jacek Pielich, kasztelan na wieży widokowej na Chełmcu. 138 urodziny wieży na Chełmcu to kolejna impreza po nocy muzeów, którą zorganizowano w tym roku na szczycie Chełmca. Gospodarze tego miejsca zapewniają, że to nie koniec, a kolejną specjalną okazją do spotkania pod wieżą ma być tegoroczne Halloween. Ze szczytu Chełmca, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Już w tą sobotę Zgorzelec ponownie stanie się stolicą muzyki płynącej z potężnych sound systemów. Na Przedmieściu Nyskim odbędzie się Sound System Street Festival 2026. Wydarzenie, które od lat przyciąga tysiące miłośników alternatywnych brzmień z Polski, Niemiec i Czech.
13: To nie jest typowy festiwal z jedną sceną. W centrum miasta stanie 5 niezależnych sound systemów, czyli specjalnie budowanych zestawów nagłośnieniowych, przy których przez cały wieczór będą grać DJ-e i selektorzy z kraju i zagranicy. W programie znalazły się m.in. reggae, dub, dancehall, jungle, drum and bass, hip-hop oraz muzyka elektroniczna.
14: W Zgorzelcu na pewno, jeżeli przyjedziecie na weekend, nie będziecie się nudzić. Każdy znajdzie coś dla siebie.
13: Zaprasza Rafał Gronicz, burmistrz Zgorzelca. Organizatorzy podkreślają, że inspiracją dla wydarzenia jest karaibska kultura ulicznych festiwali, gdzie muzyka łączy ludzi bez względu na wiek i pochodzenie. Impreza rozpocznie się w sobotę o godzinie 17 i potrwa do północy na ulicach Daszyńskiego i Wrocławskiej. Wstęp jest bezpłatny, dlatego jeśli szukacie pomysłu na muzyczny letni wieczór, Zgorzelec z pewnością będzie miejscem wartym odwiedzenia. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Kolejny raport o 10.30, a przed nami jeszcze bardzo ważne informacje dotyczące pogody w górach.
15: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
16: Dzień dobry ze stacji centralnej Gobyr Wielenie Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 7 do 13 stopni, wiatr zachodni 11 metrów na sekundę, widzialność ponad 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów. Szlaki turystyczne mokre, śliskie po nocnych opadach deszczu. W dolnych partiach Karkonoszy i Godniny Jeleniogórskiej temperatura od 16 do 24 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Proszę zwrócić uwagę przy wędrówce grzbietem Karkonoszy na szlaku czerwonym między Słonecznikiem a Odrodzeniem jest remont. Są prace budowlane przeprowadzane, więc tak, aby sobie nie przeszkadzać, ekipa remontowa turystom, a turyści ekipie remontowej. Życzę miłego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
15: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
17: Hi, I'm Karina and you're listening to Muzyczne Radio. I really love music. It's been a week. You've already found someone new. It's interesting.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Gargol, podaj się do plota.
14: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
15: Po reklamie.

Nowa polska muzyka u nas. Oskar Cyms, najnowszy singiel, nosi tytuł Bez końca. Już premierowo graliśmy go w Hit Planecie. Pojawia się także u nas w poszczególnych pasmach. Za 12 minut, godzina 10, muzyczne Radio Lato w piątek.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Póki co w regionie nie tylko nie ma jakichś większych utrudnień na drogach, oby nie wywoływać wilka z lasu i oby tak było do końca dnia. Przypominam kierującym o zamkniętym odcinku między Dobromierzem a Świebodzicami. Tam cały czas trwa remont mostu. Dość uciążliwe objazdy, zresztą w tym miejscu sporo się dzieje, a to za sprawą budowy Centrum Logistycznego Amazona. Cały czas tam drogi, rondo w przebudowach z jednej i drugiej strony dla jadących od strony Wrocławia i w kierunku na Wrocław trzeba uważać. Plus do tego ten zamknięty most w ciągu drogi 34. Na czwórce dzisiaj mamy zapowiedzi trwających robót, to już od samego w sumie rana. Węzeł Hojnów-Krzyżowa. Mamy od 21,5 km utrudnienie w ruchu, koszenie poboczy, zwężenie prawostronne w kierunku Zgorzelca, ograniczenie do 60. Podobnie do 60 między węzłami Budziszów i Gościsław. Też koszenie traw na pasie rozdziału, zajęty lewy pas w kierunku Zgorzelca. Ruch odbywa się tylko pasem prawym.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: reklama.
1: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 10.
6: Czas na wiadomości.
8: Owłos od tragedii. Szkwał wyrzucił żeglarzy do jeziora. W szpitalu jak w saunie. 30 stopni na oddziale dziecięcym. Już jest. Najsłynniejszy pejzaż w Tatrach. Na hali gąsienicowej zakwitła właśnie różowa wierzbówka kiprzyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cudem nikt nie utonął, nawałnica wywracała łodzie. Prawie 40 osób wpadło do jeziora Seksty w Warmińsko-Mazurskiem. To młodzi ludzie z obozu żeglarskiego. Z wody wyciągali ich ratownicy. Na szczęście pomoc przyszła na czas, mówi młodszy brygadier Kamil Kulas ze Straży Pożarnej w Olsztynie.
9: Doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. W wodzie przebywało 37 osób, w tym 31 dzieci w wieku 14-18 lat. Jedna osoba została poszkodowana. Chłopiec w wieku 16 lat został zabrany do szpitala z urazem barku.
8: Ratownicy zabrali uratowanych do swojej bazy w Okartowie, zaopiekowali się nimi, zapewnili im ciepłe koce i suche ubrania na zmianę. Ochłodzenia doczekały się wreszcie dzieci leżące w szpitalach. W Rzeszowie na oddziałach kardiologii dziecięcej klinicznego szpitala wojewódzkiego temperatura przekraczała ostatnio 30 stopni. Rodzice chcieli szeroko otwierać okna na noc, ale to niemożliwe, tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała.
10: Nie mogą być otwierane tak całkowicie. Jest zawsze ryzyko, że pacjent może wyskoczyć. No wiadomo, wtedy odpowiedzialność bierze szpital za taki wypadek.
8: Trzeba było radzić sobie inaczej, mówi Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki. Swoją córkę obkładała zimnymi ręcznikami.
11: Dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć, bo jest po prostu bardzo jej gorąco, jest bardzo czerwona i bardzo już upocona.
8: Dzisiaj wreszcie zrobiło się chłodniej. Jest szansa, że odetchną też kierowcy. Ceny paliw powinny przynajmniej przestać rosnąć, a za jakiś czas może nawet trochę spaść, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
12: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
8: Diesel może wrócić poniżej 8 zł, bo dziś to średnio 8,16 za litr, benzyna kosztuje 7,50. Spektakularna akcja służb w kilku województwach. Straż Graniczna i policja rozbiły grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami na terenie całej Unii Europejskiej. Szmuglowali narkotyki w specjalnych samochodowych skrytkach. Zatrzymano 6 osób, to Polacy. Wśród nich domniemany przywódca gangu. Grzybiarze ruszyli do lasów po kurki. Wieczorami padało w wielu miejscach, a to szansa na udane grzybobranie, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
13: Cóż nam udało się odnaleźć?
14: Czyżby?
13: Tak, pieprzniki jadalne. Jeśli zbieramy kurki, to obserwujemy teren wokół, bo to pozwala nam na znalezienie kolejnego owocnika. Dużo mniejszego,
14: no, faktycznie.
13: Ale jest. I taką samą zasadę przyjmujemy przy borowikach i podgrzybkach.
14: Czyli to są grzyby, które, że tak powiem, chodzą stadami.
13: Tak, można by tak nazwać.
14: Siup do koszyka i idziemy
13: dalej.
8: Uważajmy tylko, bo do kurek upodabnia się trująca lisówka pomarańczowa. Różowo jest już za to na hali gąsienicowej w Tatrach. Zakwitła wierzbówka kiprzyca. To ona tworzy niezapomniany obraz różowych łąk na tle Orlej Perci. Być może najsłynniejszy pejzaż polskich Tatr. Od świtu na szlak wchodzą tłumy turystów, by zrobić sobie zdjęcia, a przede wszystkim zobaczyć to na własne oczy.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca. Reklama.
2: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 g. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Bankers.
1: Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Małgorzata Ostrowska. Słuchacie muzycznego radia.
2: Zbudujemy dom z nadziei.

No trzeba wierzyć, trzeba mieć nadzieję, chociaż z drugiej strony niektórzy mówią, że nadzieja matką, no właśnie, wiecie doskonale, jakie tutaj słowo pada w tym znanym powiedzeniu. Dzień dobry, to dla tych, którzy dołączyli do nas niedawno. Piątek, 7 dzień sierpnia, przed nami bardzo ładny dzień, jeszcze bez upałów. Te mają powrócić do nas w niedzielę. 17 po 10.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Hi Poland, this is Mikołaj Joseph and you're listening to Muzyczne Radio. No,

Nie, kapella paśpiewa, ale też bardzo ładnie. Za 6 minut minie 10.30, wystartujemy z raportem regionalnym. Jeszcze muzyka, między innymi polska, będzie Jasiek Piwowarczyk z numerem Halo Houston. Ale wcześniej klasycznie zagramy z lat 80. ubiegłego wieku. Dzisiaj rocznica śmierci Denisa Thomasa. To jest człowiek, który śpiewał od początku istnienia grupy Kool & The Gang. W tym zespole był jego także saksofonistą. Zmarł 7 sierpnia 5 lat temu. Zawsze przy okazji takich rocznic, w sumie też smutnych oczywiście, ale też tych radosnych, no to mamy przy okazji zespołów, które od lat, dekad raczą nas swoimi nagraniami. Pojawia się problem, co wybrać. Z Kool & The Gang mam ten sam kłopot. Czy Cherish, czy Celebration, czy Get Down On It, czy też może Fresh. Wybór padł mój dzisiaj na Joannę, bo pewnie panie Joanny nas słuchają, a na Śląsku to jeszcze mówią jo.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata siepomaga.pl/tymek-kalata
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
6: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
7: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
9: Przed nami bardzo ładny letni dzień, taki niemal idealny, bo bez burz, bez opadów deszczu, bez duchoty, bez upałów, temperatury maksymalne 24-26 stopni, nawet jakiś tam wiaterek podwiewa, głównie na południu, no to też może lekko chłodzić. Oczywiście, jak się tak człowiek położy lub postoi dłużej na słońcu, no to się nieco podsmaży, też trzeba uważać. Przed nami generalnie ładne, pogodne dni. Noc, soboty, temperatury będą rosły.
8: Zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
10: Raport zaczynamy od katastrofy budowlanej. Jak już informowaliśmy wczoraj wieczorem w miejscowości Siekierczyn w powiecie lubańskim, zawalił się dach niezamieszkałego budynku. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce natychmiast zadysponowaliśmy 4 zastępy strażaków. Wspomagały nas 2 jednostki OSP z Siekierczyna, druhowie z Pisarzowic oraz specjalistyczne jednostki ratownicze, które przeszukały rumowisko. Relacjonuje starszy kapitan Marek Kret, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.
11: Po przybyciu na miejsce i po rozpoznaniu ustalono, że zawaliła się konstrukcja dachu tego budynku. Też zawalił się strop częściowo pomiędzy pierwszym piętrem a parterem. Z racji osób będących na miejscu uzyskano informację, że lokatorzy, czyli właściciele tego budynku, nie użytkują go na co dzień, że tutaj nikogo w środku powinno nie być. Niemniej jednak również też padły informacje, że wokół budynku czasami po prostu kręciły się jakieś osoby postronne. Z uwagi, że konstrukcja budynku była mocno naruszona, nie mogliśmy bezpiecznie przeszukać całego budynku. Na miejsce zostały zadysponowane specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze. Była to grupa z Wałbrzycha, z Lubina i z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatyni. Grupy te przywiozły ze sobą 2 pieski, które przeszukały nam ten budynek. Żaden z psów nie wskazał obecność osób wewnątrz. Następnie zabezpieczono budynek jeszcze przed dostępem osób postronnych. No i nasze działania zostały tak naprawdę zakończone.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Już w najbliższy poniedziałek na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór. Dnia szczególnie ważnego dla przewodników sudeckich, ratowników górskich, pracowników parków narodowych oraz wszystkich osób zawodowo i społecznie związanych z górami. Jak co roku uroczystości zgromadzą uczestników z całej Polski oraz z Czech, a ich ważnym elementem będzie msza o charakterze ekumenicznym. Tego dnia będziemy świętować, ale nie zapominamy też o bezpieczeństwie turystów, podkreśla Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
7: W tym roku 10 przypada w poniedziałek, więc można się spodziewać troszeczkę mniejszej frekwencji, bo wiemy, że zdecydowanie więcej zawsze turystów jest w sobotę, w niedzielę. My też jako pracownicy świętujemy tego dnia i też się spotykamy z naszymi przyjaciółmi różnych stron Polski i zagranicy, ale też pracujemy i w tym dniu szczególną uwagę zwracamy na to, że może być więcej ludzi, musimy pomagać, edukować i być przygotowani na różne wydarzenia, również takie kryzysowe, które w górach zawsze mogą być. Zmienne warunki atmosferyczne, jakie panują w naszych górach, mogą spowodować, że może być potrzeba udzielenia pomocy osobom i na pewno będziemy do tego przygotowani.
10: Dodajmy, że 10 sierpnia obowiązuje bezpłatny wstęp na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. Zmieniamy temat. Nowoczesny salon sprzedaży samochodów o Moda i Jake'u w Jeleniej Górze otwarty. Uroczyste przecięcie wstęgi z udziałem znakomitych gości, w tym samorządowców i parlamentarzystów, odbyło się w czwartek w samo południe przy ulicy Fałata. To dla nas wielka chwila, bo miłośnikom motoryzacji oraz przyszłym właścicielom dajemy nową przestrzeń i możliwość oglądania unikalnych modeli z miłą i profesjonalną obsługą, mówi Jerzy Kokorus, właściciel Ultime.
12: Piękny nasz salon, przywiązujemy dużą wagę do pracowników, którzy przygotowują się wspaniale do wykonywania zadań i mamy szczęście, że te marki wybraliśmy, bo one najbardziej dynamicznie się rozwijają, czyli Skoda, Kia. No i teraz Moda i Jake'u, klient dla nas jest najważniejszy, dominuje tu chęć dopieszczenia klienta.
13: To jest kolejny wielki krok w rozwoju naszej firmy.
10: Arkadiusz Maksymowicz, prezes zarządu Ultima Auto.
13: Jestem święcie przekonany, że w niedługim czasie ten obiekt będzie ważnym punktem na mapie naszego miasta i mieszkańcy Jeleniej Góry okolic będą mogli tutaj przyjść, zapoznać się z nowościami technologicznymi i motoryzacji, przetestować te piękne samochody, no i każdy znajdzie tutaj sobie dla siebie coś wymarzonego.
10: Na koniec jeszcze niecodzienne zaproszenie, bo już w sobotę po raz pierwszy na Wleńskim Rynku odbędzie się przegląd piosenki autorskiej. Na scenie wystąpią zespoły prezentujące różne gatunki muzyczne. Koncerty rozpoczną się już o godzinie 16 i potrwają do samego wieczora. Gwiazdą wydarzenia będzie zespół Niesamowita Sprawa z Poznania, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
14: To jest pierwsza edycja. W przyszłym roku planujemy to w formie już konkursowej, czyli chcemy powołać jury takie bardzo zacne, które będzie w stanie ocenić poziom artystyczny tych zespołów i najlepsze wypromować. Gwiazdą wieczoru jest taki już sprawdzony zespół. To jest zespół, który się nazywa Niesamowita Sprawa, z ciekawą muzyką. Miałem okazję posłuchać, przeglądałem tutaj, że tą muzykę, słuchałem tej muzyki w internecie. Myślę, że na pewno będziecie zadowoleni.
10: To informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia. Na więcej informacji z regionu zapraszamy już po południu.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Cześć, z tej strony Gromi. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
9: 20 minut dzieli nas od godziny 11. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.

0: kolorowe pióro pusze od SARS. 12 minut dzieli nas od godziny 11. Najwyższy czas i pora.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Zaprezentować utwór Tria Criss Cross Amsterdam. To jest zespół DJ-ów, producentów muzycznych odpowiedzialnych za sporo hitów, które graliśmy także u nas. Tutaj z jeszcze kolejnymi wykonawcami, czyli Criss Cross Amsterdam plus Louisa Sonza i Willie William. My oh my.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to mamy utrudnienia na węźle Legnica Południe, czyli A4. No i później również łączenie się do ruchu ze Strójką. Węzeł nie aż tak bardzo ciężki, ale sprawiający czasami problemy kierowcom. Ślimak i spore zakrętasy i właśnie na jednym z nich doszło do spotkania auta osobowego z ciężarowym. Utrudnienia S3, A4, węzeł Legnica Południe. Uważajcie na siebie, gdziekolwiek kręcicie. W Legnicy, w centrum miasta, sporo mamy zatorów, między innymi na ulicach następujących: Jerzego Libana, ale i Platanowej, ale nie tylko. No zresztą, tak jak we wszystkich dolnośląskich większych miastach, będą dzisiaj, jak to w piątek bywa, większe zatory, chociaż teraz to już nie ma też większego znaczenia, bo w ciągu normalnych tak zwanych dni tygodnia też tak się dzieje. Sprawdźmy jeszcze wjazd na przejście graniczne Jędrzychowice-Ludwigsdorf, A4, kierunek Niemcy. Nie ma raczej problemów. Trzeba chwilkę odstać swoje, ale to będzie kwadransik, może maksymalnie 20 minut. Kolejka nie jest zbyt duża. Natomiast mamy roboty drogowe w samym Zgorzelcu. Wjazd od Łagowa, to jest słynne pierwsze rondo w okolicach centrum handlowego, później zaraz drugie. No i tam niestety trwają roboty drogowe i powoduje to zatory z czterech stron świata. Czyli od ulicy Jeleniogórskiej, od 30, od Armii Krajowej i od drogi 352 od Bogatyni, między innymi tutaj ulica Słowiańska i wjazd 352 drogą w kierunku na Zgorzelec. Korki i zatory, tam normalnie też się wszystko korkuje, jak jest duże natężenie ruchu, a jak są roboty drogowe, to już jest naprawdę nerwowo, więc bardzo proszę, uważajcie na siebie. I spokojnie do przodu. No.

0: Może wolniej, na przykład...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Cześć, z tej strony Dominik Dudek. Słuchacie właśnie Muzycznego Radia.

0: mamy dzień.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie trzech. A przy zakupie dwóch serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jayku w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu o Moda i Jayku Ultima Auto. Do zobaczenia.
4: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 11.
6: Czas na wiadomości.
8: Podłożył bombę pod własne auto, teraz grozi mu więzienie. Więcej warzyw, mniej smażonego. W szkołach będzie nowe menu. Upał działa na nas jak choroba. Dobre samopoczucie może wracać przez wiele dni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Podłożył bombę pod własne auto, grozi mu za to 10 lat więzienia. Policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który miał wywołać panikę. Według śledczych podłożył pod swój samochód ładunek wybuchowy i wezwał służby. W efekcie ewakuowano stację benzynową na kilka godzin. Zamknięto pobliskie drogi, wstrzymano ruch na trasie kolejowej Warszawa-Berlin. Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
9: Mężczyzna podczas przesłuchań odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
8: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szkolny jadłospis ma być zdrowszy i nadążać za trendami. 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Co wyląduje na talerzach uczniów i przedszkolaków, sprawdza Bartosz Kądziołka.
10: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli między innymi o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
11: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
10: Z posiłków nie zniknie mięso.
11: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
10: A dzieci niejedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
8: Tropikalny skwar odpuścił, ale nasze samopoczucie będzie długo wracać do równowagi, mówią lekarze. Upał zostawia ślad na naszym zdrowiu, tłumaczy dr Michał Sutkowski.
12: Ten upał działa tak jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła. On jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy.
8: Szczególnie narażone na upały są małe dzieci i osoby starsze, a także ludzie zmagający się z przewlekłymi chorobami. Policjanci ruszyli w trasę, zwrócą dziś szczególną uwagę na prędkość. Zaczęła się międzynarodowa akcja Speed. Chodzi o wyłapanie piratów drogowych. Możemy zobaczyć więcej patroli, choć nie zawsze zobaczyć, bo do akcji weszły też nieoznakowane radiowozy, mówi komisarz Edyta Machnik.
13: Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. No niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
8: A Polska w tych statystykach wygląda fatalnie. Jesteśmy w europejskiej czołówce kierowców przekraczających prędkość. Według danych Instytutu Transportu Drogowego ograniczenie w terenie zabudowanym szanuje tylko co piąty kierowca. Ogromna planetoida przeleci koło Ziemi, ma średnicę 300 metrów. NASA śledzi jej przelot. Uznała ten obiekt za potencjalnie niebezpieczny, choć na razie nie stanowiący zagrożenia. Pewnie dlatego, że minie nas w odległości sześciokrotnego dystansu z Ziemi do Księżyca. To 2,5 miliona kilometrów. Z perspektywy kosmosu wcale niedaleko. Ta planetoida przelatuje koło Ziemi co jakiś czas. Tak blisko była ostatnio 150 lat temu.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Dalej stop.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
2: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: do środy. Mleko UHT Łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Ależ to przebój i miło było sobie przypomnieć. Niezapomniane przeboje wszechczasów, czyli z różnych dekad, fajne, super przeboje, choć oczywiście też zdarza się tutaj od czasu do czasu jakaś nowsza muza i nowszy dźwięk. Zakopower, Bosso, można pochodzić po trawce i nawet czasami trzeba, bez tam skarpetek i jakiegoś obuwia, aby poczuć energię od Matki Ziemi. Niektórzy to stosują i nie narzekają, a wręcz przeciwnie. Do 11.30 formacja Nieżywych Schabów, pojawi się też Red Box i teraz Pussycat Dolls z przebojem z początku lat 2000. Sway. Piątek, 7 sierpnia, imieniny Doroty. Wszystkiego najlepszego, drogie panie, wszechstronnie utalentowane, wnikliwe, krytyczne.

0: zadzieraj pan ze mną. Bo to, bracie, na dobre nie wyjdzie. No.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gargol, podaj się do płota.
3: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Pogoda.
6: Miły letni dzień, nie za gorąco, nie za zimno, tak w sam raz 24-26 stopni maksymalnie. Wiaterek daje troszkę ochłody, bo wieje z północnego zachodu. Bez burz, bez opadów, bez duchoty, no naprawdę idealnie. Podobnie będzie jutro, od niedzieli ta temperatura będzie rosła. Na początku przyszłego tygodnia już powyżej 30, to tak kilka stopni, więc znów upały. Jeszcze tylko szczytowe partie karkonoszy, to Sudety Zachodnie. Na Śnieżce mamy prawie 9 stopni, jest prawie bezchmurnie. W niższych partiach oczywiście cieplej. Dobre warunki, nawet bardzo dobre do uprawiania turystyki, nie tylko w Sudetach Zachodnich, ale także środkowych i wschodnich. Coś tam na głowę warto założyć, żeby słońce nie uderzało aż tak mocno, ale spokojnie trzeba i należy, jeżeli tylko macie czas i ochotę, wybrać na górskie i podgórskie wyprawy.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
7: Hi, my name is Giorgio Moroder and you're listening to Movechne Radio.

0: reklama.
1: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak,
7: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Muzyczne radio.
13: Więcej o nas.
12: O naszej muzyce i pasmach programowych.
13: O wydarzeniach w regionie.
12: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
13: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
14: No jakie lata, taki bieg. Utwór wciąż miło schodzi, mówiąc kolokwialnie. Niezapomniane hity także polskich minionych czasów. Lata 90. Budka Suflera, piąty bieg. To teraz to co to za bieg? Szóstka, siódemka i więcej. Szóstka już słabawo. Nie wszędzie pojedziemy szybciutko. Mówiłem o robotach drogowych w okolicach Ronda Solidarności. Wjazd do Zgorzelca od strony Jeleniej Góry. No ale podobno tam, że ruch odbywa się płynnie, chociaż na Google Maps pokazywane jest co innego, że są zatory. Co innego widzisz, co innego mówią. Ale wierzymy naszym słuchaczom.

0: Muzyka to najlepszy lek na wszystko.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: To teraz fajna, nowa, letnia muza Criss Cross Amsterdam plus Luisa Sonza i Willy William. Majo Maj. Za kwadrans 12.

0: zapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.

z wielu wersji, wariacji na temat wielkiego hitu Jana Hammera, Crockett's Team. Znakomicie to brzmiało. Jan Hammer Project i TQ. No to jeszcze jeden niezapomniany hit wszechczasów w takiej uwspółcześnionej, słonecznej wersji. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.

0: sama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 12.
3: Czas na wiadomości.
5: Prawie 3000 interwencji strażaków przez burzę. Bakteria E. coli w kranach w Łazach na Śląsku. I państwowy dziennik coraz bliżej. Projekt zyskał poparcie Senatu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Gwałtowne nawałnice wieczorem i w nocy dały się we znaki przede wszystkim mieszkańcom warmińsko-mazurskiego i Mazowsza. W związku z burzami strażacy interweniowali ponad 1300 razy, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
6: Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 1320 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, ponad 300, w województwie mazowieckim 260 oraz w województwie lubelskim i łódzkim.
5: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Seksty pod Piszem. Wskutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. Burza zaskoczyła też uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. Dwie kobiety zostały poszkodowane. Około 3800 mieszkańców Łaz nie może korzystać z wody z kranu. W pobranych do badania próbkach stwierdzono obecność enterokoków jelitowych i bakterii z grupy coli. Tak zanieczyszczonej wody można używać tylko do spłukiwania toalet. Do spożycia nie nadaje się woda z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi. Na stronach gminy Łazy jest wykaz kilkudziesięciu ulic, których mieszkańcy nie mogą pić wody z kranu. Wykorzystywać jej do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, a także mycia naczyń i rąk. Problem dotyczy ponad połowy mieszkańców Łaz. Państwowy e-dziennik z poparciem Senatu. Resort Edukacji chce, żeby od września wybrane szkoły testowały narzędzie, które do tej pory oferowały jedynie prywatne firmy, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
7: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie.
5: Szef resortu cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przypomina, że za dostęp do prywatnych dzienników płacą samorządy i rodzice. To ma się zmienić dzięki państwowemu e-dziennikowi.
8: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
5: Ustawa trafiła na biurko prezydenta. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół. Do wszystkich szkół w Polsce e-dzienniki mogłyby trafić we wrześniu 2027 roku. Szacuje się, że koszt stworzenia i utrzymania państwowego dziennika będzie wynosił 200 milionów złotych. Ponad 120 koni weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Janowie Podlaskim Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi. Zwierzęta będą oceniane przez międzynarodowe jury w 15 klasach. W niedzielę najlepsze z nich powalczą o tytuły czempionów, a wieczorem odbędzie się prestiżowa aukcja Pride of Poland, podczas której pod młotek trafi 16 koni z państwowych stadnin.
3: To były wiadomości.
9: Muzyczne Radio.
3: Niezapomniane hity

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Trudno w to uwierzyć, ale od momentu nagrania tego numeru minęło 26 lat. Vamos a bailar esta vida nueva w wersji anglojęzycznej. Panie w oryginale śpiewały po hiszpańsku, a naprawdę to duet pochodzący z Włoch. Siostry Paola i Chiara. Przed nami teraz...
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: I wielki polski przebój... A już nic więcej chyba nie trzeba mówić. Gdyby żył dzisiaj 80 lat, skończyłby Janusz Kruk, założyciel, lider i wokalista zespołu 2+1. Zmarł przedwcześnie w 1992 roku w wieku 45 lat.

0: nowy plan!
1: Reklama.
2: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
3: Gargol, udaj się do płota.
4: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
5: Minęła 12.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: W końcu lato chyba takie, jakie powinno być, albo takie najbardziej przyjazne. Nie za gorąco, nie za zimno, jak już mówiłem, pogodnie do końca dnia, bez burz, bez opadów deszczu w zapowiedziach synoptyków, zachmurzenie jest małe i też dużo słońca do końca dnia będzie nam towarzyszyć, chociaż czasem gdzieś tam ono schowa się za kumulusy. Temperatury maksymalne 24-26 stopni Celsjusza.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
7: Na początek informacja z sądowej sali. Zapadł już prawomocny wyrok wobec Benjamina W., który ukradł ważący blisko 100 kg krzyż z kopuły cerkwi grekokatolickiej Blegnicy. W marcu tego roku sąd rejonowy skazał mężczyznę na 3 lata więzienia za kradzież, do której doszło 13 września ubiegłego roku, choć jak przypomina Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Legnicy, sprawca próbował dostać się na kopułę już kilka dni wcześniej.
8: Wówczas jednak spłoszył go uruchomiony alarm. Złodziej jednak nie zrezygnował z planu i przy kolejnej próbie wrócił wyposażony w solidną drabinę oraz narzędzia, którymi odciął i zabrał krzyż.
9: Zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez proboszcza tejże parafii. Proboszcz zgłosił, że zostało uszkodzone mienie w postaci kopuły tejże cerkwi. Oprócz tego został wycięty krzyż, który ma wymiary 2 na 2 metry i ważył prawie 100 kg. Krzyż ten został wycięty, następnie przetransportowany na ziemię, tam go pocięto o mniejsze kawałki i ukradziono. Prokurator ocenił, że zachowanie sprawcy realizuje kumulatywnie pod względem prawnokarnym znamiona przestępstw i zniszczenia mienia, i kradzieży mienia, i właśnie obrazy uczuć religijnych tejże wspólnoty grekokatolickiej w Legnicy.
8: Obrona Benjamina W. zaskarżyła marcowy wyrok skazujący. Jednak sąd okręgowy podtrzymał ustalenia sądu pierwszej instancji w zakresie winy, jak i wymiaru kary. Oznacza to, że 3-letni wyrok więzienia pozostaje bez zmian. Sąd zmniejszył natomiast łączną kwotę odszkodowań, które skazany ma wypłacić pokrzywdzonym. Wyniesie ona niespełna 300 tysięcy złotych. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Nowoczesny salon sprzedaży samochodów o Moda i Jake'u w Jeleniej Górze otwarty. Uroczyste przecięcie wstęgi z udziałem znakomitych gości, w tym samorządowców i parlamentarzystów, odbyło się w czwartek w samo południe przy ulicy Fałata. To dla nas wielka chwila, bo miłośnikom motoryzacji oraz przyszłym właścicielom dajemy nową przestrzeń i możliwość oglądania unikatowych modeli z miłą i profesjonalną obsługą, podkreśla Jerzy Kokoruc, właściciel Ultimy.
10: Piękny nasz salon, przywiązujemy dużą wagę do pracowników, którzy przygotowują się wspaniale do wykonywania zadań i mamy szczęście, że te marki wybraliśmy, bo one najbardziej dynamicznie się rozwijają. Klient dla nas jest najważniejszy, dominuje tu chęć dopieszczenia klienta.
11: To jest kolejny wielki krok w rozwoju naszej firmy.
7: Arkadiusz Maksymowicz, prezes zarządu Ultima Auto.
11: Jestem święcie przekonany, że w niedługim czasie ten obiekt będzie ważnym punktem na mapie naszego miasta i mieszkańcy Jeleniej Góry okolic będą mogli tutaj przyjść, zapoznać się z nowościami technologicznymi i motoryzacji, przetestować te piękne samochody, no i każdy znajdzie tutaj sobie dla siebie coś wymarzonego.
7: I pozostajemy w temacie samochodów, lecz tym razem starych samochodów. W ten weekend na drogach w okolicach Wałbrzycha można spodziewać się sporych utrudnień. Tym razem wyjątkowo. Nie z powodu prac drogowych. O szczegółach Jacek Zych.
0: Rzeczywiście od piątku do niedzieli na drogi w regionie wałbrzyskim wyjedzie ponad 50 załóg, które wezmą udział w 14. już rajdzie samochodów zabytkowych. Część z tych aut to niemal stuletnie klasyki, które nie rozwijają zawrotnych prędkości. Jeśli trafi się kilka jadących pod rząd, mogą na niektórych odcinkach zdecydowanie spowolnić ruch.
12: Najstarsze auto będziemy mieć Fiata 508 z 1930 roku. Natomiast jeżeli chodzi o perełki, no to będą Simki i będą Skody, bo będziemy mieć gości z Czech i będziemy mieć gości z Niemiec. Auto Union, Mustang będzie Porsche 911, będzie amerykańska motoryzacja, wiadomo Mustang, ale też jest inne, jeżeli chodzi o Chevrolety. Będzie co podziwiać.
0: Powiedział Grzegorz Zając, komandor rajdu, który w tym roku wystartuje w sobotę z Jedliny Zdroju.
12: W sobotę, a może już nawet w piątek rozpoczynamy w Pałacu Jedlinka. Nasza baza będzie się znajdować. Stamtąd samochody przejadą trasą widokową do Sztolni Walimskich. Później odwiedzimy Muzeum Militariów w Witoszowie.
13: W godzinie 16:30 u nas w Siebudzicach. Po raz pierwszy będzie meta i tu u nas w Siebudzicach będziemy mogli oglądać. Zapraszamy już serdecznie wszystkich naszych mieszkańców na to, żeby przyjść tutaj.
0: A to już Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic. Ci, którzy do Świebodzic nie dotrą, będą mogli podziwiać klasyki jeszcze w niedzielę w Sztawnie Zdroju pod uzdrowiskową halą spacerową. Ze Świebodzic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Kolejny raport o 13:30. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hello guys, my name is Klingon and you are listening to Muzyczne Radio

0: reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: Tak, tak, jak zawsze wszyscy jesteśmy na tak, słuchając takich numerów, albo na ptak, obywatel GC, tak mówią ptasiarze. Lata 80. ubiegłego wieku, wracamy do rzeczywistości i współczesności.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Kwadrans dzieli nas o 13:00, ponownie Criss Cross, Amsterdam, Super Trio, plus Luisa Sonza i Willy William. Oma!

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Utrudnienia obecnie na autostradzie A4, między innymi przed węzłem Kostomłoty, czy też na samym węźle. To już chyba przedweekendowy ruch za to odpowiada. Spowolnienie przed Kostomłotami, dalej w kierunku na Wrocław, oczywiście na wysokości kątów wrocławskich i jeszcze przed węzłem Pietrzykowice. Na węźle Wrocław Południe roboty drogowe, trzeba tam uważać. Zresztą jest sporo tychże odcinków, gdzie drogowcy pracują. Tutaj informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 30 km autostrady, kierunek Zgorzelec, Bolesławiec, roboty, naprawa nawierzchni, pas prawy zablokowany. Uważajmy, i tak będzie przez 5 godzin. Co jeszcze? Cały czas trwa koszenie poboczy, 21 km. Zwężenie prawostronne, kierunek Zgorzelec, to A4 oczywiście. Ograniczenie prędkości do 60 km. 112 km na odcinku, prawie 8 km koszenie trawy na pasie rozdziału. To węzeł Budziszów, węzeł Gościsław, a wcześniejsze koszenie Chojnów-Krzyżowa.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: To bezpiecznej jazdy i drogi, gdziekolwiek się poruszacie. Autoradio po 15:00, premierowy odcinek. Będzie sporo ciekawostek, fajnych tematów, mam nadzieję. Między innymi, jaki zasięg ma fotorador, czyli z jakiej odległości cyka nam fotkę. Będzie o otwarciu nowego salonu, pięknego, motoryzacyjnego w Wieleniej Górze, Cieplicach. Polecam. Trzymajcie się. Udanego weekendu. A jutro będę życzył tego weekendu. Do usłyszenia w sobotę o 7:00 rano.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
3: W muzycznym radiu.
1: Jak wstanę. No dobra, żartowałem. Trzeba wstawać.

0: greșite.
1: Reclama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: 19-latek pod Wrocławiem utonął, ratując młodszego kolegę. Upały zelżały, ale susza wciąż daje się we znaki. I gigantyczna kara dla Mety za brak ochrony najmłodszych. Paulina Nawrocka. 19-latek utonął pod Wrocławiem, ratował młodszego kolegę. Do tych wydarzeń doszło na kąpielisku w Siechnicach. Już po zmroku służby dostały wezwanie o tym, że 15-latek znalazł się pod wodą. Na pomoc ruszył 19-latek, młodszemu udało się wyjść z wody, starszemu nie. Nurkowie wyciągnęli jego ciało i próbowali reanimować, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
6: Apelujemy o rozwagę nad wodą, nie przeceniajmy swoich umiejętności, nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach i pamiętajmy, że próba ratowania tonącej osoby bez odpowiedniego przygotowania może zakończyć się tragedią.
5: Do tej tragedii doszło po godzinach otwarcia strzeżonej części kąpieliska, kiedy na miejscu nie było już ratowników. Upały nieco zelżały, w nocy nad krajem przeszły burze i opady deszczu, ale w wielu regionach susza wciąż daje się we znaki. Tak jest w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie z powodu wyschniętych potoków samorząd musiał wprowadzić ograniczenia w dostawie wody. Jak mówi Marcinowi Starcowi wójt Marek Bańkowski, problem narasta od kilku lat, ale tegoroczne upały mocno go pogłębiły. Ujęcia wody w gminie są bowiem powiązane właśnie z tymi wysychającymi rzekami.
7: Większość potoków czy rzek ma bardzo niski poziom, a niektóre wręcz już są bliskie wyschnięcia całkowitego, co niestety powoduje problemy w dostępie wody pitnej dla mieszkańców, bo ujęcia powierzchniowe właśnie z potoków, które w zasadzie przestają już płynąć.
8: Rzeki całkiem wyschnęły w niektórych miejscach?
7: Tak, niestety tak. W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi, przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
5: Mieszkańcy czekają teraz na wielogodzinny, rzęsisty deszcz. Bez niego, jak ostrzegają lokalne władze, kryzys może potrwać nawet do końca sierpnia. Szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9%. W porównaniu z czerwcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 907 500 bezrobotnych. To o 5800 osób więcej niż miesiąc wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych resortu pracy. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim na Mazowszu, brzozowskim na Podkarpaciu i przysuskim na Mazowszu. Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim, mieście Poznań i w Warszawie. Islandia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii Europejskiej jednocześnie w 2028 roku, jeśli Islandczycy poprą 29 sierpnia wznowienie negocjacji akcesyjnych, twierdzi dziś Politico. Zdaniem portalu Bruksela jest otwarta na potraktowanie obu kandydatur jako swojego rodzaju pakietu. Islandia ze względu na członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i strefie Schengen mogłaby przejść negocjacje znacznie szybciej niż większość państw kandydujących. I jeszcze Meta, która musi zapłacić 567 milionów dolarów za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami, tak orzekł amerykański sąd. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Większość zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: To są melodie, których moglibyśmy słuchać bez końca, prawda? Koraso w muzycznym radiu. 9 minut po godzinie 13. Sebastian Wysoczański. Dzień dobry, witajcie. 7 dzień sierpnia i piątkowe już popołudnie. Weekend na horyzoncie, a to oznacza, że wzmożony ruch na dolnośląskich drogach jest jak najbardziej możliwy. O tym mówić będziemy już teraz.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Na Dolnośląskiej A4 nie ma obecnie potwierdzonych wypadków. Od Legnickiego Pola przez Wądroże Wielkie, Kostomuty i Kąty Wrocławskie do Karwian przejazd bez zgłoszonych blokad. Natomiast właśnie między... w okolicach Kątów Wrocławskich, między... i w stronę Wrocławia, między wjazdem w okolicach miejscowości Udanin, tam widzimy odrobinę pogorszona sytuacja na naszej ulubionej, myślę, A4. Mam tutaj na myśli sytuację, która wynika prawdopodobnie nie z jakiegokolwiek zdarzenia drogowego, czy też kolizji, czy wypadku. Tutaj chodzi, tak wydaje się z naszych radiowych map, po prostu wzmożony ruch i bardzo dużo samochodów. Między Budziszowem a Gościsławiem w stronę Zgorzelca kończy się koszenie pasa. Zajęty jest lewy ruch prawym i ograniczenie do 60. Zakończenie przewidziano dzisiaj około godziny 13, czyli temat powinien powoli się zamykać. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia między Wrocławiem Południe a Wrocławiem Północ do 15 zajęty pas awaryjny w stronę Kudowy. Na S3 roboty między Polkowicami Północ a Lubinem Północ i ograniczenie do 80. Dalej już na trasie nad morze. Za Gorzowem doszło do kolizji 4 samochodów. Lewy pas w stronę Szczecina zajęty. Utrudnienia orientacyjnie do 14.10. Na S5 zwężenia przy Wiszni Małej, Ligoci Pięknej, Krynicznie. S8 do Leśnicy, a dalej w stronę Łodzi i Warszawy bez poważnych zdarzeń.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jake'u w Jeleniej Górze. Czekają na was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na 4 mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu o Moda i Jake'u Ultima Auto. Do zobaczenia!
12: Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
13: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
14: Po reklamie.
15: Muzyczne Radio Lato.
14: W tym tygodniu gramy dla was.

0: No dzisiaj w Muzycznym Radiu co godzinę sięgamy po to nagranie. To nasza piosenka dnia piątkowo-popołudniowa. No Feelings on the Florida Hitman w Muzycznym Radiu. Jeśli wam się ta piosenka spodobała, to obiecujemy, że za niecałe 60 minut ponownie będziemy grać i polecać wam takie oto melodie. Teraz słów kilka o muzycznych nowościach. Tomek Dudkiewicz, Music News.
1: Muzyczne Radio. Czy możecie sobie wyobrazić Music News bez muzycznych nowości? Na pewno nie, zatem sięgamy po nie codziennie, mając nadzieję, że spodobają wam się już po pierwszym przesłuchaniu. Dziś na rozpisce mamy najnowsze single od Kasi Klich, Marcina Maciejczaka i nowy album Riaba. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Pamiętacie Kasię Klich? Tak, tak, to ta sama artystka, która dawno, dawno temu zamieniała facetów na lepszy model. Teraz Kasia zapowiada nadchodzący autorski album Cytrynowy Stół, niezwykle szczerym i dojrzałym utworem o prawdziwej relacji. Po entuzjastycznie przyjętym otwarciu nowego rozdziału w karierze Kasi Klich, a wszystko to za sprawą tytułowego singla, artystka powraca z drugim zwiastunem nadchodzącej płyty. Utwór Przewidywalnie to poruszająca, refleksyjna kompozycja traktująca o uczuciu pozbawionym sztucznego poklasku, spektakularnych rekwizytów i pusto brzmiących obietnic. Nadchodzący album Cytrynowy Stół, którego premierę zaplanowano na jesień, jest pierwszym solowym wydawnictwem artystki sygnowanym jej własnym nazwiskiem od 2008 roku. O ile pierwszy singiel wprowadzał słuchaczy w przestrzeń wokalnej swobody i muzycznego eklektyzmu, o tyle nowa piosenka przewidywalnie kieruje uwagę na głęboką warstwę liryczną oraz dojrzałość emocjonalną. Pozostajemy przy nowościach. Marcin Maciejczak i jego nowa piosenka Jak się masz to muzyczna opowieść o rozstaniu, po którym codzienne wspomnienia i niewypowiedziane emocje wciąż nie pozwalają o sobie zapomnieć. Powracające pytanie jak się masz staje się symbolem tęsknoty i poszukiwania odpowiedzi na to, czy ktoś naprawdę zdoła zastąpić dawną miłość. W nowym singlu Marcin daje słuchaczom to, za co tak pokochali album 8 piosenek o miłości. Chwytliwe melodie, emocjonalny wokal i dosadny, romantyczny tekst. Wygląda na to, że artysta nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii piosenek o miłości. Music News. I na koniec pora dawka elektronicznej muzy. Znany wam dobrze z fal muzycznego radia, holendersko-marokański DJ i producent Riab prezentuje swój trzeci album Dream Inside a Dream, który jest najbardziej osobistym wydawnictwem w jego dotychczasowej karierze. Riab prowadzi słuchaczy przez emocjonalną podróż pełną miłości, samotności, wdzięczności, samopoznania i akceptacji, zapraszając ich do świata swoich myśli, wspomnień i doświadczeń, które ukształtowały jednego z najbardziej rozpoznawalnych obecnie twórców muzyki elektronicznej. Dream Inside a Dream to coś więcej niż tylko zbiór piosenek. To refleksja nad tym, co dzieje się wtedy, gdy marzenia, za którymi kiedyś się goniło, stają się rzeczywistością. Jako nastolatek Fadil marzył, by muzyka umożliwiła mu podróżowanie po świecie. Półtorej dekady później, po niezliczonych występach na największych festiwalach, wielu globalnych hitach i współpracach z artystami z całego świata, zaczął zadawać sobie inne pytanie. Co się dzieje, gdy marzenie już się spełni? Na nowym albumie Riab porusza tematy obecności tu i teraz, wrażliwości, tożsamości i wdzięczności, łącząc euforyczne, elektroniczne brzmienia z intymnymi tekstami i bardzo osobistymi historiami. Efektem jest wciągające doświadczenie muzyczne, ukazujące zarówno wzloty, jak i niepewność towarzyszącą osobistemu rozwojowi. Album celebruje nie tylko przełomowe momenty życia, ale również ciche chwile refleksji pomiędzy nimi. Najnowszy singiel z tego wydawnictwa, tytułowy utwór Dream Inside a Dream, już do posłuchania w Muzycznym Radiu. Co jeszcze mamy dla was w premierowej ofercie? Proszę bardzo, Swedish House Mafia i ich nowy singiel Happiness is So Sad. Michael Falls z propozycją To The Beach Ibiza i Blanka z najnowszym singlem Je, Je, Yo. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Gargol, udaj się do płota.
4: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
5: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
6: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
7: Minęła 13.30, spoglądamy na prognozy pogody. 23 stopnie, w Jeleniej Górze słonecznie, przejaśnienie i rozpogodzenia i to ta słoneczna aura będzie utrzymywała się przez najbliższe dni, przez kilka najbliższych dni. Dzisiaj 25 stopni maksymalnie, w nocy 10, jutro 24, a w niedzielę znów 28-29, być może nawet 30 stopni. To kolejny, myślę, że bardzo piękny letni weekend, podczas którego warto planować jakiekolwiek wyjścia, wypady czy rekreacyjne wyjazdy. Słonecznie, pogodnie, bez deszczu, bez wiatru. No czego można chcieć więcej? Chyba już niczego.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A to już raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
9: Prace przy remoncie budynku, w którym będzie się mieściła Biblioteka Miejska w Szklarskiej Porębie, dobiegają końca. Dożynki w gminie Środa Śląska i kłopoty z dojazdem na węzeł S3.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Uwaga, kierowcy jadący od strony Wałbrzycha na S3 do Bolkowa. Drogowcy zamknęli prowadzącą tam drogę. Trzeba korzystać z objazdów. A więcej o tym Jacek Zych.
11: Tak, rzeczywiście to droga tuż koło Wałbrzycha z miejscowości Struga do Starych Bogaczowic. Jeszcze niedawno niewielka lokalna droga, od czasu wybudowania trasy S3 w zasadzie główna dojazdówka do węzła w Bolkowie. Na sfrezowanej w ubiegłym miesiącu drodze drogowcy z DSDiK rozpoczęli właśnie prace wykończeniowe.
12: To wymaga od drogowców zajęcia całej szerokości jezdni, wprowadzenia ciężkiego sprzętu, zamknięcia tego odcinka dla kierowców. To zamknięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem od 6 sierpnia do 10 sierpnia, czyli do poniedziałku, z wyłączeniem niedzieli. Wówczas droga będzie dla ruchu otwarta.
11: Wyjaśnia Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, bo to właśnie te służby realizują remont. Kierowcy jadący w stronę S3 muszą omijać ten fragment kilkukilometrowym objazdem, najlepiej przez Świebodzice albo w stronę węzła S3 w Kamiennej Górze.
12: Szereg wykonanych prac już za nami, natomiast wykonanie tego bardzo ważnego etapu pozwoli kierowcom jeździć już bezpieczną i komfortową drogą. Natomiast teraz w okresie utrudnień kierowcy proszeni są o przede wszystkim wyrozumiałość.
11: Co ważne, utrudnienia nie są uwzględnione przez mapy Google. Planowaną tam trasę warto więc sprawdzić przed wyjazdem. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Prace przy remoncie budynku, w którym będzie się mieściła Biblioteka Miejska w Szklarskiej Porębie, dobiegają końca. Przeszkód było mnóstwo, ale wszystko wskazuje na to, że po wakacjach zakończymy tę dość karkołomną inwestycję, mówi burmistrz Szklarskiej Poręby Paweł Popłoński.
6: Ta inwestycja miała zostać ukończona z końcem czerwca. Niestety przez wzgląd na wiele prac dodatkowych i trudności, jakie napotkaliśmy tam w tym niełatwym terenie, jej czas ukończenia ubiegnie z końcem okresu wakacyjnego i w tym okresie staniemy przed wyzwaniem, żeby w dość szybkim okresie czasu cały księgozbiór z biblioteki, która obecnie funkcjonuje, przenieść do nowej siedziby.
9: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ulicy Turystycznej 2 i adaptacja tego obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie to najkosztowniejsze zadanie inwestycyjne znajdujące się w tegorocznym budżecie Szklarskiej Poręby. Koszt to 7 330 tysięcy złotych.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: I na koniec dożynki gminy Środa Śląska odbędą się 29 sierpnia. Ich program ma połączyć wielowiekową tradycję z koncertami znanych artystów i licznymi atrakcjami.
13: Uroczystości rozpoczną się od mszy świętej dożynkowej i korowodu. W ceremonii otwarcia weźmie udział reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca Wrocław. Oczywiście nie zabraknie prezentacji misternie wykonanych wieńców oraz stoisk przygotowanych przez sołectwa. Ważnym elementem święta będą także stoiska kół gospodyń wiejskich. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych. Działać będzie strefa atrakcji i animacji. Wieczorna część wydarzenia będzie bardzo muzyczna. Wystąpią zarówno lokalni artyści, jak i prawdziwe gwiazdy. Organizatorami wydarzenia są gmina, Dom Kultury w Środzie Śląskiej oraz Sołectwo Kliniczno. Dzień później, 30 sierpnia, w Klinicznie odbędzie się festiwal kapel organizowany z okazji 50-lecia kapeli Dolnoślązacy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: 10 tysięcy złotych otrzyma każda z 16 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie powiatu wałbrzyskiego.
11: Tak jak wyjaśnia starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski, dotacje zostaną przekazane na podstawie porozumień. Najpierw jednak jednostki muszą określić swoje potrzeby.
9: Więcej o tym w raporcie o 14.30. Do usłyszenia.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hello Poland. We are Monroe and Morales. And you listen to Muzyczne Radio and our new single, How. Let's go.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Najlepszy wojownik to Cezaro.
2: Jaki wojownik?
1: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
2: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
1: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, przężycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
2: Dlaczego?
1: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: utwór Salto i Verao, słoneczne Verao w muzycznym radiu, 9 minut do 14, za chwilę wiadomości wcześniej o tym, co w regionie będzie się działo dziś, jutro, pojutrze, podczas tego weekendu. Imprezownik teraz.
1: Imprezownik. Na początek zapowiedź gwarantowanej świetnej zabawy. Do niedzieli potrwa 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu. To wyjątkowe święto kina zbiega się z jubileuszem 60-lecia pierwszego Klapsa na planie kultowych samych swoich. Na uczestników czeka mnóstwo filmowych i muzycznych atrakcji, kino plenerowe i stacjonarne, koncerty zespołów Blue Cafe, Bad Boys Blue oraz Lord, Sound of Queen, a także wydarzenia towarzyszące, takie jak spotkania z twórcami w klubie festiwalowym, uroczyste osłonięcie tablic w zaułku filmowym, filmowa parada komediantów oraz wystawa broni filmowej i historycznej w ogrodach Muzeum Kargula i Pawlaka. Koniecznie trzeba się do Lubomierza wybrać. Teraz Świebodzice, gdzie do niedzieli na drogach regionu będzie można podziwiać stare samochody.
2: Najstarsze auto będziemy mieć Fiata 508 z 1930 roku. Natomiast jeżeli chodzi o perełki, no to będą Simki i będą Skody, bo będziemy mieć gości z Czech i będziemy mieć gości z Niemiec. Auto Union, Mustang będzie Porsche 911, będzie amerykańska motoryzacja, wiadomo Mustang, ale też jest inne, jeżeli chodzi o Chevrolety, będzie co podziwiać.
3: Powiedział Grzegorz Zając, komandor rajdu.
1: W sobotę Zgorzelec ponownie stanie się stolicą muzyki płynącej z potężnych sound systemów. Na Przedmieściu Nyskim odbędzie się Sound System Street Festival 2026. Wydarzenie, które od lat przyciąga tysiące miłośników alternatywnych brzmień.
4: To nie jest typowy festiwal z jedną sceną. W centrum miasta stanie 5 niezależnych sound systemów, czyli specjalnie budowanych zestawów nagłośnieniowych, przy których przez cały wieczór będą grać DJ-e i selektorzy z kraju i zagranicy. W programie znalazły się m.in. reggae, dub, dancehall, jungle, drum and bass, hip-hop oraz muzyka elektroniczna.
1: Dla odmiany rokowisko w Mysłakowicach blisko Jeleniej Góry. W sobotę Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach zamieni się w prawdziwą stolicę gitarowego, mocnego brzmienia. Na scenie zaprezentują się 3 wyjątkowo ostro grające kapele. Startujemy o godzinie 18, mówi Maja Oleśków z zespołu Szczyle.
5: Chciałabym Was serdecznie zaprosić na ten wspaniały koncert, bo jeżeli macie ochotę posłuchać największych klasyków rocka, metalu oraz naszego najnowszego utworu Poison Man, zapraszamy serdecznie. Rock and roll.
1: Również w sobotę po raz pierwszy na Wleńskim Rynku odbędzie się przegląd piosenki autorskiej. Na scenie wystąpią zespoły prezentujące różne gatunki muzyczne. Koncerty rozpoczynają się już o godzinie 16, a gwiazdą wydarzenia będzie zespół

0: Złości miłości to Wiktor Dyduła i utwór, po który oczywiście w muzycznym radiu sięgamy, bo my te polskie piosenki bardzo mocno wam polecamy w każdej godzinie naszego popołudniowego programu. Więcej polskich jutro po godzinie 13 na liście top30.pl. Zbliża się 14. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, za chwilę raport z dróg.
1: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i sobotę od 20:00 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 14.
6: Czas na wiadomości.
7: Nowe informacje w sprawie mężczyzny, który miał podłożyć bombę pod auto. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę. Powiemy też o największym

0: najwyższym w Europie posągu Matki Boskiej. Paulina Nawrocka. Prokuratura w Poznaniu bada sprawę podłożenia ładunku wybuchowego przez mężczyznę we własnym aucie. Jak ustalili śledczy, 35-latek po tym, jak zgłosił, że podczas tankowania samochodu znalazł w nim podejrzane urządzenie z kablami, złożył fałszywe zeznania, by skierować podejrzenia na swoją byłą partnerkę i jej partnera. W tym celu podejrzany naniósł nawet materiał biologiczny kobiety na urządzenie z ładunkiem wybuchowym, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
1: Przeprowadzono eksperyment. Z tych eksperymentów wynika, że tylko i wyłącznie podejrzany mógł podłożyć te urządzenie, które stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
0: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Prokuratura teraz ustala jego motywację. Mężczyzna w połowie lipca swoim czynem doprowadził do ewakuowania osób ze stacji benzynowej, zamknięcia pobliskich dróg i wstrzymania ruchu pociągów. 35-latkowi grozi 10 lat więzienia. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę, poinformowały Wody Polskie. By zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie zatrzymano przepływ wód w dół z części kanału oraz wstrzymano śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno. Złota alga to gląd, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodycznych. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne, później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu, było już za późno.
2: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki pewny zysk.
0: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Największa w Europie figura maryjna w Konotopiu w gminie Kików kujawsko-pomorskim zostanie poświęcona w sobotę 15 sierpnia. Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10. Dlatego w zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
3: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji. Będzie przeprowadzała przez trasę numer 10, bo nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie.
0: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie. Został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
5: No i jedziemy z Muzycznym Radiem. Na A4 w stronę Wrocławia mamy dziś wyraźnie większy ruch. Pierwsze spowolnienia zaczynają się jeszcze przed Udaninem. Kolejne pojawiają się w rejonie Gościsławia i Kostomotów, a następnie między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami. To nie wygląda na jeden nieprzerwany korek aż do Wrocławia, lecz na serię wolniejszych fragmentów, między którymi ruch chwilowo przyspiesza, chwilowo zwalnia. GDDK i ja nie potwierdza na tym odcinku wypadku, ani zablokowanego pasa. O tym mówiliśmy także godzinę temu. Dzisiejsze prace między Budziszowem a Gościsławiem dotyczyły przeciwnego kierunku i miały zakończyć się o 13, więc zakładamy, że tamten temat już właśnie się zakończył. Na AOW między Wrocławiem Południa a Północ zajęty jest pas awaryjny w stronę Kudowy do godziny 15. Na S3 zwalniamy przy robotach między Polkowicami a Lubinem. Dalej w stronę Szczecina utrzymują się skutki kolizji 4 aut i zajęty jest lewy pas. Na S5 zwężenia przy Wiszni Małej i Krynicznie. S8 do Leśnicy bez poważnych zdarzeń.
4: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata siepomaga.pl/tymek-kalata
2: Reklama.
3: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ale patrz!
13: Ale co?
12: Ale niskie ceny!
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
15: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie!
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Po reklamie.
18: Muzyczne Radio Lato.
19: W tym tygodniu gramy

0: Ktoś już dawno temu tak bardzo zabawnie powiedział, że to piosenka grzybiarzy. Kiedyś cię znajdę. Reni Usiec w muzycznym radiu. Zbliża się 14:30. O pogodzie mówić będziemy i o tym, co w regionie za chwilę.
1: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skins Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18:30 do północy. Skins Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie trzech. A przy zakupie dwóch serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: 14:30 punktualnie na termometrach w okolicach 24 stopni, słonecznie, pogodnie. Miejscami zachmurzenia niewielkie, zupełnie niewielkie i na pewno nie jest to zapowiedź jakichkolwiek opadów. Dziś słonecznie przez cały dzień, w nocy spadek temperatur poniżej niestety 10 stopni, w okolice 8-9. Sobota pod znakiem bardzo wysokich temperatur, 24 i dużo słońca, w niedzielę 28 i także słonecznie. Tak rzut oka, dosłownie niezobowiązująco na przyszły tydzień. Od poniedziałku do soboty przyszłej temperatury cały czas powyżej 20 stopni, a nawet 30. Oczywiście na ten moment jest to nadal prognoza długoterminowa, może się nie sprawdzić. Natomiast kolejny sierpniowy tydzień wygląda pięknie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: A to już raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Powiat Wałbrzyski i pieniądze dla ochotniczych straży pożarnych. Śnieżka i tradycyjne obchody święta ludzi gór. Szklarska Poręba i nowa profesjonalna bieżnia nartorolkowa.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Każda z 16 jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie powiatu wałbrzyskiego otrzyma po 10 tysięcy złotych. Pieniądze będzie można wykorzystać m.in. na zakup wyposażenia, środków ochrony osobistej czy modernizację samochodów ratowniczo-gaśniczych. Szczegóły w materiale Jacka Zycha.
8: Tak jak wyjaśnia starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski, dotacje zostaną przekazane na podstawie porozumień. Najpierw jednak jednostki muszą określić swoje potrzeby, przedstawić planowany zakres zakupów oraz kosztorys. Dopiero wtedy zostanie podpisana umowa, na podstawie której powiat przekaże pieniądze.
9: Niektórzy kupują sprzęt, a niektórzy unowocześniają na przykład wóz bojowy albo coś innego. Bo trzeba przypomnieć, że wszystkie zadania, które oni realizują na terenie swoich gmin i swoich miejscowości, robią to za darmo i są dostępni w zasadzie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
8: Powiedział starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski. Zakres zakupów nie został ograniczony do jednego rodzaju wyposażenia. Druhowie będą mogli przeznaczyć dotacje na najpilniejsze potrzeby swoich jednostek. Może to być na przykład sprzęt wykorzystywany bezpośrednio podczas działań ratowniczych, jak hełmy, buty czy specjalne ubrania chroniące strażaków.
10: Sprzęt się zużywa, jednostki jeżdżą do akcji, także każda forma wsparcia jest dla nas bardzo oczekiwana, a w tym przypadku jest to taka forma bardzo dowolna. Jednostki mogą uzupełnić sprzęt, który potrzebują w danym momencie. Jest to taka umiarkowana kwota, za którą można na pewno uzupełnić bieżące potrzeby.
8: A to już Emil Stroisz z OSP Boguszów i prezes Okręgowego Związku OSP w Wałbrzychu. A ochotnicze straże pożarne to jednostki, które są niemal zawsze pierwsze na miejscu zdarzenia. Część z nich funkcjonuje też w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W 16 jednostkach powiatu wałbrzyskiego służy łącznie niemal 500 strażaków ochotników. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Młodzi sportowcy zespołu szkół ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie mają do dyspozycji nową, profesjonalną bieżnię nartorolkową. Obiekt powstał z myślą o wyczynowym treningu nie tylko młodzieży szkolnej, ale i profesjonalnych sportowców, podkreśla burmistrz Szklarskiej Poręby Paweł Popłoński.
11: Profesjonalna przestrzeń posłuży naszym przyszłym adeptom, miejmy nadzieję, i kolejnym reprezentantom Polski na różnego rodzaju wydarzeniach i krajowych, i międzynarodowych, no, szlifować swoje umiejętności w biatlonie. To naprawdę obiekt na najwyższym poziomie, którego do tej pory brakowało. Wiemy doskonale, iż Dolnośląskie Centrum Sportu również dynamicznie się rozwija, więc ten czas, okres, kiedy nasi uczniowie mogą korzystać z tego obiektu, bardzo się skraca, no ale żeby zdobyć odpowiednie umiejętności, żeby naprawdę być zawodnikiem na najwyższym poziomie, to tutaj nie możemy sobie na to pozwolić. Dzięki temu szkoła miała swój obiekt na wyłączność.
7: Dodajmy, że nowo wybudowana nitka asfaltowa przy liceum w Szklarskiej Porębie jest dedykowana do jazdy na nartorolkach i łyżworolkach.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: 10 sierpnia na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór. Dnia szczególnie ważnego dla przewodników sudeckich, ratowników górskich, pracowników parków narodowych i wszystkich osób zawodowo i społecznie związanych z górami. Jak co roku uroczyście zgromadzą uczestników z całej Polski i Czech, a ich ważnym elementem będzie msza o charakterze ekumenicznym, mówi szef KPN-u Andrzej Raj.
12: Jak zawsze oczywiście przygotowujemy się. Jest to dzień szczególny, wyjątkowy, szczególnie dla osób związanych tak zawodowo z górami, ratowników górskich, przewodników górskich, pracowników parków narodowych, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie. Jest to dzień, w którym się spotykają ludzie zjeżdżający nie tylko z regionu Karkonoszy, ale z całej Polski. Spotykają się na Śnieżce. Temu oczywiście też towarzyszy ta msza, często mająca taki wymiar ekumeniczny. No my jesteśmy do tego przygotowani. Wiemy, że w sierpniu i w okolicach 10 jest to kulminacja pod względem ilościowym ruchu turystycznego i również na Śnieżce. Wszystko też będzie zależne od tego, jaka będzie pogoda tego dnia. W tym roku 10 przypada w poniedziałek, więc można się spodziewać troszeczkę mniejszej frekwencji, bo wiemy, że zdecydowanie więcej zawsze turystów jest w sobotę, w niedzielę. No ale niezależnie od tego, jak będzie, my będziemy przygotowani, bo my też jako pracownicy świętujemy tego dnia i też się spotykamy z naszymi przyjaciółmi z różnych stron Polski i z zagranicy, ale też pracujemy i w tym dniu szczególną uwagę zwracamy na to, że może być więcej ludzi, musimy pomagać, edukować i być przygotowani na różne wydarzenia, również takie kryzysowe, które mogą w górach, one w górach zawsze mogą być. Zmienne warunki atmosferyczne, jakie panują w naszych górach, mogą spowodować, że może być potrzeba udzielenia pomocy różnym słabszym osobom i na pewno będziemy do tego przygotowani.
7: W tym raporcie to tyle. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Kolejny o 15.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: What's up? This is Timmy Trumpet and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. Everybody.

0: oddechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność w uchnij górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta Salon Rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
12: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Pobiegnę do ciebie, śpiewa Vixen. I tak biegnie i biegnie. Piosenka zatytułowana Mustang. Vixen ostatnio coraz częściej pojawia się na falach naszej stacji. Polecamy wam również na top30.pl i tutaj przyjmijcie zaproszenie na jutro po godzinie 13 lista. Kwadrans do godziny 15. Muzyczne radio popołudniową, piątkową, no i przede wszystkim weekendową porą.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: To Criss Cross Amsterdam, to My Oh My.

0: systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, Infree oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
6: 800 domów bez prądu na Podkarpaciu po burzach. Rosną szanse na obniżkę cen paliw w przyszłym tygodniu. Powiemy też o korkach na A1 i jak je ominąć. Paulina Nawrocka. Blisko 70 razy interweniowali dotąd podkarpaccy strażacy po intensywnych opadach deszczu i burzach, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zdarzeń zanotowano w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim. Bez prądu jest 800 odbiorców w rejonie Mielca i Krosna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na Podkarpaciu jeszcze przez godzinę obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
7: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
6: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w Cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Ceny żywności w lipcu były najwyższe od stycznia 2023 roku, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Było to spowodowane upałami, wysokimi cenami energii oraz wzrostem napięcia w basenie Morza Czarnego. Za wzrost wartości całego indeksu odpowiadały przede wszystkim podwyżki cen zbóż. Władze Tajlandii zapowiedziały bezwzględne egzekwowanie prawa do posiadania broni. To po strzelaninie, do której doszło rano w jednej ze szkół pod Bangkokiem. Co najmniej 7 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Ogień otworzył do uczniów i nauczycieli nastolatek.
8: Na początku zobaczyłem, jak napastnik szedł z innego budynku w kierunku tego, w którym się uczyłem. Mój przyjaciel powiedział wtedy, żebyśmy uciekali i tak zrobiliśmy.
9: Krótko potem, jak wszyscy schronili się w klasie, usłyszałam strzały. Padło ich kilka, najprawdopodobniej z piętra wyżej. Słyszałam też biegnących ludzi. Czekałam bardzo długo, a sytuacja nie chciała się uspokoić.
6: Władze Tajlandii przekazały, że sprawca strzelaniny odebrał sobie życie. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory są między węzłami Nowe Marze a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotkają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
10: Przed rozpoczęciem podróży
3: może dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
6: Autostrada A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
5: Ponownie spoglądamy, co dzieje się na naszych trasach. Najważniejsze utrudnienie jest na czwórce pod Wrocławiem. Mamy świeże zgłoszenie od naszego słuchacza i od Dolnośląskie. Alarmowo o zderzeniu ciężarówki z motocyklem na 153 kilometrze w rejonie węzła Wrocław Południe. Tam spowolnienie na pewno. Uważajcie na siebie, zwolnijcie oczy dookoła głowy, drodzy kierowcy. Na czwórce także od Udanina przez Kostomłoty do kątów wrocławskich Rusi ruch jest miejscami nierówny, ale nie jest to jeden ciągły korek. Dalej w stronę Opola, bez większych problemów, na AOW przy węźle Wrocław Południe może przybywać samochodów przez zdarzenie na A4. S3 na Dolnym Śląsku przejezdna z ograniczeniem przy pracach między Polkowicami Północ a Lubinem Północ. Na S5 uważać trzeba na zwężenia w rejonie Krynicza i Ligoty Pięknej. S8 do Oleśnicy bez poważniejszych utrudnień. Dalej w stronę Poznania, Szczecina, Łodzi i Warszawy główne trasy są przejezdne.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Muzyczne radio. Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: druki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Urzel i Moving to the Sun, 16 minut po 15, czas na Autoradio.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
2: Dzień dobry, mobile. Mam nadzieję, zainteresują Was tematy dzisiejszego programu. Jaki jest zasięg fotoradaru? Szef Mercedesa mówi, że klient, a nie państwo, decyduje o napędzie auta. Trzęsienie ziemi uderza w japońskich producentów i 56 tysięcy rejestracji osobówek w lipcu to u nas. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: W sumie, jak wynika z danych CEPiK-u, w ubiegłym miesiącu w naszym kraju zarejestrowano blisko 62,5 tysiąca osobówek i dostawczych aut do 3,5 tony, czyli o 12% więcej niż rok temu. To lipcowy rekord w ogóle w XXI wieku. Rośnie udział też chińskich producentów na rodzimym rynku, który wyniósł rekordowe ponad 15% w lipcu. Za to w tymże miesiącu spadł udział w sprzedaży elektryków, który wyniósł 4,2%. A propos ekspansji producentów z państwa środka, w Jeleniej Górze Cieplicy oficjalnie otwarto salon sprzedaży Omoda JQ. To kolejny etap w rozwoju znanej jeleniogórskiej firmy Ultima Auto, czyli partnera naszego programu. Nowoczesny salon to ukłon w stronę klientów, którzy w komfortowych warunkach będą mogli wybierać swój ulubiony model Omoda JQ.
1: Aktualności.
2: Teraz Japonia i trzęsienie ziemi. W Europie kryzys energetyczny związany z upałami uderza w przemysł motoryzacyjny, a w Japonii pojawił się inny problem. Trzęsienie ziemi o magnitudze 7 ponad stopni w skali Richtera nawiedziło ten kraj pod koniec lipca, nawiedziło głównie zachodni region Kyushu w Japonii i spowodowało ofiary śmiertelne oraz rozległe zakłócenia w przemyśle także motoryzacyjnym. Łączne straty produkcyjne Toyoty, Nissana, Mitsubishi i Hondy osiągnąć mogą około nawet 20 tysięcy pojazdów. I kolejny temat to klient, a nie państwo decyduje o napędzie auta.
1: Autoradio.
2: Rzeczpospolita publikuje wywiad z prezesem grupy Mercedes-Benz. Jednym z tematów rozmowy był wolniejszy od oczekiwań rozwój elektromobilności. Cytuję, nie można układać tej transformacji bez klienta. Aby elektryfikacja stała się dominującą, trzeba spełnić potrzeby każdego z nich i zbudować pełną infrastrukturę ładowania. Opowiadamy się za elastycznością zależną od popytu konsumentów i rozwoju infrastruktury. Główną drogą przyszłości jest elektryfikacja, ale państwo nie może i nie powinno dyktować klientowi, co ma kupować, uważa szef Mercedesa. I na koniec, jaki jest zasięg fotoradaru?
1: Aktualne przepisy.
2: Przypomnę, według prawa każdy stacjonarny fotoradar musi być poprzedzony znakiem informującym o kontroli prędkości. Kierowca dostaje więc wyraźne ostrzeżenie, mając czas na dostosowanie prędkości do danych przepisów. Odległość znaku od urządzenia zależy od rodzaju drogi. Na tych z ograniczeniem do 60 km na godzinę stoi od 100 do 200 metrów przed urządzeniem. Powyżej 60 km to już odległość od 200 do 500 metrów. Z kolei na ekspresówkach i autostradach znak ustawia się od 500 do 700 metrów przed fotoradarem. To znacznie większy dystans niż rzeczywisty zasięg samego urządzenia. Odległość pomiaru zmienia się w zależności od pasa, którym jedzie auto. Na pierwszym pomiar wykonywany jest z odległości od 6 do 12 metrów od urządzenia, na drugim od 15 do 25, natomiast na trzecim od około 20 do 35. Maksymalny techniczny zasięg fotoradaru wynosi około 60 metrów. W rzeczywistych warunkach pomiar najczęściej odbywa się z odległości około 30 metrów. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
0: I jedno jest pewne, że Arek Włodarski na pewno z kolejnymi motoryzacyjnymi informacjami wróci w poniedziałek po godzinie 15. Powtórki oczywiście zawsze rano, bądźcie koniecznie z naszą stacją. To już 20 minut po 15. O polskich piosenkach to my byśmy mogli mówić godzinami, bo są naprawdę świetne. A ta najnowsza od Mroza, no to brzmi wyśmienicie. Co tu dużo mówić? Nie ma miejsca jak dom. Polecamy Wam ten utwór z całą pewnością. A wkręca się tak, że wystarczy raz posłuchać, a później chodzimy, budzimy się rano i na się nuci pod nosem. To jest właśnie informacja, która mówi nam jedno, że jest to bardzo, bardzo dobra piosenka. A dzisiaj zagramy z pozdrowieniami dla tych, którzy odpoczywają, którzy urlopują. Na Dolnym Śląsku jest Was na pewno cała masa, wśród nich Angelika z całą rodziną. No to pozdrawiamy i zagramy. Nie ma miejsca jak dom. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie. Dolny Śląsk w sumie zawsze zaprasza. No i Karkonosze. Nasze ulubione Karkonosze. A pogoda? Pogoda petarda. Co tu dużo mówić. Piękny, słoneczny weekend. Nic, tylko siedzieć, chodzić, zwiedzać, odpoczywać.

0: tak, my tu gramy Mroza, mówimy o tych, którzy przyjechali na Dolny Śląski w Karkonosze, no i zadzwoniła do nas przed momentem Aneta, dała nam znać, że z Warszawy wylądowali już w Karpaczu, są z nami, no i też was pozdrawiamy, ale zadzwonił także Krzysztof. Krzysztof z Zielonej Góry, który przyjechał do Jeleniej Góry. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. Wszystkich was pięknie witamy w Karkonoszach. Naprawdę wszystkich co do jednego. 25 minut po 15.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: The Hitman, po raz kolejny No Feelings on the Floor. Posłuchajcie.

0: Reklama.
1: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: 15.30 punktualnie na termometrach w okolicach 24 stopni. Grzeje, grzało i grzać będzie, to tak w skrócie. Co prawda szkoda, że w nocy te temperatury spadną poniżej 10 stopni. Nie będziemy mieli już do czynienia z tak ciepłą nocą jak ostatnio. W sumie to dwie ostatnie noce były bardzo ciepłe. Jutro ciutkę chłodniej, ale bardzo dużo słońca. 24 stopnie w prognozach na jutro. 29, może nawet 30, tak jak szczegółowo popatrzymy w niedzielę. A 30 do przebicia zdecydowanie w poniedziałek. W poniedziałek na ten moment widzimy możliwość przelotnych burz. Jeśli chodzi o dziś, korzystajcie z tego słońca. Przed nami piękny, długi, przede wszystkim słoneczny dzień.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A to już raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Brylant polskiej gospodarki 2025 dla Złotoryi. Święto 10. Brygady Kawalerii Pancernej imienia generała broni Stanisława Maczka trwa w Świętoszowie.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
6: A na początek Wrocław. Kobieta, która zamówiła przejazd taksówką, przeżyła horror. Na szczęście udało jej się uciec, a kryminalni zatrzymali napastnika z Kazachstanu.
8: Kobieta, która zamówiła przejazd pojazdem typu taksi, zapamięta ten kurs do końca życia. Chciała jechać z centrum Wrocławia do Leśnicy. W trakcie przejazdu zasnęła, a kierowca to wykorzystał i wywiózł nieświadomą kobietę za miasto. Kiedy się obudziła, zauważyła, że obok niej na tylnym siedzeniu siedzi kierowca, a samochód zaparkowany jest w zaroślach na obrzeżach miasta. Przerażona kobieta najpierw zaczęła krzyczeć, a następnie zachowując zimną krew, skłoniła napastnika do odwiezienia jej pod wskazany adres. Kiedy zauważyła budynki i zorientowała się, gdzie jest, uciekła z auta i zaalarmowała policję. Kryminalni z komisariatu Wrocław-Leśnica ustalili samochód, którym poruszał się podejrzany, jego tożsamość oraz miejsce pobytu, co jak podkreśla Anna Nicer z wrocławskiej komendy, nie było takie proste, bo pokrzywdzona dysponowała skąpymi informacjami o sprawcy i samochodzie, którym po nią przyjechał. Po kilkunastu godzinach 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzut dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec pokrzywdzonej. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław, nasze miasto.pl.
6: Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025 przyznał Złotoryi Instytut Europejskiego Biznesu. To wyróżnienie dla miast, na terenie których działa minimum 10 firm o wartości rynkowej powyżej 10 milionów złotych.
9: Złotoryja znalazła się w gronie 323 spośród 1026 polskich miast, które zostały uznane za brylanty polskiej gospodarki. Instytut Europejskiego Biznesu wyliczył na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, że w Złotoryi siedzibę miało 13 firm, których wartość rynkowa w grudniu ubiegłego roku była wyższa niż 10 milionów złotych. Na Dolnym Śląsku tym tytułem uhonorowano 28 miast. Złotoryja jest wśród nich na 20 miejscu. Jedną lokatę niżej w rankingu znalazł się Jawor, który może się pochwalić również 13 firmami o wartości rynkowej wyższej niż 10 milionów złotych. Dla porównania, Bolesławiec takich przedsiębiorstw ma 43, Lubin 51, Jelenia Góra 50, Kamienna Góra 12, Zgorzelec 14, a Legnica 80. Złotoryja może teraz wykorzystywać przyznany tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025 do promocji, umieszczając go bezpłatnie i bezterminowo na wszystkich nośnikach. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
6: Pokazy nowoczesnego sprzętu wojskowego, rodzinny festyn, koncerty i możliwość spotkania z żołnierzami to tylko część atrakcji z okazji święta 10. Brygady Kawalerii Pancernej imienia generała broni Stanisława Maczka w Świętoszowie.
3: Wystawy, stoiska promocyjne Wojska Polskiego oraz liczne atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Będzie można z bliska zobaczyć pojazdy wojskowe, porozmawiać z żołnierzami i poznać codzienną służbę pancerniaków, a wieczorem święto przeniesie się na scenę. Już o godzinie 20 wystąpi Mezo i Liber, a o 22 rozpocznie się plenerowa dyskoteka, która zakończy tegoroczne obchody. Żołnierze zapraszają wszystkich mieszkańców regionu oraz miłośników wojskowości do wspólnego świętowania. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Wiele osób wciąż błędnie utożsamia ubezpieczenie chorobowe ze zdrowotnym. Ta niewiedza niesie ze sobą poważne ryzyko finansowe. W razie nagłej choroby możemy zostać bez prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego, informuje Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku.
10: To, że ktoś odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne, wcale nie oznacza, że jest ubezpieczony od choroby i w czasie choroby dostanie płatne zwolnienie lekarskie. Do tego potrzebne jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku umowy o pracę ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem obowiązkowym. W przypadku innych umów bardzo często musimy się o to ubezpieczenie upomnieć i zgłosić swojemu pracodawcy, że chcemy, żeby od naszego wynagrodzenia składkę na ubezpieczenie chorobowe pobierał. Warto to zrobić, gdyż składka nie jest wysoka, a korzyści z tego są wymierne.
6: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Cześć, z tej strony Gromi. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Gargol, udaj się do płota.
2: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Nasz piątkowy hit tip, mega wakacyjny. My Oh My, Criss Cross, Amsterdam, Luisa Sansa i Willie William w Muzycznym Radiu Kwadrans do godziny 16.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: mniej.
1: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jake'u w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu o Moda i Jake'u Ultima Auto. Do zobaczenia!
4: Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 16.
5: Czas na wiadomości.
7: Wstrzymane przyjęcia w rzeżowskim szpitalu po ulewach. Sanepid bada ośrodek w Międzywodziu, gdzie zatruli się pensjonariusze. I dzieła króla popartu w Krakowie. Dziś otwarcie wystawy Andy'ego Warhola. Paulina Nawrocka. Ulewne opady deszczu zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć i części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do 20. Na miejscu strażacy wypompowują teraz wodę. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach Rzeszowa. Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu na Pomorzu Zachodnim. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Jutro znane będą również wyniki badań wody. Listonosze mówią o kryzysie swojego zawodu. Wskazują, że zmieniły się nie tylko obowiązki, ale także warunki pracy. Większe rejony, więcej zadań i coraz mniej pracowników. Związkowcy alarmują, że przy takim tempie zmian coraz trudniej mówić o stabilnej pracy i jakości doręczeń. Szymon Kępka.
8: Listonosze nie tylko doręczają listy, ale także na przykład prowadzą sprzedaż usług poczty. Mówią o przeciążeniu, presji czasu i konieczności szukania oszczędności. Nawet we własnych portfelach. Między innymi przez korzystanie z prywatnych samochodów. Szef Związkowców Poczty Robert Czyż.
9: Około 10 tysięcy listonoszy, którzy obsługują rejony samochodami, obsługują je swoimi prywatnymi samochodami.
8: Listonosz to nie tylko doręczyciel, ale często osoba, która dobrze jest znana mieszkańcom i to ważna część lokalnej społeczności.
9: No w poczcie francuskiej jest taka usługa, że można wykupić rozmowę z listonoszem, ale to, żeby listonosz kilka minut porozmawiał ze swoim właśnie seniorem, który mieszka na jego rejonie doręczy, więc ta społeczna funkcja listonosza jest na pewno bardzo, bardzo ważną.
8: Poczta Polska w ubiegłym roku przeprowadziła zwolnienia grupowe, które objęły około 8,5 tysiąca etatów, ale jednocześnie nadal szuka nowych listonoszy.
7: Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upadkami.

0: pszczołami. Tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, które działa w ramach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zbiera dane z całej Polski. W minionym tygodniu liczba wyjazdów do zasłabnięć i osób z problemami kardiologicznymi wzrosła tylko nieznacznie w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca, a wtedy było zdecydowanie chłodniej, mówi Justyna Suchecka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
1: Te liczby są bardzo podobne. Wzrost jest niewielki. To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasłabnięć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
0: Zdecydowanie więcej było wezwań do osób tonących w ostatnim tygodniu lipca 24, w pierwszym tygodniu sierpnia aż 42. 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola, w tym rysunki, okładki, filmy i plakaty, od dziś do zobaczenia w krakowskim Pałacu Sztuki. Część prac artysty, który zatarł granicę między tak zwaną sztuką wysoką a kulturą komercyjną, jest pokazywana w Polsce po raz pierwszy. Andy Warhol od linii do legendy do 27 września.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
4: No to ruszamy. Najwięcej dzieje się teraz na A4. Na Karwianach przy węźle Wrocław Południe radiowe mapy pokazują utrudnienia na jezdni w stronę Legnicy i granicy. W przeciwnym kierunku ciężki, nierówny ruch zaczyna się już w rejonie Udanina. Kierowcy jadący przez Kostomłoty i kąty wrocławskie do Wrocławia muszą liczyć się z kolejnymi spowolnieniami i dłuższym przejazdem. Nie jest to jeden ciągły korek, ale miejscami samochody jadą bardzo, bardzo wolno. Autostradowa obwodnica Wrocławia poza dojazdem do A4 bez poważniejszych problemów. Na S3 uważać trzeba na pracę między Polkowicami Północ a Lubinem Północ. Na S5 zwężenia w rejonie Krynicznej i Ligoty Pięknej. S8 z Wrocławia do Leśnicy przejezdna. Dalej S5 do Poznania i S8 w stronę Łodzi bez większych utrudnień. Jadąc S3 nad morze przy Szczecinie zachowajcie ostrożność na węźle Kijewo.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i sobotę od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Szeroki wybór, pełny smak?
2: Tak,
1: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Wracamy na pokład Music News i zapraszamy Was po raz kolejny do świata nowości. Kolejny singiel od Margaret, powrót New Radicals i najnowsza propozycja od Benny Blanco. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, zaczynamy. Margaret ponownie udowadnia, że nie boi się artystycznych wyzwań. Po sukcesie albumu Siniaki i Cekiny, który zdobył status złotej płyty jeszcze przed oficjalną premierą, wokalistka otwiera kolejny rozdział swojej twórczości. Singiel Prima Ballerina już trafił do muzycznego radia i jest to zapowiedź drugiej części ambitnego projektu Tripolar. Nowy utwór wprowadza słuchaczy do świata epki Voice, która oprócz Body i Mind stworzy spójną, trzyczęściową opowieść o kobiecości, tożsamości i emocjach. Tym razem Margaret, jak sugeruje sam tytuł, skupia się na sile głosu nie tylko jako narzędzia artystycznego, ale przede wszystkim jako sposobu wyrażania własnych myśli, potrzeb i uczuć. Prima Ballerina to popowa kompozycja z wyraźną dawką nostalgii. Piosenka opowiada o komunikacji w relacjach oraz odwadze do mówienia własnym głosem. To temat bliski wielu osobom, dlatego tekst utworu pozostawia przestrzeń do indywidualnych interpretacji, jednocześnie zachowując charakterystyczną dla Margaret muzyczną szczerość. Dalej jesteśmy w temacie nowości. Benny Blanco zaprezentował nowy singiel Te Olvido Lala, nagrany wspólnie z Selena Gomez i Becky G. To pierwsza współpraca obu wokalistek, a jednocześnie kolejna zapowiedź albumu Hermoso, którego premiera została zaplanowana na 14 sierpnia. Nowy utwór łączy pop z kumbią, tradycyjnym gatunkiem muzyki latynoamerykańskiej. Charakterystyczny rytm kumbi został połączony z chwytliwą produkcją, z której słynie Benny Blanco. Selena Gomez i Becky G wymieniają się subtelnymi partiami wokalnymi, opowiadając historię osoby, która domaga się od partnera jasnej deklaracji. Te Olvido Lala jest trzecim singlem zapowiadającym album Hermoso. Wcześniej Benny Blanco nagrał piosenkę Joven y Salvaje, nagraną z BB Tricks oraz De Genery, w której gościnnie wystąpił Mike Towers. Producent podkreśla, że jego nowy projekt ma być hołdem dla kultury i muzyki latynoskiej. Music News. I na koniec wielki muzyczny powrót. Po 28 latach New Radicals wracają z premierowym utworem. Zespół udostępnił piosenkę One Night Only, która jest pierwszym autorskim nagraniem grupy od czasu debiutanckiego albumu Maybe You've Been Brainwashed Too z 1998 roku. New Radicals, tworzeni przez Grega Alexandra i Daniele Brisbois, zdobyli światową popularność pod koniec lat 90. dzięki przebojowi You Get What You Give. Mimo sukcesu wydali tylko jeden album studyjny. Rok później Aleksander ogłosił zakończenie działalności zespołu. Tłumaczył wówczas, że zniechęciły go intensywne trasy koncertowe i obowiązki promocyjne związane z byciem liderem grupy. Nowy singiel powstał z myślą o filmie Tylko jedna noc i pełni rolę jego motywu przewodniego. Za kompozycję odpowiadają Greg Alexander, Daniele Brisbois i Nick Lashley. Piosenka utrzymana jest w charakterystycznym dla zespołu stylu, opartym na fortepianie i pop-rockowym brzmieniu. To jeszcze sprawdźmy kolejną dostawę wakacyjnych nowości, jakie trafiły na naszą antenę. Criss Cross Amsterdam, My Oh My, Flower Love, Kiss Kiss Kiss i Oscar Sims z nagraniem Bez końca. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz, a z naszej strony dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Przyszedł czas na kolejną część programu Best of, najlepsze z najlepszych do 17. Andreas Johnson, teraz za chwilę także Gibbs przed 16.30, ostatni dzień lata.

0: reklama.
1: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Minęła 16:30 na termometrach w okolicach. Szybciutko sprawdzamy. 23 stopni, jest słonecznie i pogodnie. Zachmurzenie niewielkie, możliwe tylko miejscami. Głównie dzisiaj towarzyszy nam słońce i spora ilość przejaśnień i rozpogodzeń. Poniżej 10 stopni, spadek temperatur w nocy, 23-24 jutro w ciągu dnia i bardzo dużo słońca. Nie inaczej w niedzielę. W niedzielę prawie 30, więc w słońcu i miejscami ta 30 jest jak najbardziej możliwa. Przyszły tydzień też bardzo letni, bardzo słoneczny, bardzo upalny. Będziemy jeszcze ten przyszły tydzień oczywiście oglądać, obserwować i się cieszyć z tego, że to lato zupełnie nie odpuszcza i to jest pewne. Tak jak wspomniałem, dziś do późnych popołudniowych godzin temperatury prawie 25.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: A to już raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
5: 3 lata więzienia za kradzież ważącego blisko 100 kg krzyża z kopuły cerkwi grekokatolickiej w Legnicy.
6: Sąd zmniejszył natomiast łączną kwotę odszkodowań. Wyniesie ona niespełna 300 tysięcy złotych.
5: Po 10 tysięcy złotych dla każdej z 16 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie powiatu wałbrzyskiego.
7: Niektórzy kupują sprzęt, a niektórzy unowocześniają na przykład wóz bojowy albo coś innego.
5: I święto ludzi gór w najbliższy poniedziałek na Śnieżce.
8: My też jako pracownicy świętujemy, ale też pracujemy.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Zapadł prawomocny wyrok wobec Beniamina W., który ukradł ważący blisko 100 kg krzyż z kopuły cerkwi grekokatolickiej w Legnicy. W marcu tego roku sąd rejonowy w Legnicy skazał mężczyznę na 3 lata więzienia za kradzież, do której doszło 13 września minionego roku. Choć jak przypomina Lidiana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Legnicy, sprawca próbował dostać się na kopułę już kilka dni wcześniej.
6: Wówczas jednak spłoszył go uruchomiony alarm. Złodziej jednak nie zrezygnował z planu i przy kolejnej próbie wrócił wyposażony w solidną drabinę oraz narzędzia, którymi odciął i zabrał krzyż.
9: Zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez proboszcza tej że parafii. Proboszcz zgłosił, że zostało uszkodzone mienie w postaci kopuły tejże cerkwi. Oprócz tego został wycięty krzyż, który ma wymiary 2 na 2 metry i ważył prawie 100 kg. Krzyż ten został wycięty, następnie przetransportowany na ziemię. Tam go pocięto o mniejsze kawałki i ukradziono. Prokurator ocenił, że zachowanie sprawcy realizuje kumulatywnie pod względem prawnokarnym zamiona przestępstw i zniszczenia mienia i kradzieży mienia i właśnie obrazy uczuć religijnych tejże wspólnoty grekokatolickiej w Legnicy.
6: Obrona Beniamina W. zaskarżyła marcowy wyrok skazujący. Jednak sąd okręgowy podtrzymał ustalenia sądu pierwszej instancji w zakresie winy, jak i wymiaru kary. Oznacza to, że 3-letni wyrok więzienia pozostaje bez zmian. Sąd zmniejszył natomiast łączną kwotę odszkodowań, które skazany ma wypłacić pokrzywdzonym. Wyniesie ona niespełna 300 tysięcy złotych. Legnica, Andrzej Stefan. Fańczyk, Muzyczne Radio.
5: Tradycyjne obchody święta ludzi gór już w najbliższy poniedziałek na Śnieżce. To dzień szczególnie ważny dla przewodników sudeckich, ratowników górskich, pracowników parków narodowych i wszystkich osób zawodowo i społecznie związanych z górami. Jak co roku uroczystości zgromadzą uczestników z całej Polski i Czech, a ich ważnym elementem będzie msza o charakterze ekumenicznym. Tego dnia będziemy świętować, ale nie zapominamy też o bezpieczeństwie turystów, podkreśla dyrektor KPN-u Andrzej Raj.
8: W tym roku 10 przypada w poniedziałek, więc można się spodziewać troszeczkę mniejszej frekwencji, bo wiemy, że zdecydowanie więcej zawsze turystów jest w sobotę, w niedzielę. My też jako pracownicy świętujemy tego dnia i też się spotykamy z naszymi przyjaciółmi różnych stron Polski i zagranicy, ale też pracujemy i w tym dniu szczególną uwagę zwracamy na to, że może być więcej ludzi, musimy pomagać, edukować i być przygotowani na różne wydarzenia, również takie kryzysowe, które w górach zawsze mogą być. Zmienne warunki atmosferyczne, jakie panują w naszych górach, mogą spowodować, że może być potrzeba udzielenia pomocy osobom i na pewno będziemy do tego przygotowani.
5: Dodajmy, że 10 sierpnia obowiązuje bezpłatny wstęp na teren Karkonoskiego Parku Narodowego.
2: Muzyczne Radio.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Każda z 16 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie powiatu wałbrzyskiego otrzyma po 10 tysięcy złotych. Pieniądze będzie można wykorzystać m.in. na zakup wyposażenia, środków ochrony osobistej czy też modernizację samochodów ratowniczo-gaśniczych.
10: Tak jak wyjaśnia starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski, dotacje zostaną przekazane na podstawie porozumień. Najpierw jednak jednostki muszą określić swoje potrzeby, przedstawić planowany zakres zakupów oraz kosztorys. Dopiero wtedy zostanie podpisana umowa, na podstawie której powiat przekaże pieniądze.
7: Niektórzy kupują sprzęt, a niektórzy unowocześniają na przykład wóz bojowy albo coś innego. Bo trzeba przypomnieć, że wszystkie zadania, które oni realizują na terenie swoich gmin i swoich miejscowości, robią to za darmo i są dostępni w zasadzie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
10: Powiedział starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski. Zakres zakupów nie został ograniczony do jednego rodzaju wyposażenia. Druhowie będą mogli przeznaczyć dotacje na najpilniejsze potrzeby swoich jednostek. Może to być na przykład sprzęt wykorzystywany bezpośrednio podczas działań ratowniczych, jak hełmy, buty czy specjalne ubrania chroniące strażaków.
11: Sprzęt się zużywa, jednostki jeżdżą do akcji, także każda forma wsparcia jest dla nas bardzo oczekiwana, a w tym przypadku jest to taka forma bardzo dowolna. Jednostki mogą uzupełnić sprzęt, który potrzebują w danym momencie. Jest to taka umiarkowana kwota, za którą można na pewno uzupełnić bieżące potrzeby.
10: A to już Emil Stroisz z OSP Boguszów i prezes Okręgowego Związku OSP w Wałbrzychu. A ochotnicze straże pożarne to jednostki, które są niemal zawsze pierwsze na miejscu zdarzenia. Część z nich funkcjonuje też w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. W 16 jednostkach powiatu wałbrzyskiego służy łącznie niemal 500 strażaków ochotników. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Teraz to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro na pierwszy raport zapraszamy o 7.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi, my name is Giorgio Moroder and you're listening to Muzyczne Radio. Da, da, da, da.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

I tak w muzycznym radiu grają i śpiewają strachy na lachy, twoje motylki, 13 minut do 5. Po 5 spotkanie z Hitplanetą i najnowsze wydanie naszej hitlisty, a do tego czasu jeszcze na pewno Moskena, Gabry Ponte, Michael Patrick Kelly. Bądźcie koniecznie z muzycznym radiem, polecamy się na ten już, myślę, trwający weekend, bo to przecież piątkowe popołudnie. Ja za nasze dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję, Sebastian Wysoczański, cieszę się, że mogłem wam towarzyszyć. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, cześć, pa!

0: Muzycznym Radiu. Autopromocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 17.
0: Czas na wiadomości.
3: W Kijowie odbył się pogrzeb polskiego wolontariusza. Poszkodowani przez adwokata oszusta poszukiwani. A Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach. Paulina Nawrocka. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w rzymskokatolickiej konkatedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Władimir Putin może w ciągu najbliższych kilku lat przeprowadzić ograniczony atak na jedno z państw NATO, wynika z nowych analiz wywiadu USA, o których pisze Wall Street Journal. Dziennik twierdzi, że rosyjski przywódca chciałby w ten sposób przetestować determinację sojuszu. Najbardziej skrajny scenariusz zakłada ograniczone wtargnięcie lądowe. Adwokat Ernest Z. trafi do aresztu z zarzutami za oszustwo na szkodę swoich klientów, co najmniej 500 000 zł. Mecenas znany na Dolnym Śląsku miał przerabiać pełnomocnictwa od klientów do banków czy komorników. Prokuratura postawiła mu na razie 10 zarzutów, ale to może nie być koniec. Śledczy apelują o zgłaszanie się kolejnych osób, które mogły zostać poszkodowane, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.

0: Sławiu.
1: Ten mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
0: Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i tymczasowo aresztował adwokata z powodu obawy o matactwo. Ernestowi Z. grozi do 12 lat więzienia. Co czwarty Polak doświadcza toksycznych zachowań w pracy. Najbardziej narażeni są najmłodsi, wynika z najnowszych badań. Niemal co czwarty Polak ocenia też negatywnie wpływ swojego menadżera na zespół. Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach w Montrealu i Toronto, jakie są rozgrzewką przed zbliżającym się US Open. Poprzeczka trudności idzie znacznie wyżej, bo teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrywali. I było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Błażej Kulesza.
2: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Keys, ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
3: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
2: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu zaliczył Hubert Hurkacz, tyle że z Holendrem Bouticiem Van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
0: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po 20.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: A po 17:00
4: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
5: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
4: Hit Planeta startuje na dobre.
6: I jednocześnie piątek, piąteczek, piątunia. W dodatku kolejne lądowanie na planecie pełnej hitów, także lepiej być nie może, no chyba, że zostaniecie z nami cały wieczór. Patryk Łasica, witam Was jak zawsze w bardzo premierowym towarzystwie. A dziś na Hit Planecie odwiedzi nas m.in. duet Pitbull i Jason Derulo. Będzie także Swedish House Mafia i Lee, a jako trzeci Vinay. Oprócz tego 40 walcząca o Wasze głosy, no i poczekalnia, która obfituje w nowości. I właśnie z tego miejsca jako pierwsze zaprezentują się dziewczyny z Flow, Remedite, a następnie Tom Civic i Digital Heartbreak. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznoradio.pl. Losy Hit Planety leżą w Waszych rękach. No a teraz dajcie głośniej i płyniemy.
5: Hit Planeta.
4: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Jednocześnie dwa numery z poczekalni za nami, no i myślę sobie, że dziewczyny z Flow jak zawsze nie zawodzą. Na samym początku pojawiło się Remy Dite, zapowiadające ich nadchodzący album, a premiera dokładnie za 8 dni. Przed momentem natomiast afrohausowe brzmienie zaserwowane przez Toma Civica, Digital Heartbreak, czyli cyfrowe bicie serca. Jeśli wasze serca biją w rytm któregoś z tych singli, no to koniecznie dajcie nam o tym znać. Emisja @muzycznyradio.pl albo nasz Facebook, tam nas znajdziecie. Za moment skoczymy w towarzystwo 40 najlepszych, ale najpierw sprawdzimy jeszcze wczorajsze podium.
0: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Miejsce trzecie, idealny przykład na to, że historia lubi się powtarzać. I Wanna zalicza spadek o jedno oczko, ale nadal już drugi tydzień pośród top 3. Gratulujemy, no i liczymy na więcej takich perełek. Na miejscu drugim duet doskonały Alan Walker, Ava Max. No i uwaga, co warto podkreślić, Alan zaczął produkować muzykę z darmowych poradników na YouTubie. Kolejny samouk, który wywraca do góry nogami muzyczną scenę, tak jak widać, można. No i na samym szczycie trzęsienie ziemi. Rumuński duet Morandi robi potężny skok, no i zgarnia z głoto. Panowie dwie dekady temu rozbili bank hitem Angels i czas na kolejny Miss Kaleluja na fotelu lidera.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią.

0: Richard Durant, Alex North, Benessi Biosfit Deni, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wolf, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Durasound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od tych rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicza. Seven Heaven Legnica.
11: Po reklamie.
12: Hello, this is Robin Thicke.
13: Hey guys, it is Alexandra Stan.
14: Hey, this is Shaggy.
15: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
16: Hey, hey, hey! We are Mövö and you're listening to your favorite Hit Planeta on Mosyczne Radio.
17: Hit Planeta!
18: Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
19: Dawniej Oskar Cymsi bez końca.

0: i jednocześnie piątkowy początek, jak zawsze bardzo dynamiczny. To było nasze miejsce 37, a na nim Meduza, Khalid, no i Weekend. Paradoksalnie trochę, bo w kalendarzu dopiero jego początek, a na Hitplanecie to, co widać po głosach, może być koniec, no bo panowie stracili aż 15 punktów, spadając tutaj z miejsca 22. Nie lepsza sytuacja w przypadku Adriatic, Coming Home, minus 13 punktów. No i aby nie stało się tak jak w tytule, żeby do tego domu nie wrócili, koniecznie potrzebne są wasze głosy. Przed nami moment przerwy, ale dosłownie moment. No i zaraz po niej słyszymy się z kolejną nowością, która dziś wskoczy do naszego zestawienia.
1: Reklama.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
3: Po reklamie.
4: Hello, this is Son of Legend.
5: Hi, hello, this is Kate Ryan.
6: Hello, Poland, this is DJlicious.
7: Hello, my name is Emma Bill.
8: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio. Hit Planeta!
9: Najnowsza lista w Polsce.

0: Alejandro Zandese mówi do nas Ola, dziś na miejscu 35, no a przed nami zgodnie z obietnicą.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: DJ Sally B, Sell Me Gee i Lonely Girl.

0: reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicze. Seven Heaven Legnica. Kids never
0: sleep. Po reklamie.
4: Hi, I'm Rag & Bone Man.
5: Cześć, Agnieszka Chylińska.
6: Hi, my name is Jean-Michel Jarre.
7: Hi, I'm Sharon from Wooden Station.
8: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety. Hit
9: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: A to były dziewczyny z KCI, no i zapowiedź zupełnie nowego albumu, który ma pokazać ich dziką stronę. Animal dziś na miejscu 33 i zyskują 7 punktów od wczoraj. No i tak sobie myślę, że świetnie w tym numerze dziewczyny przemyciły nam klimat Kalifornii. Nic tylko wskoczyć sobie na leżak, złapać jakiś chłodny napój, no i leżeć, marzyć. I też a propos tych marzeń, również sennych, pewnie każdy z was zastanawiał się kiedyś, dlaczego w snach najdziwniejsze, najbardziej abstrakcyjne sytuacje wydają nam się całkowicie logiczne i normalne. Dopiero jak się obudzimy, to zaczynamy się zastanawiać, o co właściwie chodzi. No i jak mówią neurobiolodzy, to dlatego, że kora przedczołowa, czyli nasz racjonalizator i krytyk, idzie spać razem z nami, no i kompletnie się wyłącza, dając nam zupełnie wolną rękę na czyste, nieskrępowane odczuwanie i też marzenie. No i dokładnie ten sam stan absolutnej swobody próbowali uchwycić w swoim najnowszym singlu energiczni bracia z Włoch, Alessandro i Andrea, czyli znany wam doskonale pewnie duet Vinaj. Zazwyczaj prezentują się w bardzo dynamicznych numerach, no ale dziś pokazują dużo bardziej przestrzenną stronę. Także moi drodzy, zamykamy oczy, no i zrzucamy ciężar całego tygodnia, a ja wam życzę tego, aby to, co się wam przyśni, zaczęło przytrafiać.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

DJ Antoine, I never stop the party, ale moi drodzy, w tym przypadku to chyba już będzie koniec imprezy, no bo patrząc na listę, ten numer dziś traci aż 22 punkty i ląduje na miejscu 30, był na pozycji 8, ale także nie wszystko stracone, bo jak wiadomo na Hitplanecie wszystko jest możliwe. Mamy 7 minut do godziny 18, przed nami jeszcze spotkanie z Julianem Tide, Wild at Heart, czyli dzikość serca, a następnie zaśpiewa dla nas Oceana.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Burze na Podkarpaciu. Strażacy interweniowali ponad 200 razy. Kolejny ostry wypadek na hulajnodze w ciężkim stanie nastolatka. Za chwilę też o sposobie pewnego kierowcy na walkę z upałem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zalane piwnice i powalone drzewa. Potężne burze przechodzą przez Podkarpacie. Do tej pory Straż Pożarna musiała tam interweniować ponad 200 razy, najczęściej w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Było to przede wszystkim wypompowywanie wody z zalanych piwnic i posesji, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży.
4: Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach.
3: Podczas burz deszcz zalał m.in. część Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, w tym aptekę, kuchnię i izbę przyjęć. Woda dostała się też do piwnicy Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Na szczęście nie ma poszkodowanych, a sytuacja się powoli uspokaja. W bardzo ciężkim stanie w szpitalu 13-latka z Wągrowca, która wczoraj wraz z kolegą wywróciła się podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Nastolatkowie jechali bardzo szybko ścieżką pieszo-rowerową. Dziewczynka, w odróżnieniu od kolegi, który kierował pojazdem, nie miała na głowie kasku, mówi Malwina Szuman z wągrowieckiej policji.
5: 13-latka odniosła ciężkie obrażenia ciała, natomiast 14-latek doznał urazu kończyny górnej.
3: Chłopiec już opuścił szpital. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę Wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory tworzą się między węzłami Nowe Marzy a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotykają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
6: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie. Na Amber One autostradzie A1 prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
3: Autostrada A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91. Solidarność wznowi zbiórkę podpisów pod referendum klimatycznym, zadeklarował przewodniczący Związku Piotr Duda. To reakcja na wczorajszą decyzję Senatu, który odrzucił prezydencką inicjatywę w tej sprawie. Duda podkreślił, że Solidarność ma już 450 tysięcy z pół miliona potrzebnych podpisów. Walka z upałami skłania czasem do niestandardowych rozwiązań. W Warszawie jeden z kierowców miejskiego autobusu zamiast w długich spodniach przyszedł do pracy w spódnicy, co jednak jest niezgodne z regulaminem. Mężczyzna wpadł podczas kontroli klimatyzacji, mówi Marzena.

0: Toczek, stary brat z Zarządu Transportu Miejskiego.
1: Rozumiem, że pan walczył z upałem na swój własny sposób. Czy to jest dobry kierunek? No, myślę, że każdy sobie z nas odpowie na to pytanie sam.
0: Kierowcy ustnie zwrócono uwagę, zatrudniającego firma dostała kilkuset złotową karę, a warszawski Zarząd Transportu Miejskiego nie wyklucza jednak w przyszłości zmian w standardach ubioru kierowców, które będą odpowiedzią na upały.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Norweska Federacja Piłkarska wzywa szefa FIFA do dymisji. Szefowa tamtejszego związku, Lise Klaveness, apeluje do Gianniego Infantino, by ten podał się do dymisji i argumentuje, że stracił zaufanie społeczności piłkarskiej. Norwegowie mają nadzieję, że inne kraje UEFA poprą ich apel o rezygnację Infantino. Hubert Hurkacz i Iga Świątek to nasi ostatni tenisiści, którzy grają jeszcze w kanadyjskich turniejach, w Montrealu i w Toronto. Teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrali i co ciekawe, było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Więcej o tych spotkaniach Błażej Kulesza.
3: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Keys. Ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
4: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
3: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz. Tyle że z Holendrem Bouticiem van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
2: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po godzinie 20. Tymczasem znamy już finalistki turnieju rangi WTA 125 rozgrywanego na kortach Legii w Warszawie. O tytuł zagrają tam jutro Czeszka Gabriela Knudson i Amerykanka Carol Yang Suchli. Pierwsza pokonała Bułgarkę Elizę Rejaniewą 7-6, 6-2, a druga Czeszkę Wendulę Waldmanową 6-2, 6-2.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: A po 18:00
5: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
6: Tak gra Hit Planeta.
5: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
7: No i teraz, moi drodzy, uwaga, bo będziemy tańczyć w ogniu. Dancing on Fire i Perfect Pitch.

0: na wakacjach.
1: Reklama. Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicze. Seven Heaven Legnica. Kids never
2: sleep. Po reklamie.
3: I'm Dua Lipa.
4: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
5: Hello, this is Robin Thicke.
6: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta. Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce!

0: na wakacjach.
1: I jednocześnie za nami spotkanie z Aura Wave, którzy zmusili nas do tego, aby się trochę poruszać. No i naprawdę trudno jest się oprzeć tej rytmice. Tak samo jak na Hit Planecie trudno jest się oprzeć konkurencji, no bo niestety dziś zagrali dla nas na miejscu 27. Kolejny duży spadek, aż o 11 oczek. Kwadrans po godzinie 18, no i teraz wrócimy na polską scenę, gdzie zagra dla nas Zalia. Tylko kochaj mnie, awans o 2 punkty.

0: na gorąco.
1: I ważna informacja dla kierowców podróżujących A4 w kierunku Zgorzelca. Na 151 kilometrze pomiędzy węzłami Wrocław Południe, Bielany Wrocław przed godziną 18 doszło do karambolu. Zderzyły się 4 samochody osobowe. Obydwa pasy ruchu są zablokowane. Przejazd możliwy jest tylko pasem awaryjnym i tak pozostanie do godziny 20. Jednocześnie dobre wieści, bo również na A4 zakończono roboty drogowe. To na 30 kilometrze w kierunku Zgorzelca. Tak samo na odcinku od 73 do 51 kilometra. Pozdrawiamy zmotoryzowanych, no i życzymy bezpiecznych podróży.
2: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: Hi, this is Darude.
4: What's up, this is David Guetta.
5: Hey, this is ATB.
6: Hi, we are Bling and Jones.
7: Hey guys, what's up, this is Armin van Buuren and you're listening to Hit Planeta.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: na wakacje.
1: Kygo i Max Manon, Take Me Back. No i moi drodzy, chyba wykrzyczeli, wyśpiewali właśnie ten manifest, bo ponownie zyskują i dziś lądują na pozycji 24. Wczoraj byli z numerem 27. My płyniemy dalej, no i przed nami propozycja na upały. Good Time, Close Off i jednocześnie Something Good.

Don't Say Goodbye Tonight, no ale moi drodzy, w tym przypadku chyba już tak będzie. To był Grumi, który jeszcze niedawno na samym szczycie królował przez wiele dni. Dziś już jego numer FLH w odwrocie. Minus 3 punkty, ląduje na pozycji 21. No a przed nami oficjalny piątkowy półmetek. Otworzą go Przebiśniegi i Melatonina.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama. Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
1: Po reklamie.
4: Hey everybody, we are One Republic.
5: How are you? I'm Nelly Furtado.
6: Hi there, this is Chambers.
7: Hi, I'm Katerina.
6: Hello Poland, this is Omnikid. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
1: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Jasno-nowa i totalnie przebojowa.
1: All Summer With You i Moti. O tych wyjątkowych ludziach, przy których można by było spędzić całe lato. No i widać też, że z wami rezonuje, bo cały czas zyskuje. Dziś plus 5 punktów i wylądowali na pozycji 18. No a przechodząc do następnej premiery, rozpocznę trochę stereotypowo, czego oczywiście należy unikać. Ale jak wiadomo, jak się też mawia w kuluarach, Szwedzi mają patent na 3 globalne fenomeny. No pierwszy to oczywiście meble do samodzielnego montażu. Drugi to kiszone śledzie, ale oprócz tego także potężna kultura muzyki klubowej. No i przed nami kooperacja, którą sam Sebastian Ingrosso określił mianem szwedzkiej ekipy Avengersów. Przywitają nas legendarni giganci ze Swedish House Mafia, którzy tym razem połączyli siły z Like Lee. Ale nie tylko ona ich wspomogła, bo także Fred Again i król współczesnego popu Martin Max. Tak właśnie powstało Happiness is so sad, czyli radość jest taka smutna. Muzyczna podróż opowiadająca o relacji między ogromną radością a smutkiem. Tak można przeczytać w materiałach prasowych. No ale przecież tak też musi być, bo moment smutku po momencie naprawdę szczerej radości jest czasami konieczny, żeby to docenić, wartość tego dobra. No jak powiedziała sama Like Lee, te melodie, które przeszywają duszę i sprawiają, że chce ci się jednocześnie płakać i tańczyć. My Szwedzi dobrze rozumiemy mrok, ale światło kochamy jeszcze bardziej niż ktokolwiek inny. No i jednocześnie jest to oficjalna rozgrzewka przez ich zaplanowanymi na sam koniec sierpnia największymi w karierze koncertami na stadionie Ulewi i ich rodzinnym Gotembergu. No a teraz dajcie głośniej i lecimy na te koncerty w hit planetarnym tempie.
0: To jest kolejna gorąca premiera na hit planecie.

Italico Romantico i jednocześnie Francesco Gabbani. Summer Funk, który zyskuje aż 9 punktów i ląduje na pozycji 17. No a przed nami legendarna formacja U2 i Ulica Marzeń.

Inna i Morentino, mamy 3 minuty do godziny 19, no i tuż przed serwisem idealny przykład tego, jak los może być przewrotny. Alan Walker, Ava Max, dziś na miejscu 14.

0: Reklama.
1: Klub Seven Heaven Legnica.
2: Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicza. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 19.
3: Czas na wiadomości.
5: Za chwilę o rządowych pomysłach na zużyte opony. Potem policjanci o fałszywych inwestycjach w sieci. Będzie też dzban z 17-wiecznymi monetami znaleziony na Mazowszu. Marcin Krzemiński. Zużyte opony mają być objęte nowymi zasadami zagospodarowania. Nad zmianami pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które chce zwiększyć odpowiedzialność firm wprowadzających opony na rynek i uporządkować system ich recyklingu. Szymon Kępka.
6: Chodzi o to, by firmy odpowiadały nie tylko za sprzedaż opon, ale też za to, co dzieje się z nimi po zakończeniu użytkowania. Dzisiaj zużyte opony trafiają m.in. do wyspecjalizowanych zakładów, gdzie są odzyskiwane i przetwarzane, ale nie w 100%. W wielu przypadkach trafiają one także do lasów, gdzie zalegają przez dziesiątki lat. Gdzie jeszcze trzeba uszczelnić ten system? Andrzej Kubik, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego.
7: W obszarze indywidualnego importu pojazdów z zagranicy, gdzie każdy pojazd zaimportowany prywatnie przywozi co najmniej ze sobą 4 na kołach plus zapas, a czasami jeszcze cały zestaw opon zimowych. Ten wpływ opon na rynek polski w ogóle nie jest w żaden sposób kontrolowany.
6: Resort klimatu prowadzi także prace dotyczące olejów odpadowych. Nowe rozwiązania mają określić zasady odpowiedzialności za ich zbieranie, przetwarzanie i zagospodarowanie, tak aby więcej tego typu odpadów trafiało do właściwego odzysku, a nie trafiało na przykład do środowiska.
5: Niemiecka prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie śmierci 37-letniego obywatela Polski, który zmarł po interwencji policji w jednym z mieszkań w Duisburgu na zachodzie Niemiec. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Śledztwo ma wyjaśnić, czy funkcjonariusze, obezwładniając awanturującego się Polaka, działali zgodnie z przepisami i procedurami. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne. Później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu inwestycyjnego, było już za późno.
8: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pultu.

0: PIT-u, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki pewny zysk.
1: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpocznie jutro swoją pierwszą wizytę w Serbii. Ma spotkać się z prezydentem Aleksandrem Vučićem. Choć Serbowie oficjalnie potępiają rosyjską inwazję w Ukrainie, nie przyłączyli się do tej pory do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę. Ciekawe odkrycie pod Nowym Dworem Mazowieckim. Poszukiwacz w lasach nowodworskich znalazł gliniany dzban wypełniony monetami z czasów Zygmunta III Wazy. Wśród nich są cenne orty i trojaki. Znalezisko trafiło do konserwatora zabytków.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała 7 etap wyścigu kolarskiego Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dominika Włodarczyk była 8. Z kolei na 5. etapie Tour de Pologne najszybszy był Szwajcar Jan Christen, który wygrał na Górze Kocierz w Beskidzie Małym. Żółtą koszulkę lidera zachował Holender Bart Lemmen. Polska zorganizuje klubowe Mistrzostwa Świata Siatkarzy w tym i w przyszłym roku, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W roli gospodarza wystąpi aktualny mistrz kraju Aluron CM. I Warta Zawiercie. Wieczorem startuje trzecia kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy. Na początek kibice zobaczą pojedynek Wisła kontra Wisła. O 20:30 Biała Gwiazda podejmie w Krakowie zawodników z Płocka. Tymczasem w europejskich pucharach nasze kluby grały w kratkę. Choć Lech i Jagiellonia swoje pierwsze spotkania w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy wygrały. Więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Jagiellonia w Białymstoku pewnie pokonała Rangersów 2-1, chociaż wszystkie trzy bramki, w tym jedną samobójczą, zdobywali piłkarze Jagi i to w ciągu 21 minut. Do rewanżu podobieczni Adriana Siemieńca podejdą zadaniowo.
4: Mentalność i klimat, który tam, myślę, Szkoci nam zaoferują, no to będzie gorące, ale co nie jest dla nas coś takiego nowego. Nowy jest kierunek, bo tam jeszcze nie graliśmy.
3: Trudny wyjazd czeka Lecha, bo gra na sztucznej murawie na Wyspach Owczych nie będzie atutem poznaniaków, a zaliczka 1-0 z KL Klaksvik nie napawa optymizmem nawet trenera Nilsa Frederiksena.
5: European football is not that easy.
3: Europejski futbol nie zawsze jest łatwy i nie zawsze będziemy strzelać po 4-5 bramek. To po prostu niemożliwe. Bo nawet farerskie media uznają sprawę awansu wciąż za otwartą.
2: A w walce o Ligę Europy jak na razie przegrał Górnik 0-1 z Ferencvaroszem, ale Zabrzanie rewanż zagrają na własnym boisku. Wszystkie mecze polskich drużyn w walce o Ligę Europy odbędą się w czwartek.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: A po 19:00
6: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
7: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
6: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
8: Jednocześnie naprawdę godną finału. Panie i panowie, przed nami Benny Benassi, Matt Sarsari, Every Single Day. Every single day.

0: wakacjach.
1: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Hello, we are Bastille.
5: Hi, here's Oceana.
6: Hello, this is Offenbach.
7: Hi, this is Dragonette.
8: Hey, how you doing? We're Portugal the Man and this is Hit Planeta, the best chart on muzyczne radio. Here we go. Hit
1: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Justin Sam Harper, Just a Little, czyli tylko trochę, no i dokładnie tylko trochę dzieli nas od hit planetarnego finału, a tak naprawdę to już się w nim znajdujemy. Finałowa dziesiątka za moment wybrzmi, to było nasze miejsce 12, ale najpierw jeszcze spotkanie z Kasią Sienkiewicz.

0: Kasia Sienkiewicz, no i zapowiedź zupełnie nowego, solowego albumu. To nie o mnie, no i Kasia zyskuje kolejne punkty, dokładnie dwa dziś wylądowało na miejscu 11, a finałową dziesiątkę otworzy naprawdę porządna ekipa Disco Bambino, Nili Rodgers, Sophie Ellis-Bextor i Dancing Without You.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie, to jest kolejny gorący hit.
3: Lacrime nel buio.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicze. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
2: Hi, I'm Uncle Lima.
3: Hey, tu Daria.
4: What up, this is Echo.
5: Hi, I'm Olivia Adams.
6: Hey, this is ATB and you're listening to Hit Planeta.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Jasnonowa i totalnie przebojowa.
1: A to była islandzka wokalistka Ástís, The Art of Letting Go. Zyskuje kolejne punkty, była na pozycji 12, dziś na miejscu 8. No i a propos też tytułu, sztuka umiejętnego odpuszczania powinna być praktykowana przez wszystkich, szczególnie w piątek. Właśnie minęła godzina 19.30, no a przed nami wielki finał dzisiejszych premier. No i pojawią się Jason Derulo i Pitbull, którzy postanowili wrócić do wspólnego muzycznego projektu po prawie dekadzie przerwy. Panowie po raz ostatni połączyli siły przy utworze Educate w roku 2017. No i dziś prezentują nam swój czwarty numer zatytułowany Privacy, czyli radiowy paradoks, no bo tytuł mówi o prywatności, ale my absolutnie nie będziemy zamykać tego w czterech ścianach, także moi drodzy, trzymajcie się mocno, no i jednocześnie dajcie się też ponieść.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Hey, I'm Jason Derulo, people, and I wanted to send a big greetings to all my Polish fans and listeners of Hit Planeta.

0: Hit. Planeta. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Hi, we are Red City.
6: Cześć, z tej strony Natalia Lesz.
7: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us.
8: Hey, I am Sienna.
9: Hey, I am Marcus Schulz, and this is High Planeta on Muzykna Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Halleluja, w końcu to piątek, jednocześnie ostatnie 13 minut, które pozostały nam do godziny 20. Hit planetarny finał rozgrzewa się właśnie teraz, no ale na tym zabawa z muzycznym radiem się nie kończy, bo oczywiście za moment czeka na was premierowe DMC, czeka także Maciej Wowk, następnie Armin van Buuren i A State of Trance, no ale najpierw podsumujmy dzisiejsze zmiany. Tak się też złożyło, że na miejscu piątym wylądowało Morandi, które oddało złoto, Miss Kali było czwartkowym liderem. Na miejscu czwartym przed nami BRO, który nieustannie jest w drodze na szczyt, no i już o włos od tego, aby na niego wskoczyć, ale najpierw musi jeszcze wyprzedzić The Bauza i I Wanna, które nadal bardzo wysoko, nadal z waszym wsparciem. Na miejscu drugim powrót króla i to wcale nie Władca Pierścieni, Armin van Buuren w towarzystwie Silver Pandy, no i motywu Depeche Mode. No i uwaga, uwaga, fanfary, złoto wędruje do Brave i Toma Burna Lucky. I niech też ten piątkowy wieczór dokładnie taki będzie szczęśliwy i udany dla was. Patryk Łasica, dziękuję za dziś, no i do usłyszenia.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: The State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: From the studio in Amsterdam, this is A State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
4: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicza. Seven Heaven Legnica.
1: Kids never sleep.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
0: Czas na wiadomości.
6: Od września zmiany w żywieniu w szkołach i przedszkolach, obniżki cen paliw na horyzoncie, za chwilę o tym analitycy. Polka liderką klasyfikacji Tour de France. Marcin Krzemiński. Od 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Ma być bardziej zdrowo. A o tym, co dokładnie się zmieni, Bartosz Kądziołka.
7: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli między innymi o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
8: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
7: Z posiłków nie zniknie mięso.
8: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
7: A dzieci nie jedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
6: Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk e-petrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
9: Powinny pojawiać się w coraz większej liczbie stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł. I też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł. Takie są prognozy. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
6: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Sąd apelacyjny nakazał administracji Donalda Trumpa wstrzymanie budowy sali balowej przy Białym Domu. Panel sędziowski uznał, że projekt powinien zatwierdzić Kongres. Prace nad podziemną częścią obiektu, która według zapowiedzi ma służyć bezpieczeństwu, mogą być kontynuowane. Media relacjonują, że znajduje się tam remontowany bunkier. Trump chce, by z kolei na dachu sali balowej powstał port dronowy, mający służyć zabezpieczeniu Waszyngtonu. Nie żyje William Orbit, brytyjski muzyk i producent znany m.in. ze współpracy z Madonną, U2 i All Saints. Miał 69 lat. Archidiecezja Paryża poinformowała, że w poniedziałek od południa zacznie działać platforma internetowa, przez którą będzie można się zapisać na nabożeństwa podczas

0: wizyty papieża we wrześniu we Francji. Nie zawsze zapisy są obowiązkowe, ale są zalecane. Katarzyna Niewiadoma Finney wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Z kolei na 5. etapie Tour de Pologne najszybszy był Szwajcar Jan Christen, który wygrał na górze Kociesz w Beskidzie Białym.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata siepomaga.pl/tymek-kalata
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
3: Po reklamie.

Są takie dni, kiedy zastanawiasz się nad sensem istnienia. Są takie dni, kiedy brak ci motywacji, impulsu do działania. Nie jesteś pewien swojego przeznaczenia. Masz wrażenie, że ktoś inny jest kowalem twojego losu. Wtedy trzeba pamiętać, że jeśli jesteś mądry, rozglądasz się dookoła, poznasz odpowiednich ludzi, to sam wykujesz drogę swojego istnienia. Warto wiedzieć, że są ludzie, których bawi to, jak łatwo dajesz nabrać się na ich brednie i mrzonki, korzystając z tego, śmiejąc się w oczy. Nie konfliktuj się z nimi, a rozglądaj. Poznawaj nowe, cenne opinie. Rozmawiaj z tymi, dla których sens istnienia to solidne podstawy. Takie jak literatura, sztuka, uczeni, pisarze. To ludzie, którzy najczęściej doświadczyli wzlotów i upadków. Doskonale wiedzą, czego potrzebuje twoja dusza. Oni na pewno ci pomogą. Głowa do góry! Pamiętaj, że życie nie polega na smutku i zawodzie, tylko na szczęściu, miłości, uśmiechu, przyjaźni. Otwieramy swoje ramiona na każdą zmianę. Nie boimy się jej. Przyjmiemy każde wyzwanie, jakie postawi przed nami los. Jednak zrobimy to w taki sposób, aby nie zgubić wartości, dzięki którym udało nam się pokonać przez te lata wiele. Ludzie często pytają, co to jest DMC? Lista przebojów? Na świecie jest ich przecież tak wiele. Odpowiadam, to radio, muzyka, ale przede wszystkim ludzie po obu stronach głośnika. To ich traktujemy jak część naszego DMC istnienia. To oni odchodzą i powracają po latach mówiąc, potrzebujemy was, jesteśmy znowu. DMC.

Na razie wersja krótka, nieco później będzie długa, długaśna, prawie 6-minutowa. Kwadrans po 20 w piątek, a zatem, moi drodzy, czas odkręcić dźwiękowy kurek nieco mocniej niż w każdym dniu tygodnia. A zaczynamy od człowieka, którego no, przedstawiać fanom DMC nie trzeba. Gwiazda trendsu. Talatu XLC. Od lat jedna z największych postaci elektronicznej sceny. To prawdziwy weteran z dużą ilością BPM-ów. Zawsze ma się dobrze i wszystkie jego produkcje brzmią cudownie. To na początek lot na wysoko z delikatnym wstępem. Utwór wylądował na liście DMC. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie wsparcie dla tego kawałka. 1441 wydanie. Maciej Wołk, zatem witajcie. Witajcie w naszej bajce w najlepszym dniu tygodnia. Polecam wam dzisiaj wielogodzinną podróż przez dobre dźwiękowe poematy. Jak to często bywa, będzie oldschoolowo, będzie klasyka, będzie trance, będzie elektro i dobre techenko się znajdzie, a to za sprawą naszego słuchacza Daniela, o którym dzisiaj nieco później secik Daniel zawodowy. Gorąco cię pozdrawiam. Także pamiętajcie, moi drodzy, w piątek w DMC nie liczymy godzin. Liczymy tylko bity, dobre basiory, dobry vibe, który no, mocno poniesie i to będzie, moi drodzy, ten dzień wypoczynku. Po całym tygodniu w piątek wejdziemy fajnie w dobry weekend. Tego chcę dla siebie i dla was wszystkich. A powiem wam, że uzbroiłem się dzisiaj w kilka potęg i 50 najlepszych klubowych nagrań tej części świata. Także dajcie się zabrać w świat czystej elektroniki. Pamiętajcie, piątek ma swoje prawa. Muzyka. Nieco głośniej. Cały świat nieco wolniej. Tu nie potrzeba wielkich słów. Wystarczy nam, moi drodzy, dobry beat i moment, kiedy czujemy, że lecimy przez wiele godzin. 6 godzin. 6 godzin świata muzyki elektronicznej. Tak jak ten numer. Start za 4 minuty.

0: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicze. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
1: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
3: A zatem, panie i panowie, czas to spakować nasze główne danie. 1441 zestawienie listy DMC. Journey, Wayfinder, a za chwileczkę kolejny remix słynnego tematu od Faithless. Insomnia. Zaczynamy.

Insomnia. Please release me and let me dream. I can't.

dobre, dam tempo, nigdy nie złe. Dennis Shepard, Can You Hear Me? Na miejscu 46. Can you hear me? Dobre granie na zawołanie dla wszystkich tych, którzy są po drugiej stronie. Za chwileczkę tempo wzrośnie. Marco V. Treasure, Dr. Motte i Tomahawk.

0: Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Klub Seven Heaven Legnica.
2: Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicza. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie. DMC. Jedyna taka lista w Polsce.

0: Reklama.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. DMC News.
2: Przedstawia Tom Dud.
3: Jesteście gotowi na kolejne spotkanie z DMC News? Jeśli tak, to podkręćcie swoje głośniki, aby niczego nie przesłyszeć. Dziś skoncentrujemy się na polskich koncertach TIGI. Etykietach, które mają słuchaczom pomóc w odróżnieniu muzyki stworzonej przez człowieka, a tej wygenerowanej przez sztuczną inteligencję. Ponadto powrócimy do jednego z największych klasyków w historii muzyki house. O kim i o czym mowa? Szczegóły niebawem. 3210 DMC News. Startujemy!
0: DMC News.
3: Zaczynamy od TIGI, jednego z najpopularniejszych DJ-ów i producentów na świecie. Artysta jest żywym dowodem na to, że kultury klubowej nie trzeba traktować przesadnie poważnie, by jednocześnie czerpać z jej dorobku pełnymi garściami. Robić to na własnych zasadach, dowolnie mieszać inspiracje i nieustannie zaskakiwać odbiorców, oferując im coś więcej niż tylko kolejne efektowne brzmienia. Od chwili pierwszego sukcesu, który miał miejsce 30 lat temu, TIGA James Sonta konsekwentnie idzie własną ścieżką, nie oglądając się na innych, choć to inni oglądają się na niego, traktując Kanadyjczyka jako jedną z najbardziej interesujących i charyzmatycznych postaci sceny elektronicznej ostatnich dekad. Nic za tym dziwnego, że każdy jego występ budzi wielką ekscytację i rodzi pytania o to, co się wydarzy, bo kto jak to, ale TIGA nie lubi się powtarzać i zamykać w łatwych do przewidzenia schematach. Tym bardziej cieszy fakt, że w tym roku będziemy mogli przekonać się o tym na własnych oczach i uszach, gdyż pochodzący z Montrealu DJ i producent zagra w Polsce dwukrotnie. Lista jego dokonań jest imponująca. 4 solowe albumy, kultowe kompilacje oraz dziesiątki remiksów, które uczyniły z niego jednego z najbardziej rozchwytywanych producentów w branży. Po jego interpretacje sięgali tacy giganci jak The Prodigy, Moby czy też Depeche Mode. Z kolei jako producent TIGA oprócz 4 solowych albumów i kilkunastu kompilacji ma na koncie wspólne nagrania z wieloma tuzami klubowego świata. Na jego półkach znajdują się statuetki Juno, UK Music Video Awards czy International Dance Music Awards, a do tego z sukcesem realizuje się jako wydawca pod szyldem własnego labela Turbo Recordings, a także gospodarz podcastu dla Last Party on Earth, w którym pojawiali się najwięksi od Karla Coxa, Jeffa Millsa i Richiego Houghtina, aż po Madonnę czy Marka Ronsona. TIGA to człowiek-instytucja, lecz przede wszystkim człowiek-styl. Unikatowa estetyka, będąca fuzją wielu inspiracji, zaczynając od elektro i tech house'u przez minimal techno, aż po fascynację synthwave'em i muzyką indie dance, stała się jego emblematem, który od ponad 30 lat znajduje kolejne rzesze fanów i naśladowców na całym świecie. Uwielbiany również w Polsce, Kanadyjczyk zawita do naszego kraju w październiku. W piątek 2 października zagra w Poznaniu, a dzień później zobaczymy i usłyszymy go w Warszawie.
0: DMC News.
3: Zmieniamy temat. Najważniejsze organizacje branżowe, w tym Polski SPAW, ogłosiły wprowadzenie wspólnego systemu oznaczania nagrań wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję. Nowe rozwiązanie ma pomóc słuchaczom świadomie odróżniać ludzką twórczość od materiałów wygenerowanych cyfrowo. Nowy system opiera się na 2 czytelnych etykietach, które mają zostać wdrożone przez serwisy streamingowe i dystrybutorów na całym świecie. Pierwsza etykieta, wygenerowane przez AI, stosowana, gdy sztuczna inteligencja stworzyła całość lub kluczowe elementy kreatywne utworu. Druga etykieta, wspomagane przez AI, używana w sytuacjach, gdy utwór jest dziełem człowieka, a narzędzia AI posłużyły jedynie jako cyfrowe wsparcie w procesie kreatywnym. Warto dodać, że na obecnym etapie system dotyczy wyłącznie samych nagrań dźwiękowych. Nie obejmuje tekstów piosenek, kompozycji teledysków czy też okładek albumów. Inicjatywa nie jest przypadkowa. Skala obecności AI w muzyce rośnie w lawinowym tempie. Dane przytoczone ostatnio przez platformę Deezer pokazują, że aż 44% nowych nagrań trafiających do ich bazy to materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Z kolei przedstawiciele Apple Music informują, że ponad 1/3 przesyłanych do nich utworów jest opisywana jako 100% AI.
0: DMC News.
3: I na koniec przypomnijmy jeden z największych klubowych klasyków wszechczasów. Lady, Hear Me Tonight. Właśnie teraz przypada ćwierć wieku, odkąd Mojo podbili parkiety tym ponadczasowym hitem. Mając po 21 lat, panowie Tronchet i Destagnol połączyli siły i wspólnie zaczęli tworzyć muzykę. Pewnego dnia zdradzającego producencki talent Tronchera zaintrygował utwór Soap for One legendarnej grupy Chic. Po wycięciu charakterystycznego sampla producent zaczął bawić się tempem i efektami, a z czasem doszedł do wniosku, że byłby to idealny hook do przebojowej popowej piosenki. Zainspirowany pomysłem kolegi Destagnol napisał tekst, a następnie dodał do zarysu utworu partię poszczególnych instrumentów. Praca nad kawałkiem trwała niespełna 2 tygodnie. Po zakończeniu nagrań panowie Tronchet i Destagnol jako już Mojo postanowili przedstawić światu swój pierwszy nagrany wspólnie utwór, który stał się potężnym przebojem. Zatem posłuchajmy, panie i panowie, przed wami Lady, Hear Me Tonight od Mojo.

0: I raz godzin przetańczono w rytmie Lady Hear Me Tonight Mozio. I zobaczcie, ile to lat minęło. O rady Julek, nawet wam nie powiem, żeby wam przykro nie było, tak czas szybko śmiga. A propos czasu, no godzina 20 za nami, a jakoś tak szybciutko, prawda, to nasza muzyczna podróż, która mija nam zdecydowanie za szybko. Mamy dobrą wiadomość, moi drodzy, spokojnie. Zostajemy jeszcze przez długie, długie godziny razem z wami. Słuchacie nas w eterze za pomocą aplikacji, a na apce możecie się nagrywać. Już włączone mam nagrywanko. Kombinujcie. Apka Muzyczne Radio. No i tam krótkie teksty, tylko bardzo proszę, sprawdźcie jakość, bo to jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne. Teraz jakieś większe uderzenie poproszę.
1: DMC w Muzycznym Radiu. Muzykę z najlepszym napędem.
0: Bo musimy wejść w dobre tempo. Tempo dzisiejszego wydania listy DMC, moi drodzy, słuchajcie nas też w eterze aplikacji i TAP Plus. Warszawa kanał 11B, we Wrocławiu 12B, Kraków 9A, Katowice 10B, kanał 500 to Gdańsk. Szczecin 12B, Gliwice 5B, Bielsko-Biała 5B, Andrychów 8D. Piątek, można wszystko, moi drodzy. Dla uśmiechu, dla relaksu, dla muzyki klubowej robimy tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele. Nie zwalniamy. Kolejne klubowe historie przed nami. Muzyka elektroniczna, moi drodzy, to po prostu piękna gra dźwięków.

Jeśli teraz wpadliście w eter muzycznego radia, do nas dołączyliście, to idealny moment, żeby zostać z nami. Naprawdę, w górę serca, bo tutaj latamy po przeróżnych klimatach. Stare, nowe, klimatyczne, festiwalowe, podsceniczne.

Nie trzeba nic tłumaczyć. Wystarczy poczuć rytmy. 12.32, 19.10 to rytm na najbliższe, no przynajmniej 45 minut. GG 12.32, 19.10. Do ciała, do dziela.

Mówiłem, że serducho się będzie radować. No i jak może być inaczej? Wyobraźcie sobie klub, światła, dym, bas, tłum i ten fun. Ten klimat wrzucam do waszych domów, samochodów. Tam, gdzie łapiecie rybki na przykład, garaży,

0: Dobry wieczór, Macieju. Całe legnickie działki dzisiaj lecą w rytmie DMC. Tak jak mówisz, w górę serca. I pozdrówki dla mojego Dejma i dla Jolanty, dla mojej działkowej ekipy. Lecimy.
1: No to bardzo mocno ściskamy wszystkie działki, te duże, mniejsze, całą Legnicę, okolice i cały świat. Dobrze, że jesteście, bo wiemy, że nasza robota nie idzie po prostu na marne. GG 12, 32, 19, 10. Coś ono mi się zwariowało tutaj.

Słuchajcie, musiałem kilka zrestartować i wszystkie posty poszły w inną dal. A dalej problem. Wyrzuca mnie cały czas.

0: with DMC. Best music. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinnie Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Po reklamie.
0: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
2: No i chyba ci przypięliście niezły ataczek, bo GG po prostu nie wiem, co się z nim dzieje. Bo ciepło, no myślę, że przegrzało się.

to próbujemy. Witaj, wodzu, pozdrawiam Kra Marcina, żarka ekipy z Rzewuszyc, świętokrzyskim, którzy lecą z DMC. Oj, tydzień temu to było, było. Do zobaczenia, Krychu. Muszę bardzo delikatnie najpierw pogłaskać GG, a dopiero później się wkręca. Bronek z Jawora, dobry wieczór wszystkim. Obecny, wkręcający, pozdrawiający i milczący. Bronek. Witaj Małgoś, Krystian, Sebastian, pozdrowy Macie od Gosi. Od Gosieńki z Ulesia. Witaj Macieku, Węgorzewo. Jak co tydzień melduje się jak najbardziej. To jest to Węgorzewo w Pomorskiem? Piękne jeziorka, prawda? Miałem okazję być nieraz.

pamięci więcej dla ciebie, Maćku, dla mojej Małgorzatki. Ja sobie wracam właśnie teraz w tych klimatach z DFC. Oczywiście widzimy się na parkiet, co liczamy godziny już praktycznie. Bo dni zostało niewiele, także widzimy się na parkiet w piątek, sobota. Do zobaczenia.

0: Słuchajcie, podjęłem się, chyba mamy jakąś propozycję fajną. Po liście całej.
1: Dobry wieczór. Pozdrowienia dla całej rodziny DMC, dla ciebie Maciej, dla Krystiana. Życzę pozytywnych lotów. Taka ciekawostka. Wysłałem żonę z dziećmi do stolicy i mam wolną chatę, więc słucham jak chcę. Taka sytuacja. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Maciej i Łowa.
0: No za temat Maciejka, trzymaj się bitów, dobrego klimatu i zostań z nami do białego prawie, do białego rana. Lubek Wielkopolski, dobry wieczór, obecność, jestem, czuwam, całą brać trens. Kochano, mistrza też, Krzysiu. Wielkie te rytmy, Macieju, dzisiaj wyjątkowo. Słuchamy DMC w aucie stojąc w korku do Krakowa. Dzięki rytmom nie odczuwamy tego stania. Ściskamy sem i bumba. No to panowie, no, tylko się cieszyć. DMC w plenerze. Na dobrym sprzęcie. Domniemam. Hej, hej, everybody wszyscy. Martini, Basieńka. Z troską do was, z uśmiechem do was, z ziomeczki do was. Odliczamy do Park Beats. Uściski dla wszystkich. Studio. Halo, studio. Wszyscy dostali. Nawrotków pozdrów Macieju, maniaków i cały stary DMC Projekt Team. Poszło. Lukas ze Skokowej. Do wszystkich. Po prostu witajcie. Messner z komórki, Lwówek Śląski co tydzień, Rysiu, Szyszunia i przyjaciele, niech moc będzie z wami. Łukasz z Pieńska, dla Kamili i Darka, pozdrowić moc. Łukasz i Basia, trzymajcie się, dobrych wibracji.

0: nowe laurę, Justynka i Marcina z Konina. Z Konina gorące pozdrowionka, kociołek pyszny z Ognicha. Marcin, ale co tam kociołku, co tam w tym kociołku, nie? Grochówę, zupę rybną. Napisz coś więcej. Hej, hej, witam. Pozdrowień dla Krychy i Kaśki. Od DMC Maniaku. Słuchamy, lecimy razem z wami. Tydzień temu to się działo. Trzeba Maciej powtórzyć dzisiaj to samo. Marek i Maniek. To znaczy co, panowie, mam zagrać to samo, czy o co chodzi?
1: Way back in the day, people came from miles around.

Muszę uspokoić ten podkładzik, bo słuchajcie, nie mogę się skupić. O. In your heart. Tak, tak, tak, bardzo proszę. Krzysiu napisał do nas: Maciejku, uspokój naszych. No też się muszę uspokoić, to podkładzik dałem spokojniejszy. Będzie okej teraz. Będzie wszystko grało. Marcin, witamy na pokładzie DMC. Marcin jest skąd? Z Rzeszowa. No, w Rzeszowie, Macieju, to po prostu pięknie się gra. No to dobra, no zapraszamy do nas. Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze. Nowa Sól, dobry wieczór. Pozdrowienka dla wszystkich. Iłowa. Do zobaczenia w Iłowie. Maciej i Małgosia.

pamiętajcie, motto każdego piątku. Parkiet może być wszędzie. Wystarczy dobra muzyka. Nie ma to znaczenia. Głośnik, a z niego, jak przelewemy na was takie numery jak ten, to...

Iłowej się mówi ostatnio bardzo dużo. Tomek z Iłowej, pozdrawiam was, do zobaczenia. Dla Grzegorza, siostry Doroty, bratowej Władzi, Łukasza, Basi z Pieńska, Nawrotków Damiana, Marcina i Justyny, każdego podkręconego DMC Maniaka. Jutro karkonosze czekają. Maciejko. Sadków z wami, DMC Maniakami. Pozdrów całą rodzinę. Dla Gregora z Belgii, Nawrotków i czata. Widzimy się w Iłowej. Kocham. Gosia.

zwróćcie uwagę na to, że jesteście na imprezie, nie trzeba znać języka, wystarczy puścić taki numer i ten kawałek zjednoczy wszystkich. Bez względu na płeć, wiek, wystarczy trochę sunshine, nie trzeba niczego tłumaczyć, wystarczy zapodać dobry rytm.

97 rok. Pamiętny. Ta muzyka no, miała zupełnie inne brzmienie. Nie, ale nie będziemy tutaj rozdzielać szat. Marcin z Bolesławca, dobry wieczór. Zaproś wszystkich na czata. Słuchajcie, no wjeżdżajcie. Oni czekają, was tam przywitają. Chlebem i solą. Jak na weselu. Marcinku, zdrowia. Najlepszego. Częstochowa, Michał, dobry wieczór wszystkim. Dobra moc. Cześć Maciejku, pozdrowienia dla wszystkich chłopaków z Leśnej. Konrad. Janek obecny, pozdrów cały świat. I dla słuchających. Urlop trwa nadal.

Grzegorz napisał tak do nas. Jestem Polakiem, chyba Belgia, tak? Ależ to brzmi, jak dzieło. Cześć, mój numer jeden, pozdrowionka dla całej rodziny, dziękuję. Dla całej ekipy z radia, pozdrowy dla Gosi z Sadów i Piotra. I pięknych kobiet, tej jednej, jedynej, najbardziej. Moc. Patryk, witam. Uściski dla weterana Marka, Marcina z pizzy i kochaną Sisi. Najlepszego. Dla DMC Maniaków, Patryk z Lubania.

razie nigdy nie zapomnę, to było dawno, dawno, dawno temu. Najpierw który miałem na dyskietce, takim dysku małym, a później na płycie winylowej. Jakaż to była duma. W Pobierowie dyskoteka, już nie pamiętam nazwy, schodziło się w dół, no i ten numer był po prostu zajeżdżany. Tak do końca. O, Laguna.

0: a teraz pani jakieś ciko. No dobra.
1: Chcesz info, co jest grane? Chodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DNC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DNC. Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: Summer with DMC. Best music.
0: Moi, to zostawcie za drzwiami cały dzień, cały tydzień. W DMC czas tylko na muzykę. Dobry basior. Pozdrowienia dla Bożeny, dla Kaminy, Justyny i moją mamę, które słuchają DMC. Przemek z Wita, Brzeg Dolny. Arek, Jasienica, okolica. Witam, ściskam. Hej, hej, hello, Kanada. Dobry wieczór, mówi wszystkim Krystian. Elevation będzie, spokojnie, Krystek.

Maciejku, zapomniałem o Krystianie z Malty. Pozdrów go koniecznie. A jest na łączach. Daj mu coś szybkiego. Tak byśmy tu baladki, Patryk, grali. Tu ładujemy grubo. Żarę razem z wami, Szymek. Siemaneczko, hojnów, jak co tydzień jest z wami, Tomek. Kraina wiatraków, jak co piątek leci z wami, DMC maniakami. Amsterdam, kiedy kolejna mroczna strefa DMC? Może dzisiaj fragment. Lubiechowa walczy dalej z ogórkami, pozdrowionka dla wszystkich pracujących na roli. Marcinku, brawa dla ciebie. Szanujemy i dziękujemy rolnikom. To ciężka praca. Wiele nie będę pisał, krótko, lecimy i tyle. Artur z Aleśnicy.

Pozdrowy z Ełku. Węgorzewo to warmińsko-mazurskie, macie tak samo jak Ełk, wszystko jasne. Siemaneczko dla wszystkich DMC maniaków. Damian z Leśnicy. Dobry, dobry dla wszystkich maniaków. Radio Freddy X Surfa, także dla Krystiana, całego muzycznego radia opolskie. Piotr.

dziewczyny piszą tak: kocham cię najmocniej, bybulku mój, na zawsze, twoja Patka. Tak, misiaczku, bybulku, a później za mało męski. Panowie, uważajcie z tymi nazwami. Macieju, 30 lat to latało temu, a dalej brzmi jak świeżynka. No właśnie. Święta racja. Bartek, dobry wieczór, pozwienka od czerwonego kapelusza. Pozdrow Sylwię, Basieńkę, Martiniego, Marcina, Justynę, Bronka, Anię, Macieja z Iłowej, Marcina, Renie, Gosiej, całe bractwo DMC. Do zobaczenia w Iłowej. To już za dwa tygodnie.

Degustatorzy pozdrawiają, ściskają. DMC Maniakownie, rodzina DMC Degustatorów, gdzie na wideo rozmowie słychać DMC przy wybornych trunkach. Degustator Sir Tom John, sam dodałem to John, Sir Tom Dublin, Irlandia.

marynietną, bo ta muzyka odpędza od siebie. Naprawdę. Malta odpowiada i słuchaj co piątek od 20 do rana.

się nazywa imprezownia w piątek. Pozostałą ekipę Magdę. Dzięki za lepsze brzmienia, za energię, która rozkręca każdą imprezę. Pozdrowienia dla wszystkich. Świetnie się bawimy. Podkręćcie głośnik, niech ta muzyka będzie jak najdłużej. Magda z Lubomierza. Madziu, trzymaj się. Jak co piątek przy muzycznych melodiach. Sam Jay. Pozdrowy dla Maślany dalej. Wojtka, Popka, Szwagiera, Mateuka, Justyny. Nie śpimy z Dzierżoniów.

Belhatów słucha, Wiciu i dobrze się bawi. Maciej Kucie, wyjątkowo dużo Krystianów. No to jeszcze ja dorzucę. Pozdrowy od Krystiana dla Krystiana. I tyle. JRG Bogatynia pozdrawia. Bawcie się dobrze, DMC.

No i to jest taka pompa, prawdziwa pompa, nie udająca. Nie wiksiarska, tylko taka klasyczna, z lat 90. DMC, jedziemy dalej. Jest pięknie, jest mocno, jest tanecznie. Dobry dźwięk, to dobry wieczór. Muza łączy.

autobus Jelnie Góry, dobry wieczór, melduje się szybko muza u mnie na pokładzie, gra jak zwykle dla wielu kierowców MZK, ale wielu kierowców z MZK gra teraz DMC. Na pokładach autobusów MZK, nie wiem czy można mówić, słuchajcie, bo jakiś prezes, dyrektor, nie wiem, usłyszy to. Paweł, dziękuję ci bardzo, Pawełku, kochany jesteś. Pozdrawiam wszystkich kierowców.

pewno generatory DMC na pewno grają w Turowie. Dobry wieczór chłopaków z M2 pozdrawiam od Simona. Spokojnej i bezawaryjnej pracy życzą wszyscy DMC maniacy. Panowie, trzymajcie się. KWB Turów. Macieju, pozdrów kierowców dużych. Dużych fur. Bronek. Zasiwego od Huberta, pozdrowień moc Milicza. Pozdrówki od Kamila, wracamy z pracy. Kamil i Mateusz. Gilów jedzie z wami, DMC maniakami, Krzysiu. Lubin wita, Lubin pozdrawia, Jastrzębie, Przemek, Guma i maniaki. Najlepszego. Dla nas nie jest ważne, czy Lwów, czy Kraków. My zawsze razem. Tym razem z Niemiec.

0: sporo historii dzisiaj w podkładach programu DMC. Obiecuję wam, że wrócimy, no i że króciutko ogarniemy sobie GG, później Facebook. Szukajcie nas, a znajdziecie.
1: DMC. Znajdź nas na Facebooku. Dance Mix Chart.
0: Witaj Maciejku, pozdrawiam dla mojej żony Doroty, Kacpra ze Słonecznego Boszkowa. Słonecznego Boszkowa. Już drugi tydzień z tego miejsca się byczycie. Oj, oj, oj. Pozdrawionka dla syna, który stał w Wałbrzychu. Tam imprezy teraz, chłopie. Jak będziecie wracać tego Wałbrzycha, to najpierw zadzwońcie. Mieszko, pozdrawiam całą rodzinę DMC. Dobrego grania. Mieszko z Rudnej.

0: Amelia, gorące uściski od córki dla tatusia Pawła ze Stępnia. Najwierniejszego stałego słuchacza listy DMC. Maciejku, pozdrów tatę na antenie. Dorzuć jakiś mocny akcent. Co ja mogę dorzucić? Nie gotów jestem. Pozdrówki od skutera, dobra?
1: Hi, this is Rick from Scooter and the best dance shot DMC.
0: Uściskaj tatuśka mocno. Dobry wieczór, pozdrowy także dla Włodka z okolic Gdańska. Dobry klimat na plażę. Okej. Okay. W Gdańsku jesteśmy na kanale 5C DAB+.

0: poprosimy teraz dobry napęd, dosłownie takie 15 minut jeszcze ognia od Kornelki i Natalii. Dla wszystkich słuchaczy DMC, super muza, Dawid. Matka wariantka zakochana od początku, mój Jareczku kochany. Kolejny nasz piąteczko, Patka. Maciej, do zobaczenia. No to fajnie, do usłyszenia panowie. Z M2. Zdróweczko dla DMC maniaków macie od Trapptera z Opola. Dobry dla wszystkich z okolic Piły, Marek i Beata. Maciejku, wieczór z DMC nagradza cały tydzień. Nawet jak coś nie bardzo, to tu jest brak słów, tu jest magia. Zapraszam na czata, zajrzyj do nas, napisała Gosia. Małgoś, uwaga, uwaga, DMC maniacy, łączcie się na czacie DMC. Jak w niego wjechać? No bardzo prosto.
1: Chcesz info, co jest grane? Chodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.

Waldor w żary, dobry wieczór. Każda nuta jest dobra do układania paneli. Pozdrowienia dla Manka z Irlandii, młodego z żar i wszystkich. Emil z Wojciechowa. Full power, gdziekolwiek jesteście. Pozdrów całą rodzinę. Moc z wami. Uściskaj tych, którzy siedzą w garażu, dopieszczają swoje maszyny. Darek z Mojęcic. Sławek jest w warsztacie samochodowym w Rakoniewicach. I pozdrawiam was mocno. Jest smutno. Ci źle, przyjdź na działkę, napij się. Lubin pozdrawia. Ola, Sabinka i Piotr. No to Ola, jeszcze dawaj tu mi adres szybko. Rzucimy weter. I to będzie działkownia. Taka totalna. Węgorzewo jak co tydzień melduje się. Adam. Ten numer musi być na Park Beats. Są takie numery, które po prostu muszą być i tyle, no. Czy komuś się to podobuje, czy nie? Justynka z Lubuskiego. Pozdrów Goznicę, Władzie, całą ekipę. Bronka z Jawora, a nie. Dla Konina, Kuby i Laury.

Moi drodzy, bardzo gorąco i serdecznie ściskamy całą ekipę Mister Polska. Oni skończyli koncertowanie w Złotoryi. Wsiedli teraz do fury i jadą. I słuchają, tak się zastanawiają. Co to w ogóle się tutaj odwala, no? To dopiero tak naprawdę początek, odwalać to się dopiero będzie. Na zakończenie Armin, a póki co, i to szaleństwo. Panowie, dziękujemy za piękny koncert.

0: jeszcze więcej elektroniki, jeszcze więcej klubowej historii, jeszcze więcej dobrego klimatu, moi drodzy. Bombastycznie. No i pamiętajcie, dobre spotkanie z najlepszymi gwiazdami na świecie. Gdzie? Tu i teraz.
1: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.
1: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.

jeszcze chwila, jeszcze moment, już wrócimy do listy, ale kilka mamy jeszcze tutaj coś do wygenerowania. Rędziny. Daleko. Epickie granie i dobry lot. Szymon Piotr i Bartek. Częstochowa.

0: to klasyki, czyli stare arcydzieła sprzed wielu, wielu lat, ale my też lubimy to, co gorące i aktualne. Krzyżanowice, potęga dźwięku. Piła. Wielkopolska piła. Mariusz, trzymaj się. Poznań. Do zobaczenia w Iłowej. Paweł. I kończymy już, nasz komunikator zamykamy. I jedziemy ze świeżą, klimatyczną energią. Dla tych, którzy ją jej potrzebują. Coraz bardziej, coraz głębiej zabieramy was w piątkową noc. A na finał...
1: Hey, I'm Armin van Buuren. Are you ready to feel the power of electronic music? Mashish Mbok has something special for you. Check it out at DMC at Musician Radio.
0: Uściski dla wszystkich najbliższych, dla teamu najlepszego na świecie, teamu DMC, kapitana. Odliczamy do Park Beats Festival. Niech to będzie święto, które zjednoczy jak największą ilość DMC maniaków. Do zobaczenia, Grzesiu z Groznicy.

DMC to muzyka, która nie stoi w miejscu. Raz mocniej, raz chilloutowo, ale zawsze w dobrym tonie. Elektroniczna noc trwa. Odcinek 1441. Tu każdy ma swoje miejsce. Każdy numer ma swój klimat. I każda godzina przynosi coś nowego. Chris napisał Macieju w niedalekiej przyszłości. Bardzo bliscy znajomi słuchając audycji DMC wspomnieli, ogień w szopie i tyle ci powiem. Napalm do potęgi Entei. Czy ja wiem? Klasyka. Klasyka.

Mauro Picotta atakuje. Papaj. Nówka. 21. miejsce listy DMC.

0: słuchajcie, na pewno ten zestawik. Mauro Picotto, Papaya, Megara Lee, Ready to Rave i teraz Problem Makers. Będzie grany na 100%, 1000% na tej imprezie. Po prostu musi ten numer polecieć.
1: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go.

0: zdarzenie gatunków, klimatów, energii, a także utworów, które no, gdzieś tam przewinęły się bardzo mocno w naszych wersjach oryginalnych. Tu mamy doskonałe remiksy. Tak jest.
1: DMC w muzycznym radiu. Muzykę z najlepszym napędem.
0: Niektórzy z was zapytują się, czy będzie coś mrocznego. Tak raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na kwartał. No to coś od Daniela. Daniel Zbieg, proszę bardzo.

0: muzykę z najlepszym napędem.
1: Na Bajzacie, jeśli chcecie więcej, to bardzo proszę. Daniel wjechał z linkiem. Jak klikniecie, to możecie sobie odsłuchać cały secik. Na pewno zachwycicie się niejednokrotnie. Tam jest kilka miejsc, które są godne waszej uwagi. Muzyczne radio DMC. No to teraz coś pięknego. Athena.

0: No i tak oto dojechaliśmy szczęśliwie do finału 1441 zdawania listy DMC. No i panowie, nasz lider na miejscu pierwszym, Echo Sax, jest to. Cola Praidanto, numerem jeden dzisiejszego zdawania listy DMC. No cóż, pierwsza, Armin czeka. Pewnie wy czekacie na Armina, wobec tego nie ma co przedłużać. Maciej Wąb, dziękuję, do usłyszenia. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Zdrowiu, szczęściu i dobrej zabawie.
1: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. A big hello to all the listeners of Musician Radio and welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.